0: Pan Dominik Smaga.
1: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
2: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
1: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
2: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
1: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
0: Wczoraj zorganizowano posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być już gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed wczorajszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
3: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
0: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Znów wzrosła liczebność złotej algi w kanale Gliwickim. Od soboty odłowiono tam już ponad 3,5 tony śniętych ryb. Oczywiście nie tysięcy, jak wspomniałem na początku. Gdzie złotej algi jest najwięcej i na jakich działaniach skupiają się teraz służby? O tym Anna Kropaczek.
5: Największą liczebność glonu odnotowano w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Ostatnie badania wykazały, że znajduje się tam około 690 milionów komórek złotej algi w litrze wody. Takie informacje przekazał Śląski Urząd Wojewódzki. Służby skupiają się na działaniach, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się złotej algi. Chodzi o to, by nie dotarła ona do akwenów, które są bezpośrednio połączone z Odrą. W przypadku wzrostu zagrożenia ekologicznego służby są przygotowane do dozowania nadtlenku wodoru po to, by ochronić Kłodnicę i Odrę.
0: Co czwarty Polak przynajmniej raz w życiu cierpią na zaburzenia psychiczne. Połowa studentów doświadcza wysokiego poziomu stresu, a co czwarty ma objawy depresji. A jak sytuacja wygląda w całym środowisku akademickim? Ruszają badania, które mają pomóc ocenić, jak wielu pracowników polskich uczelni potrzebuje wsparcia. Takich osób może być wiele.
6: To wszystko jakby mamy takie poczucie, traci kolory. Ja więc przychodzę do pracy, po pierwsze się boję wszystkiego, więc na wszelki wypadek się nie odzywam. Jak się nie odzywam, to nie uruchamiam emocji, to kolory świat traci. Instytucja staje się dziwna. Byłoby świetnie, żeby ktoś to widział. Zapytał: panie Hubercie, jest okej? Najprostsze ludzkie gesty.
7: Chodzi też trochę o to, żeby nie bać się mówić o problemach.
6: Żeby nie bać się komunikować. Jeden z elementów tego badania właśnie dotyczy poczucia, że ja mogę opowiedzieć i mówię i że instytucja mnie wysłucha, a nie zignoruje tej kwestii.
0: Mówi profesor Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik projektu Zdrowa Akademia, łączącego uczelnie z całego kraju. A rozmawiała z nim nasza dziennikarka Kamila Kontorek-Zięba. Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Premier Donald Tusk stoi ramię w ramię z naszą kandydatką na prezydenta Krakowa, Moniką Piątkowską. Tak zapewniała w porannej rozmowie w RMF FM Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Te wybory, przypomnijmy, już 27 września. A nasz dziennikarz Piotr Salak dopytywał swoją rozmówczynię o sytuację w małopolskiej Koalicji Obywatelskiej.
8: Wyważyły się losy Aleksandra Miszalskiego w referendum, to o ile dobrze pamiętam, premier Donald Tusk się nie pojawił w Krakowie.
9: To była troszkę inna sytuacja. Też sam Aleksander Miszalski nie oczekiwał wsparcia struktur ogólnokrajowych, bo nie chciał, żeby to referendum stało się plebiscytem poparcia dla Koalicji Obywatelskiej.
8: Czyli chce mi pan powiedzieć, że Donald Tusk mógłby zaszkodzić wtedy Miszalskiemu?
9: Zmienić w ogóle narrację wokół referendum. To referendum dotyczyło spraw lokalnych. To referendum dotyczyło Krakowa. Ono nie miało być oceną całej Koalicji Obywatelskiej. Gdyby Donald Tusk, politycy, ministrowie, stanęli obok Aleksandra Miszalskiego, to jasne by było, że trochę zmienia się temat tego referendum i przenosi się na poziom ogólnokrajowy.
8: A to znaczy, że te wybory są będą ceną całej Koalicji Obywatelskiej, te wybory w Krakowie?
9: Te wybory są niezwykle ważne i tutaj nikt tego nie ukrywa. One pojawiają się na rok przed wyborami ogólnokrajowymi. Z całą pewnością będą przez wszystkie media i przez opinię publiczną rozpatrywane jednak w kontekście też poparcia ogólnopolskiego. Jeśli wystawiamy swoją kandydatkę, no to za nią stoimy.
8: Bo to są też jedyne wybory w tym roku. I rozumiem, że pojawienie się Donalda Tuska oznacza, że jest pełne poparcie Koalicji Obywatelskiej, ale jeżeli ewentualna porażka, co to będzie oznaczało w takim razie dla Koalicji Obywatelskiej, ta ewentualna porażka w Krakowie?
9: To będzie oznaczało, że w Krakowie będziemy mieli bardzo dużo pracy i w Małopolsce, żeby wygrać kolejne wybory parlamentarne.
8: Widziała pani sondaże?
9: Tak, widziałam sondaże, natomiast przypominam również, że sondaże nie dawały dużych szans Aleksandrowi Miszalskiemu na wygranie wyborów,
8: myślałem,
9: a jednak on te wybory wygrał.
8: Powie. Myślałem, prawdę powiedziawszy, pani posłanko, że pani o innych sondażach powie.
9: Ja mówię o sondażach tych krakowskich, no bo rozmawiamy o Krakowie.
8: Tak, ale pani się odwołuje do sondaży Aleksandra Miszalskiego. Ja sobie przypominam sondaże przed wyborami prezydenckimi w Polsce, gdzie też niewiele sondaże dawały szans Karolowi Nawrockiemu, który dzisiaj jest prezydentem. Natomiast wracając do tych sondaży krakowskich, w tej chwili mamy 25 do 12, jeżeli chodzi o poparcie czy dla pana Gibały, czy dla Moniki Piątkowskiej. To jest duża różnica w tych wynikach sondażowych. Czasu jest niewiele.
9: To prawda, ale wszystko wskazuje na to, że tam się odbędzie druga tura wyborów i wtedy też to poparcie innych kandydatek i kandydatów strony demokratycznej może się skumulować jednak wokół Moniki Piątkowskiej i na to bardzo liczymy.
8: No dobrze, a co będzie kluczowe w pani zdaniem w tych wyborach? Czy to będzie brudna kampania, czy to będą ostre wybory w pani zdaniem? Jak to będzie wyglądało w Krakowie?
9: Ja mam nadzieję, że to będą wybory o Krakowie i z tego, co widzę w tej chwili przyglądając się, choć oczywiście mnie warszawiance, trudno jest oceniać wybory Krakowa i bardzo bym nie chciała wejść w tę rolę.
8: To ryzykowne bywa.
9: Bywa ryzykowne, więc ja bardzo ostrożnie wypowiadam się na temat specyfiki Krakowa. Natomiast wygląda na to, że rzeczywiście te wybory dotyczą spraw lokalnych i że kandydaci mówią czy o opłacie turystycznej, czy o metrze w Krakowie.
8: No nie,
9: na
8: ale przed chwilą pani powiedziała, że to może być ważne też z punktu widzenia polityki krajowej, bo to są jednak jedyne wybory, które
9: się będą odbywały. Natomiast widzę, że kandydaci jednak próbują budować swoje poparcie wokół spraw ważnych dla krakowian. Oczywiście, że będzie dał wszyscy przekładać te wybory w Krakowie na politykę ogólnopolską, ale póki co widzę, że ta kampania koncentruje się na sprawach lokalnych i dobrze, żeby tak zostało do końca, choć kampania referendalna była brudna i mam nadzieję, że uda się akurat w tym przypadku bardziej merytorycznie, a mniej emocji i dezinformacji.
8: Czyli wszystkie ręce na pokład w sprawie wyborów w Krakowie ze strony Koalicji Obywatelskiej.
9: Wszystkie ręce, które będą potrzebne kandydatce Monice Piątkowskiej, o które ona poprosi, bo to też jest jej decyzja, na ile ona będzie chciała angażować polityków z innych regionów kraju w swoją kampanię. Jeśli będzie chciała, jesteśmy gotowi.
8: Popierają Monikę Piątkowską i Koalicja Obywatelska i także PSL. To jest zapowiedź jednej listy w przyszłych wyborach parlamentarnych?
9: Tak daleko bym nie wybiegała. To jest podkreślenie dobrej współpracy pomiędzy Koalicją Obywatelską a Polskim Stronnictwem Ludowym. Donald Tusk zawsze mówi, że otwarci jesteśmy na wspólne listy, natomiast póki co Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo twardo zapowiada samodzielny start.
8: A komu się najbardziej podoba pomysł wspólnej listy podczas startu w wyborach w 2027, oprócz Koalicji Obywatelskiej?
9: Ja myślę, że wspólna lista najbardziej korzystna byłaby dla kandydatek i kandydatów wywodzących się z Polski 2050.
8: Ale oni wcale nie są entuzjastami tego pomysłu.
9: Tak, ja wiem. Na razie każda z tych partii, i ma do tego prawo, próbuje budować swoje poparcie niezależnie, co jest dla nas też niezwykle ważne, bo my będziemy potrzebować koalicjanta i ja bardzo bym chciała, żeby każda z tych partii przekroczyła 5-procentowy próg.
8: A gdyby nie było pomysłu jednej listy albo paktu senackiego po stronie prawicy, doszłoby do prób stworzenia jednej listy po stronie Koalicji Obywatelskiej?
9: Dziś na to pytanie nie odpowiem, bo do tego są potrzebne pogłębione badania. Tak jak one w 2023 roku pokazały, że wspólna lista gubi po drodze tych wyborców, którzy na przykład chcieliby głosować na lewicę i nieakceptowalny jest dla nich sojusz z konserwatystami z PSL-u i odwrotnie, i że lepiej iść jednak w tych oddzielnych blokach, tak teraz będziemy musieli po prostu dobrze to zbadać, żeby wiedzieć, żeby nikogo nie zgubić.
8: A kiedy będziecie znali wyniki? Kiedy będzie trzeba pani zdaniem podjąć już decyzję w sprawie tej jednej listy?
9: Ja myślę, że realnie rzecz biorąc to będzie początek przyszłego roku. Wtedy już będzie można się zastanawiać. Wtedy już też te partie będą wiedziały, czy mają realne szanse na przekroczenie progu. Dziś Lewica, która właściwie w każdym sondażu jest spokojnie ponad progiem, nie ma w tym dużego interesu, żeby iść w jednym dużym bloku. Ja to doskonale rozumiem i też życzę PSL-owi i Polsce 2050, żeby takie stabilne poparcie też osiągnęły.
8: Prezydium Sejmu powinno być powiększone?
9: Może być powiększone z całą pewnością i my od początku mówiliśmy, że jedno stanowisko wicemarszałka cały czas czeka na kandydata lub kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości pod warunkiem, że nie będzie to Elżbieta Witek, która zasłynęła w poprzedniej kadencji łamaniem sejmowego regulaminu. Więc my cały czas jesteśmy otwarci i tak prezydium powinno być powiększone, bo demokracja jednak wymaga tego, żeby każda opcja miała w prezydium swojego przedstawiciela lub przedstawicielkę.
8: Te pani słowa oznaczają, że zgodzicie się na Marcina Ociepę jako wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości, tak?
9: Nie wiemy, czy to będzie jedyny kandydat, bo cały czas nie ma decyzji Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Klubu Rozwój Plus co do zgłoszenia swojego kandydata.
8: To jest inny klub, razie, inny kandydat.
9: Tak, ale na razie tam jest jedno, żeby wprowadzić kolejne stanowisko wicemarszałka, to trzeba by było zmieniać uchwały i rozszerzyć to prezydium.
8: Dlatego o to pytam.
9: Na pewno jest wola co do tego, żeby to stanowisko wicemarszałka, które mamy, obsadzić jakimś kandydatem. Nie wiemy, jacy to będą kandydaci.
8: Czyli żebyśmy się dobrze zrozumieli, zgadzacie się na rozszerzenie prezydium, ale tylko o jedną osobę, ale już nie o dwie, czyli nie będzie...
9: Nie, ja nie powiedziałam, że nie. Na razie jest taka możliwość, bo w uchwale dotyczącej liczby osób w prezydium jest wolne stanowisko. Gdybyśmy mieli stworzyć kolejne stanowisko dla wicemarszałka, byłaby to bardziej skomplikowana procedura wymagająca zmiany...
8: Uchwały.
9: Tak.
8: No dobrze, więc teraz
9: ale
8: jest
9: nie
8: pytanie.
9: Ma na razie tego kandydata, więc na razie to jest rozmowa.
8: Ale za chwilę się pewnie pojawi, bo mówimy o trzecim klubie w polskim parlamencie.
9: To wtedy będziemy o tym rozmawiać, natomiast zaraz wtedy okaże się, że na przykład Polska 2050, czy też Polska 2050 ma wicemarszałka, ale Unia Centrum będzie chciała również mieć swojego wicemarszałka, więc to jest rozmowa dużo poważniejsza. Na razie mamy jednego kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy na wrześniowych posiedzeniach Sejmu rozpatrywać
8: tę
9: kandydaturę.
8: Ale rozumiem, że sprawa jest otwarta, że to nie jest tak, że Rozwój Plus nie ma prawa do swojego wicemarszałka, jeżeli taką propozycję, jeżeli takiego swojego kandydata
9: ma prawo na pewno zgłosić i tutaj kluby będą dyskutować o tym, jak i czy w ogóle rozszerzać to prezydium na rok przed wyborami.
0: Mówiła Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

niezbadany obszar wody, spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie nieczułości,

0: To już niemal godzina piąta, więc czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim i Krajowej 10 w Zachodniopomorskim. Fakty zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców. Burze przechodzą nad krajem i MGW wydał ostrzeżenie dla kilku województw. Zbliża się czas sporych utrudnień dla kierowców na A2. Prace, które rozpoczną się w październiku, potrwają ponad rok. Na początek tych faktów ostrzeżenie dla kierowców. Utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Tam w miejscowości Kruszyn kierowca autoosobowego uderzył w bariery. W wyniku kolizji zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Z kolei na Krajowej 10 w Zachodniopomorskim czołowo zderzyły się dwie osobówki. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale trasa na odcinku Stargard-Wałcz w pobliżu Sadłowa jest zablokowana w obydwu kierunkach. Teraz o burzach na Podlasiu. IMGW ostrzega przed gwałtowną burzą w powiecie kolneńskim. Strefa burz jednak szybko się przesuwa na północ i północny wschód. Towarzyszą jej ulewne opady. Miejscami do 12 mm w 10 minut. Rosną porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie wiatr może rozpędzać się nawet do 100 km. Możliwy jest także opad gradu. Alerty obowiązują także w innych województwach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, m.in. dla Mazowsza, Łódzkiego, Małopolski, Podkarpacia, Kujaw i Pomorza oraz Dolnego Śląska. Burzą towarzyszą bardzo silny deszcz, porywy wiatru sięgające lokalnie 100 km na godzinę i grad. Na Kujawach i Dolnym Śląsku może spaść 60, a lokalnie nawet 70 mm deszczu.
1: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
0: Wracamy do ostrzeżeń, bo ponad rok kłopotów czeka kierowców na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. W październiku ruszą prace przy rozbudowie drogi o dodatkowe pasy. Prędkość na całym odcinku zostanie ograniczona do 70 km na godzinę. Co na to kierowcy?
2: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite. Jeszcze te tiry blokują, także jak jeszcze zaczną rozbudowę, to naprawdę może być tragedia.
3: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
0: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
3: Z tego co jeździłem i widzę, no to cały czas jest tak samo od kilku lat, także trzeba szybko i dużo.
4: Na pewno, no coś tam poprawi później, jak już będzie rozbudowana. Na pewno będzie szybciej, nie?
0: Usłyszał na mopie Berwinów południe reporter RMF FM Michał Krasoń. Materiałów wybuchowych nie było, ale prokuratura sprawdza, czy doszło do dywersji na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o incydent na linii do kopalni Bogdanka. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Wiadomo, że tory są całe, a węgiel, jak zapewnia rzecznik kopalni, wyjeżdża bez zakłóceń. Specjaliści badają, co przydarzyło się dwóm lokomotywom manewrowym służącym do wyciągania węglarek. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów usłyszał huk i uznał, że to awaria silników. W bazie okazało się, że silnikom nic nie dolega, ale monitoring zarejestrował błysk. Technicy pojechali na tory, tam znaleźli jakieś przewody, więc wezwali policję.
6: Przy użyciu naprawdę bardzo profesjonalnego sprzętu ustalono, że do tego incydentu nie doszło wskutek użycia jakichkolwiek materiałów wybuchowych.
5: Informuje Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.
6: Szukamy potwierdzenia tego, czy doszło do ewentualnej nietypowej awarii, czy rzeczywiście mogło to być działanie jakichkolwiek osób trzecich.
5: Ale na sabotaż na razie nic nie wskazuje.
0: Miały być najpóźniej wczoraj, a teraz nie ma pewności, czy w ogóle będą. Chodzi o informacje o osobach, które padły ofiarą potężnego cyberataku hakerów na bazę informatyczną firmy MyDR. Ministerstwo Cyfryzacji, przypomnijmy, potwierdziło w zeszłym tygodniu, że wyciekły dane 19 milionów Polaków, a więc co drugiej osoby w naszym kraju.
7: Jeszcze tydzień temu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski obiecywał na naszej antenie.
8: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpiecznedane.gov.pl trafi cała baza z
7: i zapewnił, że stanie się to najpóźniej dziś. Tłumaczył, że resort potrzebuje jeszcze kilku dni, bo skala przestępstwa była przepotężna. Dziś mówi już...
9: My jesteśmy w gotowości jako resort cyfryzacji, żeby te dane wstawić, ale musimy uzyskać zgodę od policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, więc czekamy.
7: Funkcjonariusze zajmujące się sprawą sprawdzają teraz, które dane można ujawnić, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ale...
10: Nie sprecyzuję panu redaktorowi teraz, kiedy to nastąpi, nie posiadam takich informacji.
7: Ministerstwo deklaruje, że jeśli dostanie zgodę, to jeszcze tego samego dnia sprawdzimy w sieci, czy to nasze dane wykradli hakerzy.
0: Na tym tematem zajął się dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Kolejna dawka faktów już za niecałą godzinę. Zapraszam punktualnie o 6.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Czy administracja Trumpa rozwiąże kryzys demograficzny? Jak ruch MAGA zachęca Amerykanów do posiadania dzieci?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu radio RMF24.

0: No i jest szósta, czas zacząć fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Stępień Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. To była trudna noc w wielu regionach Polski. Strażacy w związku z burzami od północy odebrali około 500 zgłoszeń. Kolejni poszkodowani z wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Trafili do szpitali w Rzeszowie. A polscy strażacy wrócili z Hiszpanii. Przez kilkanaście dni walczyli tam z ogromnymi pożarami lasów. Około 500 zgłoszeń w związku z burzami od północy przyjęli strażacy w całym kraju. Najwięcej, bo aż 130 interwencji dotyczyło województwa kujawsko-pomorskiego. Najczęściej strażacy byli wzywani do wiatrołamów i wypompowywania wody. Wczoraj wieczorem, przypomnijmy, strażacy interweniowali ponad 300 razy, by usunąć skutki silnego wiatru i burz. Ani wieczorem, ani w nocy nie było jednak informacji o osobach poszkodowanych. Najpoważniejsza sytuacja jest teraz na Dolnym Śląsku. W Karkonoszach na stacji Mała Kopa spadło już ponad 100 mm deszczu. Rośnie ryzyko podtopień i gwałtownych wzrostów poziomu rzek. Niebezpiecznie także na Mazowszu. Tam na północ od Warszawy przeszła bardzo silna superkomórka burzowa. Wiatr osiąga 110 km na godzinę. Możliwy jest też grad, a IMGW nie wyklucza powstawania trąby powietrznej. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na drodze S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Tam w pobliżu Aleksandrowa, między węzłami Bydgoszcz Północ i Trzeciewiec, samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Kolejne dwie osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarły do kraju. Samolot z pacjentami na pokładzie wylądował wczoraj po południu na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce, skąd karetki zabrały ich na dalsze leczenie do szpitali w Rzeszowie.
2: Pacjenci są w dobrej kondycji, oni wymagają dalszego leczenia szpitalnego, ale ich życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.
0: Informuje Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej. W przyszłym tygodniu ma się zacząć transport do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Trzy osoby zatrzymali wczorajszej nocy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie dębickim na Podkarpaciu. To w związku ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej.
3: W trakcie tej czynności zostały zatrzymane trzy osoby. Są to obywatele, dwóch obywateli Białorusi, jeden obywatel Ukrainy. Sprawę będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Dębicy.
0: Mówił nam rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrzesionowski. Do trwającej całą noc z czwartku na piątego buławy ściągnięto policjantów i strażaków z Podkarpacia i Małopolski.
4: Akcja trwała, dosyć to nieprzyjemnie wyglądało i właśnie przyglądając się z boku jako mieszkaniec, jako sołtys.
5: A były jakieś takie obawy od mieszkańców? Jak to tu wyglądało?
4: Były obawy, bo każdy się bał o swoją rodzinę, o swój dom, no bo wie pan, to jest noc, nie wiadomo kto kiedy przyjdzie, czy zapuka do okna, czy nie zapuka, czy wybije szybę, wejdzie. No były obawy bardzo wielkie.
0: Z sołtysem przyczyncy Grzegorzem Podrazą rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny. A CBŚP na razie nie ujawnia szczegółów akcji. Strażacy z drugiej zmiany modułu GFFF Poland wrócili do Poznania, za nimi kilkanaście dni walki z pożarami lasów w Hiszpanii. Polscy ratownicy wspomagali swoich hiszpańskich kolegów w kilku miejscach. Po raz pierwszy mierzyli się z tak dużymi pożarami.
6: Przy użyciu pilarek najpierw robili dostęp do tych miejsc, gdzie przechodził front pożaru. Potem strażacy, którzy przy użyciu narzędzi ręcznych musieli oddzielić to paliwo, którym sycił się ogień i to powodowało rozprzestrzenienie się tego pożaru, to kolejna ciężka praca. Dogaszanie tych zarzewi ognia, które pojawiały się, bo silny wiatr powodował, że ten ogień po prostu, można powiedzieć, przelatywał nad głowami i pojawiał się w nowych miejscach. To obraz tych działań, z którymi spotkaliśmy się tam na miejscu w Hiszpanii, czy to w Castilla La Mancha, czy w Aragonii.
0: O działaniach opowiedział nam aspirant Marcin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który brał udział w działaniach w Hiszpanii.
7: Sport w faktach RMF FM.
0: Krakowia wygrała derbowy mecz z Wieczystą. Wynik 3-2. O tym, co działo się w pierwszym w historii meczu tych drużyn, opowie Patryk Serwański.
8: Jak na derby przystało, emocje mieliśmy do ostatnich sekund. Dopiero w doliczonym czasie padł gol dający Krakowi zwycięstwa. Trzeba przyznać, że pasom mecz się nie układał. Dwa razy to Wieczysta była na prowadzeniu. Za drugim razem gapiostwo Mateusza Klicha przerodziło się w rzut karny. Doświadczony zawodnik zapatrzony w piłkę, chce ją kopnąć, ale trafia w nogę rywala. Bohaterem końcówki za to Aydin Hasic. Najpierw wyrównanie, a później coś, co w naszej piłce nazywa się centrostrzałem. Hasic dośrodkował, piłkę o centymetry mija głowę Kamila Glika i wpada do bramki, tuż przy słupku.
0: Dla Krakowi to drugie z rzędu zwycięstwo w sezonie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 6.30, fakty w RMF FM.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za wczorajszy atak na centrum handlowe w Krzywym Rogu na Ukrainie. Według niego Rosjanie najpierw uderzyli dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, zaatakowali ponownie. Zginęło co najmniej 15 osób, a 130 zostało rannych. Wiadomo, że wśród nich jest 11 dzieci. Trwa ustalenie danych wszystkich osób, które mogły przebywać w tym centrum handlowym. To czysta bestialskość ze strony Rosji. To po prostu bestie. Na pewno im za to odpłacimy. Tak mówił Wołodymyr Zełenski.
2: Polskie siatkarki zaczynają dziś walkę o Mistrzostwo Europy. W pierwszym meczu fazy grupowej biało-czerwone zagrają w Stambule z Węgierkami. Początek tego spotkania o 18:00. Rywalki wprawdzie nie mają w składzie wielkich gwiazd, ale ich atutem jest trener. Włoch Alessandro Ciappini, który przez blisko 10 lat pracował w Polsce i doskonale zna nasze zawodniczki. Prowadził m.in. zespoły z Sopotu, Łodzi, Piły i Legionowa. W drugim meczu grupy A Turcja pokonała wczoraj Łotwę 3-0, a dziś jeszcze o 15:00 Słowenia zagra z Niemcami.
3: Przy kompletowaniu szkolnej wyprawki warto postawić na prostotę. Zeszyty i plecaki bez modnych nadruków są po prostu tańsze. Jednak rodzice nierzadko wybierają droższe, markowe artykuły, aby sprawić przyjemność dzieciom. Przekonała się o tym reporterka RMF FM Agnieszka Wederka, która rozmawiała na ten temat właśnie z rodzicami.
4: Stara się pani wyszukiwać jakieś promocje i takie obniżki cen, które pojawiają się w sklepach, szykując wyprawkę?
5: Tak, jak najbardziej. Na szczęście jako mama mogę powiedzieć, że dumna jestem z córki, bo jest
4: zaradna.
5: Zaradna i oszczędna. Ja prędzej to może dziecko kup sobie, kup, bo jest na czasie, bo jest na... Mama nie, chwilę, poczekamy, nie? Także tu jestem dumna.
6: Czasami ta cena nie jest tym najważniejszym elementem, który się bierze pod uwagę. Zeszyt musi się podobać, tak? Czy jakieś, powiedzmy, tam przybory, materiały muszą się podobać, no to na pewno później będzie, mam nadzieję, zachęcać bardziej do tej nauki.
3: Dużo można zaoszczędzić w internecie. Ceny piórników czy plecaków bywają tam nawet o 2/3 niższe niż te w sklepach stacjonarnych. Warto też kupować artykuły szkolne po sezonie, pod koniec września, kiedy sklepy oferują wyprzedaże i końcówki serii. A z faktami wracamy punktualnie o 7:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: No i mamy siódmą, czas zacząć fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: A w faktach raport po nocnych nawałnicach. Według strażaków najgorzej było w rejonie Torunia, Poznania i Łodzi. ABW bada sprawę 23-latka, który nawoływał w internecie do zabójstwa najważniejszych polskich polityków. Dymisja po skandalu z pełnym błędów raportem Polaków Portret Własny. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki kraju odeszła z urzędu. Prawie 800 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki silnego deszczu i burz. Według porannego raportu Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji jest w rejonie Torunia, Poznania i Łodzi. Najnowsze dane zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest w centrum Warszawy przy ulicy Grójeckiej. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na czym polegają interwencje strażaków?
2: Przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. Tak jest teraz i było w nocy m.in. w Jeleniej Górze. Pogoda spowodowała też duże problemy dla pasażerów na torach kolejowych. Po burzy odwołany został pociąg TLK relacji Jelenia Góra - Kędzierzyn - Koźle. Na części tej trasy, na odcinku od Wałbrzycha, kursują zastępcze autobusy. W gminie Leśna w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku wieczorem burmistrz ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Pojedyncze zniszczenia są teraz po nocy też na Podlasiu. Wiatr i burza we wsi Olszynka w powiecie sokólskim zniszczyły między innymi dach budynku gospodarczego.
1: A jaka pogoda będzie w najbliższych godzinach?
2: Spokojniejsza, ale wciąż myślę, że może niektórych zaskoczyć, bo deszcz i burze do popołudnia mogą przechodzić nad Dolnym Śląskiem. Tam do 17 aktualne jest ostrzeżenie pierwszego stopnia właśnie przed burzami. W pozostałych regionach alerty przestaną obowiązywać przed południem. Teraz w Warszawie, tu gdzie jestem, pada lekki deszcz, jest wiatr i właśnie takie warunki mogą utrzymać się w większości regionów przez cały weekend.
3: Uwaga, podajemy fakty.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza powiązania 23-latka, który miał planować zamachy na czołowych polskich polityków. Pochodzący z Lubelszczyzny Mikołaj T. zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób.
4: Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby.
1: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. A jaki miał być motyw ataku? Jak 23-latek tłumaczył się w swoim wpisie?
4: Z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu.
1: Mikołaj T. został aresztowany na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Barbara Mróz-Gorgoń złożyła wczoraj rezygnację z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Jak sama tłumaczy, w związku z niewyobrażalną skalą hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. A to wszystko to efekt skandalu wokół przygotowanego przez nią raportu Polaków Portret Własny, który zawierał liczne błędy językowe, ortograficzne i geograficzne. Autorka przyznała, że przy pracy nad dokumentem korzystano ze sztucznej inteligencji. Raport miał być finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i kosztować się niemal 200 tysięcy złotych. Jednak wiceminister sportu Piotr Borys w rozmowie z naszym reporterem zaznacza, że resort nie wydał na to ani złotówki.
5: To była ich autonomiczna decyzja, z którą my nie mamy nic wspólnego. Odcinamy się tak naprawdę od tego, dlatego że naszym przedmiotem zamówienia była porządnie przygotowana właśnie pod strategię marki polskiej, a nie raport wycinkowy, który umieścili na swojej stronie. My za to nie zapłaciliśmy, ani nawet nie zamawialiśmy takiego dokumentu.
1: Finansowanie raportu sprawdza warszawska prokuratura, która zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o kopię dokumentu oraz umowę dotyczącą jego opracowania i dofinansowania. Dzisiaj i jutro na Śląsku kolejna edycja memoriału Kamili Skolimowskiej. Dzisiaj będzie kameralnie. Malutki stadion powstał w samym centrum Katowic, na rynku. Odbędą się tam dwie konkurencje zaliczane do diamentowej ligi. Skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet.
6: Chcemy, żeby ci ludzie zobaczyli, jak wygląda sport, jak wygląda lekkoatletyka, że 2,20 to tak nam się wydaje, to nie jest wysoko, ale stanie obok tej poprzeczki i powiesz, wow, to jest naprawdę wysoko, jak to skoczyć 1,30 m albo coś, co jest na poziomie twojego wzroku. W dal, jak te panie skaczą po 6,87 metrów. Na stadionie jesteś 20-30 metrów od tego, a tu możesz tak naprawdę dotknąć tego, zobaczyć, jak to będzie wyglądało.
1: Mówił nasz znakomity dyskobol, dzisiaj dyrektor sportowy Memoriału, Piotr Małachowski. A jak to będzie wyglądało? Na pewno usłyszycie dzisiaj o tym w Faktach. Kolejne wydanie już o 7.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

RMF24. When I was 6 years old.

0: Na 30 fakty Magdalena Wojtoń.
1: Atak na konwój w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul, nie nosił znamion przestępstwa, przekazała ambasada Izraela w Warszawie w specjalnym oświadczeniu. Placówka tłumaczy się w ten sposób z umorzenia postępowania w sprawie tragicznego zdarzenia z kwietnia 2024 roku, kiedy izraelskie wojsko ostrzelało z powietrza konwój humanitarny, zabijając 7 osób. W związku z umorzeniem sprawy do polskiego MSZ-u został wezwany ambasador Izraela. Uwaga kierowcy na S2 w Warszawie. Między węzłami Opacz i lotnisko samochód uderzył w bariery. Tam zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych przekroczył rekordowe 40 bilionów dolarów. To ponad 2 razy więcej od pierwszej prezydentury Donalda Trumpa w 2017 roku. Około 1/3 wzrostu przypadło na okres pandemii, a reszta to efekt m.in. polityki fiskalnej kolejnych administracji i wieloletniej przewagi wydatków nad dochodami.
2: Ameryka jest takim krajem, który trwale ma deficyt 7%, taki jak my w tym momencie. Ma dług publiczny już przekraczający 120% w relacji do PKB, no idący taką ścieżką, żeby mieć go, nie wiem, powyżej 140 w najbliższych kilku latach.
1: Tłumaczył w radiu RMF24 główny ekonomista Velobanku Piotr Arak. Fakty wracają o 8:00, że zajrzymy w nich do Trójmiasta na zlot Baltic Sail.
3: Na Mazurach trochę inaczej, nad morzem trochę inaczej, ale jednak ludzie lubią żeglarskie, morskie klimaty.
1: Zostańcie z nami, służymy się za niespełna pół godziny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF24. Informacje i muzyka.

0: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny światowej.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Mamy ósmą, zaczynamy Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń przed mikrofonem. Na początek tragiczne informacje z Ukrainy.
1: 16 osób zabitych, 130 rannych po ataku Rosji na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada odwet. Amerykańscy i brytyjscy wojskowi będą umacniać wschodnią flankę NATO, ogłosił minister obrony narodowej. Memoriał Kamili Skolimowskiej to w ten weekend. Co dziś będzie działo się w Katowicach? Posłuchajcie w Faktach Sportowych. Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet za wczorajszy krwawy atak Rosji na centrum handlowe w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście ukraińskiego prezydenta. Według ostatnich danych zginęło co najmniej 16 osób, ponad 130 zostało rannych, w tym ponad 20 dzieci. Atak przeprowadzono przy użyciu kilku rosyjskich dronów, był on celowy i podły. Uderzenia następowały jedno po drugim, tak mówił prezydent Zełenski. Na miejscu cały czas pracują służby, trwa odgruzowywanie terenu, wciąż nieznany jest los 9 osób, w tym 2 dzieci. Zdjęcia i filmy z Krzywego Rogu obrazujące skalę rosyjskiego terroru mamy na rmf24.pl. Amerykańscy i brytyjscy żołnierze będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki NATO. Te informacje przekazał wczoraj w Giżycku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podsumowując 2 lata prac nad Tarczą Wschód. Rozpościera się ona na granicach z Rosją na północy Polski i Białorusią na wschodzie. W porannych faktach RMF FM reporter Kasper Wróblewski. Kasprze, kiedy Tarcza Wschód zostanie ukończona?
2: Według planów resortu obrony w 2028 roku, z kolei w tym roku w ramach rozbudowy Tarczy Wschód do końca października zostanie rozmieszczonych niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Docelowo inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak jak mówił szef MON-u, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
3: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym, powyżej 1000 kilometrów, i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
2: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO.
1: Co najmniej do popołudnia potrwa usuwanie skutków burz i silnego wiatru, które w nocy przeszły nad Polską. Jak informowaliśmy w faktach, strażacy od północy interweniowali prawie 800 razy. Najwięcej, ponad 200 interwencji, jest w województwie kujawsko-pomorskim. Ponad 100 razy strażacy interweniowali w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. W czasie ulewy woda zalała część piwnic i posesji, m.in. w Jeleniej Górze. Z kolei w gminie Leśna w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku burmistrz ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Do 11 w większości regionów poza ścianą zachodnią obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed deszczem i burzami.
4: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: Dzisiaj to żaglowce królują w Gdańsku. Na Motławie i wodach Zatoki Gdańskiej trwa zlot Baltic Sail. To tam możecie oglądać najpiękniejsze jednostki. No a wszystko oczywiście w rytmie szant.
5: Na Mazurach trochę inaczej, nad morzem trochę inaczej, ale jednak ludzie lubią żeglarskie, morskie klimaty.
6: Szanty, pieśni, pracy są do nadawania tempa. Są różnego rodzaju szanty. My wykonujemy szantę kabestanową, czyli taką tą szantę najcięższą, czyli do szantę, która jest do wykonywania najtrudniejszych, najmocniejszych prac na okręcie, na żaglowcu.
1: Z członkami zespołu Wikingowie rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 8.30, fakty w RMF FM, Magdalena Wojtoń.
1: Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Skarżysko-Kamienna i Warszawa-Góra-Kalwaria. Część pociągów jest opóźniona, część w ogóle nie wyjechała na tory. Do odwołania na podstawie biletów kolei mazowieckich można jeździć wybranymi autobusami miejskimi w Warszawie do Góry-Kalwarii. Te problemy to jest efekt pogody i burz, które w nocy przeszły nad Polską. Od północy strażacy interweniowali prawie 800 razy. Najwięcej interwencji jest w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Premier Donald Tusk wskazał priorytety przyszłorocznego budżetu. Wśród nich znalazło się przekazanie 5% budżetu na obronność oraz zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia.
2: Przygotowujemy, jak wiecie, ustawę, powiem umownie, o zdrowiu, tak aby pieniądze pochodzące ze składek i z budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć. Czasami nieuzasadnionych zarobków, wiecie dobrze, o czym mówię, możemy poinformować, że przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i to jest też nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny.
1: Zapewniał szef rządu. Przyszłoroczny budżet ma być uchwalony w najbliższy piątek. Kanada odpowie na cła dolar za dolara, aby chronić naszych pracowników i firmy. Poinformował kanadyjski premier Mark Carney po tym, jak prezydent USA Donald Trump nałożył 50% cła na niektóre kanadyjskie produkty. Wyższe taryfy weszły w życie po fiasku rozmów w tej sprawie pomiędzy Waszyngtonem i Ottawą. 50% cła obejmą m.in. kije hokejowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Dzień dobry, mówi wam Radio RMF24. Czas na Fakty RMF FM. Jest prawie 9:00. Magdalena Wojtyń, bardzo prosimy.
1: Prawie 2000 strażackich interwencji w związku z nawałnicami, które przechodzą nad Polską. Ochrona przed pseudomedycyną jest pilnie potrzebna, mimo sporów politycznych, tak przekonuje w RMF FM wiceprezes NFZ-u i podaje argumenty ekonomiczne. Jedna osoba zatrzymana w sprawie pożaru targowiska w Katowicach. Dzisiaj kolejny protest na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Rośnie bilans strażackich interwencji po burzach, które w nocy przeszły nad Polską. Według najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej od północy odnotowano już prawie 2000 interwencji. Najwięcej, ponad 600 razy, strażacy interweniowali na Mazowszu. Ponad 400 interwencji potwierdzono w województwie kujawsko-pomorskim. Strażacy usuwają przede wszystkim uszkodzone przez wiatr drzewa i wypompowują wodę z zalanych piwnic.
2: Fakty, opinie, komentarze.
1: Brak ochrony przed pseudomedycyną może oznaczać jeszcze większe wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Tak wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc komentuje w RMF FM ostatnie spory wokół nowych przepisów, które miały wprowadzić surowe kary dla osób oferujących pacjentom niesprawdzone metody. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Zamiast tego wczoraj złożył propozycję zaostrzenia kodeksu karnego. Z wiceszefem NFZ-u rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale,
3: dzień dobry.
1: Ponownie witamy Cię w Faktach. Dlaczego fakt, że wciąż nie ma politycznej zgody w sprawie tych ustaw, może zwiększyć wydatki na zdrowie?
3: Bez nowych przepisów rośnie ryzyko, że pojawią się nowi pacjenci, którym pseudomedycyna po prostu zaszkodzi i trzeba będzie leczyć ich powikłania. Tak to tłumaczy wiceprezes NFZ Jakub Szulc i liczy na polityczną zgodę w sprawie tego, jak teraz chronić pacjentów.
4: I ta ochrona pacjentów powinna być na najwyższym poziomie. Niestety brak ustawy Lex Szarlatan powoduje, że tej ochrony w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy, nie będziemy mogli zapewnić.
3: Część lekarzy proponuje, by przyjąć teraz obie ustawy, i tę rządową, i prezydencką. Pierwsza, przypomnę, przewiduje nawet 1 000 000 złotych kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka ustawa, przewiduje 15 lat więzienia. Formalnie jest to możliwe, bo obie ustawy po wakacjach będą gotowe do procedowania w Sejmie. Na razie nie wiadomo tylko, czy pojawi się polityczny kompromis.
1: To fakty w RMF FM. Policja zatrzymała jedną osobę w związku z pożarem na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. To 23-letni mężczyzna. Ogień wybuchł około północy. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą 3 godziny później. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, co więcej wiadomo?
5: Całkowicie spaliło się 15 drewnianych straganów, 2 kolejne uległy nadpaleniu. W boksach znajdowały się głównie tekstylia, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nikt nie został ranny, w akcji gaśniczej brało udział 26 strażaków. Jak powiedział mi rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, podkomisarz Dominik Michalik, w związku z pożarem zatrzymana została jedna osoba. Na dziś zaplanowano oględziny pogorzeliska z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
1: Kolejny protest na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Obrońcy praw zwierząt domagają się natychmiastowego wstrzymania i zlikwidowania transportu turystów wozami konnymi. O szczegółach zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: To kolejny protest od początku miesiąca, ale tym razem może przybrać bardziej dramatyczny przebieg. Po spotkaniu w Starostwie Tatrzańskim, które przerodziło się w awanturę i na którym organizacja zajmująca się prawami zwierząt zapowiedziała, że sama przejmie transport turystów na drodze do Morskiego Oka za pomocą pojazdów elektrycznych, swoją obecność zapowiadają także zwolennicy tradycyjnego, konnego transportu. Stowarzyszenie Fiakrów Wożących Turystów i starosta Tatrzański wydali apele do obu stron, by nie doszło do konfrontacji i eskalacji konfliktu. Górale podkreślają, że nie powinny ucierpieć na tym zwierzęta, które mogą się spłoszyć, i turyści, którzy mają prawo do wyboru, jaki transport najbardziej im odpowiada.
1: W RMF FM będziemy przyglądać się rozwojowi tej sprawy, także słuchajcie kolejnych faktów.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: A już teraz fakty sportowe w RMF FM, Patryk Serwański.
8: Biało-czerwone siatkarki rozpoczynają Mistrzostwa Europy po południu w Stambule. W swoim pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Węgier.
9: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem. Też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu.
8: Mówiła komentatorka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska. Wczoraj w naszej grupie Turczynki wygrały z Łotwą 3-0. Rywalkami Polek będą także Niemki i Słowenki. Ekstraklasowe derby Krakowa dla Krakowi. Przesądził gol w doliczonym czasie. Pasy wygrały z Wieczystą 3-2. Ligowy Beniaminek dwukrotnie był na prowadzeniu, ale ostatecznie skończył mecz bez punktów. Fani włoskiego Calcio kończą odliczanie. Nowy sezon zainauguruje bowiem Serie A. Z szansą na grę na włoskich boiskach 13 polskich piłkarzy. Nowicjuszem w tym gronie Kornel Lisman, kupiony latem przez Wenecję z Lecha Poznań. Są też doświadczeni na włoskich boiskach. Zieliński, Zalewski, Skorupski czy Milik. Wieczorem pierwszy ligowy mecz Hiszpanii rozegra Real Madryt. To będzie wyjazdowe starcie ze Spaniolem. Pierwszy oficjalny mecz wracającego do Realu po 13 latach trenera José Mourinho. Lekkoatletyczne emocje w Katowicach. Pierwszy dzień memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do Diamentowej Ligi. Na rynku w Katowicach dwie konkurencje w ramach tego cyklu. Na miejscu powstał malutki kameralny stadion.
10: Nie słyszeliśmy, żeby ktoś powiedział, że przeszkadzamy im. Wiadomo, ciąg komunikacyjny, gdzieś tam są lekko utrudnienia, ale ludzie to wiedzą. A przede wszystkim my chcieliśmy, patrząc przez Białystok, gdzie tam mamy corocznie od kilku lat zawody, wychodzimy na rynek i wyszliśmy tutaj również, żeby pokazać kibicom. Na stadionie jesteś 20-30 metrów od tego, a tu możesz tak naprawdę dotknąć tego, zobaczyć, jak to będzie wyglądało.
8: Mówił dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF 24.
0: Dzień dobry. Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie, że włączyliście Radio RMF 24, że dołączyliście do naszego grona. No, postaram się razem z moimi koleżankami i kolegami, reporterami i reporterkami, wydawcą Patrykiem Fawisiakiem oraz DJ-em Damianem Szelongiem, żebyście byli z jednej strony pogodni i szczęśliwi, a z drugiej strony oczywiście bardzo dobrze poinformowali, bo u nas jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, jak wiecie. Spotykamy się w sobotę 22 sierpnia. To nie jest dzień ustawowo wolny od pracy, no ale słuchajcie, możemy sobie wymyślić jakieś święto. No czytam, że dzisiaj przypada Światowy Dzień Mleka Roślinnego, więc kto lubi taki napój, może już sobie wlać takiego mleczka do kawy. Ja przyznam, piję czarną. Tak się składa, że gdy ją piję, to świat nabiera dla mnie kolorów. A jaką kawkę wy wolicie? Napiszcie, jeśli macie czas i ochotę. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm.

0: Już albo dopiero 10 minut po godzinie 9 słuchacie radia RMF24. To nasz, no i oczywiście wasz sobotni program. Na początek spotkania przegląd aktualnych wydarzeń z pogodą w jednej z głównych ról. A propos, jaka u was pogoda? SMS 3322 radio@rmf24.pl. Przedostatni weekend wakacji burze i intensywne upady deszczu przechodzą nad Polską. Od wczoraj, jak czytam tutaj w raportach, strażacy interweniowali setki razy. No ale to taka statystyka, teraz konkrety. U nas kontakt i konkret. Najnowszy raport Państwowej Straży Pożarnej zapoznał się z tym raportem nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy się serdecznie, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się. W Warszawie wiatr i lekki deszcz w tej chwili pada. To raport ode mnie.
0: U nas w Krakowie nad Kopcem Kościuszkiej pochmurno, ale raczej spokojnie. Strażacy, wiemy to z tych raportów, pracują od wielu godzin, a to jeszcze nie jest koniec, prawda? Gdzie teraz jest najwięcej tych strażackich działań? No i co czeka nas w przyszłości najbliższej?
1: Strażacy pracują intensywnie. Właśnie w centralnej Polsce, na Mazowszu, jest najwięcej interwencji, bo ponad 600 z prawie 2000 interwencji, które już potwierdzono od północy w całym kraju. Dużo pracy jest na Dolnym Śląsku cały czas. Między innymi widzę na mapie Jelenią Górę. Tam wypompowane są przez strażaków między innymi duże ilości wody z zalanych piwnic. Tam były niestety podtopione ulice właśnie w nocy. Na Dolnym Śląsku wiele tych strażackich interwencji, bo są też problemy na kolei dolnośląskiej. Na odcinku Jelenia Góra Kędzierzyn Koźle był wstrzymywany ruch pociągów, były niektóre pociągi odwołane, a na pewnym odcinku tej trasy, zwłaszcza w okolicy Wałbrzycha, kursują zastępcze autobusy o poranku. Jest też ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe po tych intensywnych nocnych opadach deszczu w powiecie.
0: Sytuacja hydrologiczna też nie jest najlepsza, prawda, w niektórych regionach.
1: I jest reakcja na tę trudną sytuację hydrologiczną, czyli worki z piaskiem, które tam po prostu dostali wieczorem i w nocy mieszkańcy. Na szczęście na razie ta sytuacja jest pod kontrolą, ale jest sztab kryzysowy, jest pogotowie przeciwpowodziowe i oby wszystko dalej cały czas było pod kontrolą. Są też sygnały z Podlasia, czyli z innego regionu Polski, północno-wschodnia część kraju. Tam w powiecie sokulskim w nocy wiatr był tak silny w czasie burzy, że zerwany został dach z jednego z budynków mieszkalnych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. To potwierdzili przed chwilą strażacy. Dzisiaj ma być już trochę spokojniej, ale to spokojniej nie oznacza, że absolutnie spokojnie, bo do popołudnia będą jeszcze aktualne ostrzeżenia związane z burzami. Przede wszystkim na Dolnym Śląsku i ten deszcz, burze, chmury cały czas mogą się utrzymywać w ten przedostatni weekend wakacji.
0: Także uważajcie i słuchajcie oczywiście radia RMF24, naszych raportów meteorologicznych. To są burze takie konkretne w pogodzie, no ale tak metaforycznie też jest burza, prawda? Burza polityczna. Po dymisji w rządzie. Chodzi o Barbarę Mróz-Gorgoń. Przypomnę wam, pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polski. Ta dymisja to oczywiście efekt głośnego skandalu z przygotowanym przez panią Barbarę raportem Polaków portret własny. No właśnie, tak się zastanawiam tutaj, przygotowanym przez panią Barbarę, czy przez coś innego, bo dokument powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, pełno tam różnych dziwnych potworków językowych, halucynacji, prawda, błędów językowych, ortograficznych, merytorycznych, to wszystkiego po trochu, a został sfinansowany z pieniędzy Ministerstwa Sportu. No, z pieniędzy Ministerstwa Sportu, z naszych pieniędzy po prostu. Jak komentowana jest ta decyzja o dymisji pani Barbary Mróz-Gorgoń?
1: Fala rzeczywiście komentarzy, między innymi w internecie, w mediach społecznościowych. Choćby była minister rodziny jeszcze z czasów rządów PiSu, Marlena Maląg napisała wieczorem, cytuję, promocja Polski wymaga profesjonalizmu, a nie kompromitujących błędów. Także posłowie i przedstawiciele koalicji rządzącej dosyć krytycznie oceniają to, co działo się w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach. W wykonaniu byłej już rządowej pełnomocnik Anna Maria Żukowska z Lewicy napisała, cytuję, oczywiście nie znalazło się miejsce dla słowa przepraszam. To było nawiązanie do oświadczenia, które wczoraj opublikowała właśnie Barbara Mróz-Gorgoń, która podkreśliła, też przypomnę, i tak uzasadniła tę swoją decyzję podanie się do dymisji tym, że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Wielu polityków też komentuje w taki sposób, że pani Mróz-Gorgoń, znów cytuję, pomyliła zasłużoną merytoryczną krytykę z hejtem. Ja przypomnę, że Barbara Mróz-Gorgoń objęła to stanowisko niespełna miesiąc temu, dosłownie 24 dni temu, to był 29 dzień lipca, kiedy została ogłoszona właśnie przez premiera Donalda Tuska nowym pełnomocnikiem rządu do spraw promocji marki
0: Premier
1: Polska.
0: Nawet poprosił, żeby się nie rumieniła, kiedy ją zapowiadał, że to jest najlepsza ekspertka, specjalistka od promocji marki.
1: I pamiętasz, Bogdanie, co wtedy pani Barbara Mróz-Gorgoń odpowiedziała? Bo ja przypomnę teraz, jaka była jej zapowiedź. Ona zapowiedziała wtedy w odpowiedzi na te słowa premiera Donalda Tuska, że będzie głośno o tym, co dzieje się w naszym kraju.
0: I stało się głośno.
2: Powinien dostrzegać i widzieć nasze osiągnięcia, niesamowite cuda, które się tu właśnie dzieją regularnie.
1: To była zapowiedź sprzed miesiąca. Dzisiaj
0: cuda.
1: I takie mamy tutaj fakty i myślę, że będzie ciąg dalszy tej sprawy. Zobaczymy, kto teraz obejmie to stanowisko. Stanowisko w tej chwili nieobsadzone, a strategia przygotowywana ma być realizowana i to już niebawem. Takie były zapowiedzi ze strony rządu. Ta promocja marki Polski, różne działania, które mają eksponować, chwalić nas tym, co dzieje się w naszym kraju i tym, co jest godne i nadaje się do pochwały. Będziemy oczywiście śledzić. Ja także dopytuję o tym, co dalej po tej dymisji.
0: Dziękujemy ci bardzo. Zabrakło słowa, przepraszam, jak słyszeliśmy, ale kariery robią inne słowa, takie, które znalazły się w raporcie, ale też w ustach pani minister były już. Jednym z tych słów jest momentum, prawda, zamiast moment, tak. A drugie to chlebowość, na przykład taki neologizm. Bardzo dziękujemy, Michale. Michał Dobrowicz. Dużo ważnych tematów mamy dla was w naszym sobotnim programie.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: 16 minut po godzinie 9. Jesteśmy razem. Spędzamy razem te sobotnie chwile.

0: Miękkie jest podbrzusze Europy. To taka nasza kontynentalna słabizna, można powiedzieć. Mam na myśli rejon Morza Śródziemnego pomiędzy Półwyspem Iberyjskim a Afryką, pomiędzy Hiszpanią i Marokiem. To taki ogólny obraz, a teraz konkrety, zbliżenie. Ponad 150 żołnierzy z Wysp Kanaryjskich zostało wysłanych do Ceuty, eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, w związku z trwającym tam głośnym, pewnie wam znanym od końca lipca kryzysem migracyjnym. Hiszpańska policja rozbiła dwie organizacje trudniące się przemytem migrantów z Ceuty w Afryce na Półwysep Iberyjski przy użyciu małych łodzi. Rząd Hiszpanii zapowiedział w środę skierowanie do kontynentalnej części tego kraju 500 nieletnich migrantek, które podczas kryzysu migracyjnego 30 i 31 lipca przedostały się z Maroka do Ceuty. To tylko kilka ostatnich doniesień z miasta ogarniętego kryzysem migracyjnym. W Radiu RMF24 mamy jeszcze więcej informacji. Przyglądamy się sytuacji na zachodzie Europy. O kryzysie, o jego przyczynach, o jego przebiegu opowiedziała nam dr Klaudia Gołębiowska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. A rozmawiał z nią nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Kryzys migracyjny w północnej Afryce, Ceuta, Maroko. Gdybyśmy mieli może tak trochę nakreślić najpierw, na czym ten problem w ogóle polega. Komuś, kto może nie jest aż tak bardzo w temacie, bo jednak jest to rzecz, o której dosyć głośno mówi się w światowych mediach.
2: Faktem jest, że Hiszpania doświadczyła kryzysu migracyjnego, ale musimy pamiętać, że Ceuta jest w Afryce Północnej i ten kryzys na ten moment został w większej części zażegnany, ponieważ 70 tysięcy osób zostało zawróconych do Maroka. Oczywiście w Ceucie przebywa kilka tysięcy osób, w tym około 1000 dzieci małoletnich bez opieki, których status prawny i status ochrony praw dziecka jest w Unii Europejskiej szczególny.
1: Skąd te fale migracyjne? Dlaczego Ceuta? Dlaczego akurat w tym rejonie? Skąd ci migranci?
2: Tutaj bardzo dużą, że tak powiem, kwestię odgrywa tak zwana kuchnia polityczna, ponieważ Maroko ma do wyrównania trochę porachunków z Hiszpanią. Ostatnio Hiszpania podpisała kontrakt gazowy z Algierią, co nie spodobało się królowi Muhammedowi VI. Ponadto Hiszpania przyjęła na leczenie opozycjonistę z frontu Polisario z Sahary Zachodniej. Dlatego mamy tutaj do czynienia z czymś większym niż standardowym kryzysem migracyjnym. Oczywiście faktem jest, że ludzie są wykorzystywani tak do rozgrywek politycznych. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z instrumentalizacją migracji, z wykorzystywaniem właśnie ludzi w trudnej sytuacji życiowej do tego, żeby zdobyć jakieś przywileje, korzyści polityczne przez jedno państwo niedemokratyczne od drugiego państwa demokratycznego.
0: Z dr Klaudią Gołębiowską z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. No i widzimy, jak wiele czynników składa się na migracyjny kryzys. Rozszerzamy wam wiedzę o świecie, jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24 i jeszcze więcej muzyki.

0: Kolejnego odcinka trasy. Autostrada ma zyskać po jednym pasie w każdą stronę na całym ponad 90-kilometrowym odcinku. Zanim to nastąpi, najpierw kierowców czekają utrudnienia.
1: Będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km/h. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. A sami kierowcy obawiają się remontu, ale zgodnie podkreślają, że rozbudowa jest konieczna.
2: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
3: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
4: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
3: No to na pewno i to już dawno, że tak powiem. Trzeba szybko i dużo.
0: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Remont powinien zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów 30. edycji zlotu Baltic Sail w Gdańsku. Jak wiecie z faktów, planowana na dzisiaj uroczysta parada żaglowców się nie odbędzie. Natomiast atrakcyjnie zapowiadają się inne wydarzenia festiwalu, jak choćby koncerty festiwalu Szanty pod Żurawiem czy Strefa Małego Baltika. Na polach Grunwaldu rozpoczyna się dzisiaj kolejna runda badań archeologicznych. W tym roku poszukiwania mają skupić się na głównym polu zwycięskiej bitwy z 1410 roku. O wynikach prac detektorystów i archeologów na pewno usłyszycie w Faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dziękujemy Magdalenie Wojtoń. 2, 3, 4. 234. Tyle już mamy dni tego roku. Do końca roku pozostało ich jeszcze 131. W takim punkcie czasowym się spotykamy. No nie wiem, czy to dla was ważne. Mówi się, że szczęśliwi czasu nie liczą, zwłaszcza w sobotę. Jeśli macie wolny dzień oczywiście, wszystkich serdecznie pozdrawiamy i tych, którzy dziś się byczą i tych, którzy muszą dzisiaj zarabiać na życie. Ja się cieszę, że pracuję. Naprawdę, bo lubię być z wami. A co u was słychać i gdzie nas słuchacie? Skrobnijcie parę słów. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio. Też chętnie czytam wiadomości z mojej skrzynki. bogdan.zalewski@rmf.fm. Jest 9:32. Jesteśmy razem.

0: Za 21 minut będzie godzina 10 i fakty RMF FM, a po faktach moim gościem będzie, słuchajcie, Roman Ficek. Przypomnę wam, to jest jeden z najbardziej charakterystycznych polskich biegaczy ultra i długodystansowych biegaczy górskich. Porozmawiamy o jego najnowszym wyczynie. Przekonacie się, że warto nas posłuchać także po godzinie 10, a na razie siatkówkę mamy na oku. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarek. Turniej w czterech krajach: Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Polki mecze fazy grupowej będą rozgrywały w tym pierwszym kraju, a dokładnie w Stambule. Dzisiaj pierwszy sprawdzian biało-czerwonych. O godzinie 18 nasze panie zagrają z Węgierkami. A Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM przed turniejem porozmawiał z byłą reprezentantką naszego kraju, Joanną Kaczor-Bednarską.
1: Odliczamy już godzinę do Mistrzostw Europy Siatkarek, a razem ze mną Joanna Kaczor-Bednarska, ekspertka, komentatorka Polsatu Sport, a w przeszłości reprezentantka Polski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakby opisać siłę tej naszej drużyny? Bo w poprzednich latach udawało się zdobyć medale Ligi Narodów, teraz nie udało się załapać do tego turnieju finałowego. Z jednej strony zawsze każdy mecz o taką wysoką stawkę to jest szansa na budowanie czegoś, na zbieranie tego doświadczenia. Z drugiej strony, no był czas na spokojne treningi, na przygotowanie się. Co na tej wadze, który odważnik jest cięższy?
2: No, ciężko powiedzieć. Na pewno warto wspomnieć, że Polki jednak były ósme w Lidze Narodów i tylko to, że gospodarzem były Chinki, nie dało im awansu do tego turnieju Final Eight, a tam mogłoby być różnie, mogłyby powalczyć o medal, być może powtórzenie tego, który był przez ostatnie 3 lata. Natomiast no, teraz mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika, no i też patrząc na to, jak może nam się ułożyć drabinka. Ja jestem zawsze daleka od tego, żeby wyliczyć, które powinniśmy zająć miejsce, no to tutaj jednak zajmowanie pierwszego lub trzeciego byłoby dla nas niekorzystne, bo moglibyśmy się spotkać z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w ćwierćfinale.
1: Układ meczów w grupie ma znaczenie, to jaka jest kolejność tych meczów, które nas czekają, bo przypomnę, że zaczynamy od Węgierek, potem Łotyszki, no i później już teoretycznie ten poziom trudności rośnie, także czy dobrze, że takie dwa mecze na początek, które teoretycznie powinny być takim gładkim wejściem w turniej.
2: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem, też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu, więc ja przyjmę wszystko, jeżeli chodzi o zwycięstwa do tego momentu meczu z Turczynkami, a co wydarzy się w meczu z Turczynkami, to oczywiście chcielibyśmy, żeby było zwycięstwo. Może być wymęczone.
1: Te Węgierki, co powinniśmy wiedzieć przed tym meczem otwarcia? Bo to jest zawsze taki czas, kiedy pewnie wielu kibiców ostatnio no, nie śledzi, co się dzieje w drużynie. Dzisiaj dostają te informacje o składzie, ale no, będziemy siadać przed telewizorami w sobotę. I co powinniśmy wiedzieć o siatkówce węgierskiej kobiet? Bo pewnie to nie jest taka drużyna, która by już nam tutaj otwierały się jakieś różne szufladki.
2: Tak, to jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak tę klasę, może nawet dwie poniżej naszego. Dzisiaj trenerem reprezentacji Węgier jest Aleksandro Kiepini, który do tej pory też przez lata był trenerem w polskiej lidze. Jego atutem na pewno będzie to, że zna polskie siatkarki. Ja myślę, że dla nas ważne będzie to, co będzie się działo po naszej stronie siatki, bardziej niż to, co dzieje się po stronie Węgierek, bo tam może się znaleźć jedna, dwie gwiazdy, ale na pewno nie tego pokroju, co od choćby nasza Magda Stysiak.
1: Gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na ten turniej jako na taką większą już całość, abstrahując od samej grupy, gdzie dla nas powinny zacząć się schody, tak? No zakładamy, że z tej grupy wychodzimy. No to jest jakby oczywista sprawa. I co dalej? Gdzie pani zdaniem? Czy to już właśnie w zależności trzeba już będzie analizować i patrzeć, na kogo rzeczywiście trafimy, bo będziemy się mierzyć z drużynami z grupy C i już przy dobrych wiatrach ten schodek pierwszy może być łatwy, a może być bardzo trudny? Tak to trzeba rozpatrywać na razie?
2: Z punktu widzenia boiska zawsze mówimy, że trzeba wygrywać ze wszystkimi, żeby zdobyć ten złoty medal. Natomiast no, śledząc tak z boku i oglądając te spotkania, no to faktycznie schody mogą się zacząć od ćwierćfinału. Dlatego tutaj już wielu znawców siatkówki liczy, na kogo moglibyśmy trafić. W idealnym świecie będą to Holenderki. W ćwierćfinale to jest zdecydowanie zespół, który jest w naszym zasięgu. Nawet powiedziałabym, że zespół, który pokonywaliśmy ostatnio. Może nie bez trudności, ale zawsze. Natomiast no, najgorszym scenariuszem byłoby dla nas trafienie na Turczynki w tej fazie.
0: Przewiduje Joanna Kaczor-Bednarska w rozmowie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM. No, będziemy kibicować naszym paniom. Jeżeli chcecie dopingować Polki w meczu z Węgierkami, to nastawcie sobie przypominajkę w smartfonie. Początek spotkania naszych siatkarek o godzinie 18. Mamy za 17 minut godzinę 10.
3: Radio RMF 24.

0: gramy i mamy dla was jeszcze więcej informacji. W Radiu RMF24 teraz słuchajcie najnowsze wieści zza oceanu. Mamy taki polityczno-handlowy pojedynek amerykańsko-kanadyjski. Po fiasku negocjacji prowadzonych do ostatniej chwili, właściwie do ostatniego momentu, między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, minionej nocy weszły w życie nowe, nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa, 50% cła na import kanadyjskich produktów. No mowa tutaj między innymi o cemencie, ale w grę wchodzą też, uważajcie, kije hokejowe. No pomyślałem, że innego znaczenia nabiera powiedzenie o kiju i marchewce. Ale to tak na marginesie. Powróćmy może do faktów. Jak poinformował przedstawiciel Białego Domu Jamieson Greer, Kanada nie zgodziła się na sfinalizowanie porozumienia negocjowanego od 3 dni z USA. Według agencji AFP kanadyjski minister handlu Dominique Leblanc przebywał wczoraj w Waszyngtonie do późnych godzin wieczornych, ale nie udało się wypracować porozumienia z przedstawicielami amerykańskiej administracji. W związku z wejściem w życie nowych amerykańskich ceł, premier Kanady Mark Carney zapowiedział już działania odwetowe. Kanada odpowie na cła dolar za dolara, by chronić naszych pracowników i firmy, podkreślił szef kanadyjskiego rządu w specjalnym oświadczeniu. Kanada odwetem pachnąca.
1: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: gramy i informujemy. Zbliża się godzina 10:00, czas na Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń, bardzo prosimy.
1: Z powodu wichury w stolicy zamknięto ogród zoologiczny oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Zbieramy najnowsze informacje pogodowe dotyczące załamania pogody w kraju. Zderzenie trzech samochodów na trasie Słubice-Cybinka w Lubuskiem. W tych faktach też zaproszenie do udziału w podróży w czasie. To w województwie łódzkim. Mieszkańcy i turyści do odwołania nie mogą odwiedzać parków w Łazienkach Królewskich i w warszawskim Wilanowie. Zamknięte jest też stołeczne zoo. Powodem jest porywisty wiatr, który uszkodził wiele drzew. W całym kraju strażacy od północy interweniowali już ponad 2000 razy. Najwięcej, ponad 600 interwencji, jest właśnie na Mazowszu. Przed wejściem do parku Łazienki Królewskie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale,
2: tak, dzień dobry.
1: Są wakacje, jest weekend. Dlatego ważne pytanie, jaka jest szansa, że warszawskie parki będą dzisiaj otwarte?
2: Szanse są, natomiast to wydarzy się najwcześniej, za kilka godzin. Na razie trwa tutaj sprzątanie połamanych drzew i gałęzi. To na pewno nie skończy się szybko, to na pewno, i to jest ważna informacja i dla mieszkańców, i dla turystów. Na pewno potrwa jeszcze kilka godzin, bo strażacy, widzę, tutaj w Warszawie co kilka chwil dostają sygnały z innych części miasta o kolejnych powalonych przez ten silny wiatr drzewach, między innymi na ulicy Ficowskiego na Żoliborzu, na ulicy Wołoskiej na Mokotowie, a do tego pojawiły się jeszcze inne problemy. Kilkanaście minut temu pojawiły się sygnały o kłopotach z dostawami energii. Prądu nie mają teraz mieszkańcy właśnie części Wilanowa w rejonie ulic Zapłoci i Połtłukały. Silny wiatr tam uszkodził część linii energetycznej.
1: A jaka jest sytuacja po przejściu wichur w innych częściach kraju?
2: Strażacy usuwają skutki burz przede wszystkim w tej chwili poza Mazowszem, na Kujawach i w Wielkopolsce. Profilaktycznie ewakuowanych zostało 12 obozów harcerskich, między innymi w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, a także na Mazowszu. Ten wiatr, jak pewnie słychać, jest silny. Duża akcja strażaków trwa też w Jeleniej Górze. Tam też i mocno wieje, i dodatkowo tam na Dolnym Śląsku służby wypompowują wodę z zalanych piwnic.
1: RMF FM, sprawdzajcie fakty. Kierowcy, zderzenie trzech samochodów na Krajowej 29 w pobliżu Słubic w Lubuskiem. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Pierwsze w tym sezonie derby Krakowa za nami, ale dzisiaj kolejne spotkania polskiej ekstraklasy. Sobotnie granie zaczynamy w Kielcach. Tam o 14.45 Korona podejmie Motor Lublin. Później przeniesiemy się do Gliwic. Piast zagra z warszawską Legią. Legia, w której pożar z zeszłego sezonu został już ugaszony przez nowego trenera Marka Papszuna.
3: Widać to nie tylko po wynikach, które nawet wiosną, gdy przejmował drużynę Marek Papszun, już były obiecujące, ale widać po jakości gry, widać po bardzo dobrej atmosferze w drużynie. Widać po liczbie Polaków, którzy znajdują się w wyjściowym składzie. 8 niedawno naliczyłem w meczu w Kielcach. Pewnie podobna ich liczba była w rywalizacji tej meczu przyjaźni, zakończonym nieprzyjaźnie dla Radomiaka. Bartosz Kapustka w bardzo dobrej dyspozycji. Widać stabilizację w składzie, czyli te wszystkie znaki firmowe Marka Papszuna.
1: Mówił w Radiu RMF 24 ekspert Kanal Plus Sport Marcin Rosłoń. A na koniec dnia Beniaminek. Śląsk Wrocław podejmie u siebie Widzew Łódź. O wynikach tych wszystkich spotkań na pewno usłyszycie dzisiaj w Faktach.
4: Fakty i weekend w RMF FM.
1: A teraz u nas zaproszenie na historyczną podróż w czasie. Grodzisko w Tumie pod Łęczycą w Łódzkiem po raz piąty zamieni się dzisiaj w centrum średniowiecznych atrakcji. Rekonstrukcja historyczna zatytułowana jest Przybysze z północy i wschodu. Informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, jakie atrakcje?
5: Epicko zapowiadają się inscenizacje Tubylcy i Przybysze wobec bogów handlu i bogów wojny, czy pokaz walk dawnych wojowników. Będzie można zajrzeć też do tradycyjnych warsztatów rzemieślników, wśród nich skryptorium, mennica, stoisko garncarskie i kowalskie. Dla najmłodszych przewidziano gry i zabawy plebejskie, tor łuczniczy czy warsztaty tańców średniowiecznych. Natomiast archeolog pozwoli zajrzeć za kulisy badań wykopaliskowych i zdradzi tajemnice pracy w terenie. Całość dopełnią pokazy mody historycznej i koncerty muzyki dawnej.
1: A ja dodam, że kasy z biletami na dzisiejsze wydarzenia w Tumie właśnie teraz się otwierają. My z faktami wracamy punktualnie o 11:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski, witam Was ponownie. Cieszę się, że jesteście. Tym bardziej, że przed nami niezwykłe spotkanie. Naszym gościem już za chwilę będzie człowiek o żelaznej kondycji. Biegacz, który ściga się już chyba tylko z samym sobą. Rekordzista w ekstremalnych wyzwaniach. Sebastian Ficek. Za nim kolejny wyczyn. Fenomenalna skandynawska 40-dniowa przygoda.

0: W Radiu RMF 24 teraz porozmawiamy z wyjątkowym gościem, który jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie w formule self-support, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Pokonanie tej trasy zajęło mu 40 dni i 11 godzin. Przebiegł prawie 2700 kilometrów. Roman Ficek, biegacz górski, długodystansowy ze Skawicy w Beskidzie Żywieckim. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
0: Panie Romani, jak pan się czuje teraz po tym szczęśliwym końcu tego wyzwania?
1: No myślę, że te pierwsze dni to są dość takie dziwne. Trochę odpoczynku, trochę snu teraz potrzebuję. Wiadomo, jakiś deficyt kaloryczny się też zrobił podczas wyprawy, więc zajadam warzywa, nie warzywa, owoce. Bardziej takie pełnowartościowe posiłki, bo jadło się różne rzeczy na trasie. No i tak troszkę jeszcze, no, nie dowierzam, że trochę tak to zrobiłem, że już jestem w domu, tak troszkę dziko jest, kiedy się 40 dni biegnie, a potem wraca się do domu i nie wstajesz rano, nie bierzesz plecaka i nie biegniesz.
0: No właśnie, tak sprawdziłem, 40 dni, kwarantanna to jest po włosku, 40 dni, kwarantanna to taka izolacja, prawda? Jak pan się czuł podczas tej 40-dniowej izolacji od takiego, no, normalnego życia?
1: No, była to ciężka przeprawa, jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa, więcej w tym trochę, że tak powiem, cierpienia niż pociechy z tych gór. No i czułem się tak trochę jak taki samotny wilk w tych górach, bo to była jednak samotna wyprawa, więc całą trasę, większość trasy w zasadzie byłem sam, jeżeli już z kimś byłem, to gdzieś tam w domkach, chytach, gdzie spałem, czy na hotelach, czy na jakichś kempingach. Ale chyba z jednej strony po prostu lubię to, bo jednak ultra i ultra bieganie po górach to jednak trzeba lubić tą samotność, spędzanie ze sobą, więc w pewnym sensie jakoś to ze mną współgra.
0: A co jest trudniejsze? Ból fizyczny, zmęczenie czy właśnie ta samotność?
1: Myślę, że ból fizyczny jest chyba najgorszy z tego wszystkiego, bo trzeba z nim gdzieś tam cały czas walczyć po drodze, jeżeli on nie ustępuje. Samotność była na trasie, ale to też nie jest tak, że byłem cały czas samotny, bo zawsze można było do kogoś zadzwonić, z kimś pogadać na trasie, czy choćby wieczorem, czy rano. Wiadomo, że to nie przechodzą tak ludzie na szlakach tam, jak tu u nas, jeden za drugim, tylko czasem jeden czy dwoje ludzi się spotkało na trasie, ale zdecydowanie to fizyczny ból jest najgorszy.
0: A mogę pana zapytać, takie intymne pytanie, do kogo pan dzwonił?
1: Oczywiście, no przede wszystkim do mojej partnerki Patrycji dzwoniłem do mojego kolegi jednego i drugiego Łukasza, Radka, do mojego chiropraktyka Mateusza, więc do moich sióstr też przede wszystkim z rodziny dzwoniłem i czasem po prostu to był telefon, żeby sobie o czymś tam po prostu pogadać, nic nawet konkretnego treściwego, ale jak miałem to połączenie i sobie byłem gdzieś tam w górach i gadaliśmy, nawet jak była jakaś cisza kilkuminutowa, to fajnie było po prostu nawet zadzwonić, tak?
0: A to dla pana był taki relaks czy dodatkowy doping? Takie rozmowy?
1: Te rozmowy to był na pewno doping. Był taki doping, trochę relaks i wtedy właśnie nie czułem się tak samotny. Wiedziałem, że to sobie z kimś pogadam, porozmawiam i jakoś tak było mi po prostu w takich, że tak powiem, nawet trudniejszych chwilach, wieczornych chwilach, kiedy człowiek już zmęczony, osłabiony, było mi nawet lżej.
0: No właśnie, a propos tych trudniejszych chwil, no 2679 kilometrów przez Skandynawię, były takie momenty, kiedy pan pomyślał, nie, no to jest kompletne wariactwo, kompletne szaleństwo, czas skończyć, nie dam rady.
1: Tak, takich chwil i takich rzeczy było po drodze bardzo dużo, przede wszystkim w pierwsze dwa tygodnie to w zasadzie codziennie po kilka razy trochę rezygnowałem, zastanawiałem się, gdzie dobiegnę, gdzie może zejdę, a gdzie nie zejdę, czy jeszcze dam rady i jak to będzie, więc tych chwil takich trudnych naprawdę było po drodze bardzo dużo, no bo to jednak był bardzo, bardzo trudny i długi bieg.
0: Wspomniał pan o śnie, o spaniu. Kiedy pan decydował, że trzeba spać? Czy to było takie regularne, czy w momencie, kiedy odczuwał pan zmęczenie, nie wiem, może jakieś halucynacje na przykład?
1: Tak. No to z tym spaniem było kurczę troszkę, bo on mi się rozregulował, dlatego że tam na początku trasy też słońce krążyło mi wokół 24 godziny, było jasno. Troszkę mi się ten dzień z nocą zatracił i tam to spanie było bardzo nieregularne. Pierwsze dni to przylatywałem pierwsze dwa tygodnie w zasadzie przylatywałem na jakieś spanie o 11, o 12, o 1, o 2 w nocy, gdzie jeszcze trzeba było się rozebrać, umyć, zjeść i tak dalej. I to miałem tam rozregulowane, a potem powiedzmy tak w połowie trasy próbowałem wrócić do takiego w miarę normalnego, regularnego spania, czyli kończyć tą trasę gdzieś koło 9, 10 i iść koło tej 11, chociaż spać, żeby rano normalnie wstać koło 5 czy 6, spakować się i ruszyć dalej.
0: A pamięta pan jakieś wyjątkowe sny?
1: Raz mi się śnił wyjątkowy sen, że właśnie biegnę przez Skandynawię jeszcze zimą i są w ogóle mrozy, śniegi i obudziłem się nad ranem i ja ten sen pamiętam i sobie, Boże, przecież to jest prawda, ja biegnę tą Skandynawię.
0: Czyli nawet w czasie snu nie dawał pan sobie spokoju, tak? Musiał pan biec dalej.
1: Nie, po prostu, tak, dokładnie tak, to mi się przyśnie, to było takie, kurczę, takie dziwne, jak się obudziłem i sobie się, Boże, przecież ja biegnę tą Skandynawię.
0: Ale po co pan biegnie? Chciałby pan sobie pobiegać? Jeszcze zacytuję słynny film. Czy to wszystko pan robi dla rekordu, dla sławy, nie wiem, dla wolności, dla adrenaliny?
1: Myślę, że wszystkiego po trochu. Ja po prostu lubię rekordy pobijać, lubię coś robić, co jeszcze nikt nie zrobił, gdzieś się fajnie zapisywać w tej historii takiej biegowej. Jest to też moja pasja, lubię i kocham to robić, bo jeżeli ktoś by tego nie kochał, nie lubił robić, to takich rzeczy nie da się po prostu tworzyć. Bo to trzeba kochać takie rzeczy i kochać swoją pasję, jeżeli się chce bić takie rekordy, więc myślę, że wszystkiego tutaj jest po trochu.
0: Załóżmy, że pański syn by pana zapytał, tato, chcę robić dokładnie to samo, co ty. To co pan by mu odpowiedział? Czy odpowiedziałby pan, rób to rzeczywiście i powiem ci jak, czy absolutnie takich rzeczy za żadne skarby nie rób?
1: Myślę, że na pewno, jeżeli by syn chciał biegać faktycznie i czuł to, to zdecydowanie bym mu pomógł, bo dlaczego nie? Myślę, że jeżeli ktoś tego pragnie, no to trzeba po prostu pomóc tej drugiej osobie i jak najbardziej ją wciągnąć w to bieganie, tak? Myślę, że tak.
0: Za panem już Łuk Karpat, główny szlak Beskidzki, Tatry, teraz Skandynawia. Tak. Następny krok?
1: Tak, było trochę już tych wypraw, w sumie to była 10. taka wyprawa biegowa, oprócz tego wiadomo, że jeszcze w zawodach rywalizuję i myślę, że te następne 2 lata poświęcę tylko i wyłącznie na zawody, prestiżowe zawody i w Polsce i na świecie, żeby się troszkę też pościgać na długich dystansach, ale wyprawę mam w głowie, ale na razie nie chcę mówić na głos, bo jak już powiem, no to trzeba będzie zrobić.
0: No tak, musielibyśmy pana trzymać za słowo. Bardzo dziękujemy.
1: Dokładnie.
0: Pan Roman Ficek, biegacz górski, zanim kwarantanna biegacza, czyli 40 dni, ponad 40 dni, 11 godzin w Skandynawii. Bardzo panu dziękujemy i gratulujemy tego niesamowitego wyczynu. Kłaniamy się nisko.
1: Bardzo, bardzo ślicznie dziękuję.
0: 18 minut po godzinie 10. Czas biegnie. Też biegnie. Długodystansowiec.

Przybliżymy wam teraz sytuację na Bliskim Wschodzie. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Widzę tutaj doniesienia irańskiej agencji IRNA. Ta agencja informuje, że Iran zezwolił kilku irackim tankowcom na przepłynięcie przez cieśninę Ormus. Przypomnę wam, to taki kluczowy kanał żeglugi, handlu światowego. Uzyskanie specjalnego zezwolenia na przepływ irackich tankowców było jednym z głównych postulatów Bagdadu podczas trzydniowej wizyty przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa w Iraku, która zakończyła się wczoraj. Władze Iraku już wcześniej wielokrotnie apelowały do Teheranu o umożliwienie ich jednostkom transportującym ropę opuszczenia Zatoki Perskiej przez ten strategiczny szlak morski, który przynajmniej w oczach prezydenta USA Donalda Trumpa stał się terytorium amerykańskim. Tak bardzo chcą zawrzeć porozumienie, że nawet nie wiemy, czy wygraliśmy, bo uważam teraz cieśninę Ormus za terytorium amerykańskie. To jest amerykańskie terytorium. Tak podkreślał prezydent USA podczas przemówienia w Karolinie Północnej minionej nocy. Tu Radio RMF24. Śledzimy informacje agencyjne. Mamy dla was jeszcze więcej doniesień.

0: Ależ się pięknie zrobiło w Szczecinie. A właściwie nad Szczecinem. Nad Szczecinem zaryło się, słuchajcie, w piątkowy wieczór od balonów. Ekipy baloniarzy z Polski, no ale też z Danii, z Niemiec, Szwecji przyjechały do Szczecina, aby po raz pierwszy odbyć tam wspólny lot. A w jednym z nich, słuchajcie, uczestniczyła nasza reporterka. Witamy serdecznie, Annę Pałamar.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Aniu, nie bałaś się? Jak to wyglądało?
1: Było trochę nerwów na początku, ale chyba byłam bardziej podekscytowana. No wyglądało to tak, że wszystko to się działo na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie. To jest taki punkt miasta na Odrze, który jest doskonale widoczny zarówno z Łasztowni i z Wałów Chrobrego. No i tam zgromadziły się setki Szczecinian, którzy przyszli oglądać ten start.
0: Jaki był program?
1: Program był taki. Najpierw przelot 8 balonów nad miastem, nad jeziorem Dąbie. Każdy z nich lądował w innym miejscu, no bo tego lądowania balonem nie da się dokładnie zaplanować. Największy balon zabrał na pokład 27 osób.
0: Niesamowite.
1: Tak, no uczestnicy lotu, z którymi rozmawiałam, byli naprawdę pod dużym wrażeniem tego, jak prezentuje się Szczecin z góry.
2: To było takie zatrzymanie się nad miastem. Było widać prawie, że od morza po Gryfino wszystko dookoła. Także wyglądało to bardzo pięknie, jest to niesamowite i mam nadzieję, że pierwszy raz, ale nie ostatni w Szczecinie, w naszym mieście.
3: Mi warto takim balonem polecieć.
2: Zdecydowanie. Oczywiście, jeżeli ktoś się trochę boi, niech sobie weźmie osobę, do której się może przytulić. Jest to niesamowite przeżycie. Nieporównywalne z niczym innym, nieporównywalne z samolotem, który leci bardzo szybko. Tutaj jest ciepło od ognia, który jest nad nami, piękne widoki, jest spokój, można się delektować pięknem z wysokości 1300 metrów, ponieważ na takiej wysokości odbywaliśmy nasz lot.
3: Pierwszy raz balonem?
4: Tak, pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie ostatni.
3: Jak to wyglądało w ogóle? Jak ten start, coś zaskoczyło cię?
4: Tak, to, że my byliśmy tą ekipą, która wszystko robiła od A do Z. Jeśli chodzi o to napompowanie tym powietrzem. My trzymałyśmy linę i czułyśmy się, jakbyśmy robiły to, powiedzmy, od lat, chociaż nie znałyśmy się na tym wcale.
3: Jak ten Szczecin z góry się prezentuje?
4: Jest pięknie. Chmury tworzyły taki klimat, jeszcze jeziora i na tle tego wszystkiego balony. Piękny widok.
1: No ja mogę tylko potwierdzić te słowa, to jest naprawdę wyjątkowe uczucie. Ma się trochę takie poczucie, jakby ten balon płynął, bo on płynie tak leci wolno, że ma się poczucie, jakby zatrzymał się w powietrzu i to jest surrealistyczne.
0: A taki statek powietrzny, prawda?
1: Trochę.
0: No wyjątkowe zdarzenie także, prawda? Bo ta impreza odbywa się w Szczecinie pierwszy raz, prawda? Dlaczego dopiero teraz?
1: No miasta są w ogóle dość wymagające do prowadzenia balonu i taki też jest Szczecin. Dodatkową trudnością jest u nas to, że mamy dużo wody praktycznie w centrum miasta. Jest rzeka Odra, później rozlewiska, no i ogromne jezioro Dąbie. No i to sprawia, że lądowanie nie jest takie proste. Trzeba uważać bardzo na pogodę. Warunki muszą być doskonałe, a to znaczy, że nie może być ani wietrznie, ani deszczowo. No i jeszcze zanim lot się rozpoczął, rozmawiałam z doświadczonym pilotem Bartoszem Oberskim o tym właśnie, jakie wyzwania stoją przed pilotami balonu.
5: Trudno też powiedzieć, że jakiekolwiek miasto jest łatwe, bo sztuka pilotażu nie jest łatwa, szczególnie balonu, ponieważ lot balonem zależy ściśle od prędkości i kierunku wiatru, więc tak naprawdę nie mamy wpływu na to, gdzie lecimy. Szczecin jest, no nie powiedziałbym, że jest bardzo trudny, ale jest wymagający. Wymaga pewnej wiedzy i dobrego planowania.
1: A jakich właśnie umiejętności wymaga pilotowanie takiego balona?
5: To jest skomplikowana rzecz, to się nabywa z biegiem czasu. Najpierw przechodzi się kursy teoretyczne i praktyczne, później zdaje się egzaminy państwowe, dopiero wtedy zostaje się pilotem małego balonu, którym można latać prywatnie, a później zaczyna się ścieżka takiego latania zawodowego, to znaczy najpierw trzeba zdobyć bardzo duże doświadczenie, żeby móc latać zawodowo większymi balonami. Także jest to liczone w latach, a nie w miesiącach.
0: No rzeczywiście, trzeba mieć doświadczenie.
1: Tak, to nie była jedyna atrakcja tego wieczoru. Jeszcze późnym wieczorem, kiedy wszystkie balony wróciły, odbyła się jeszcze gala nocna. Ona była jednak mocno utrudniona, bo pogoda zaczęła się trochę psuć. Zaczęło być wietrznie i zaczęło przelotnie padać. Kilka balonów wzniosło się w powietrze, podświetlonych jeszcze z oprawą muzyczną, więc wyglądało to bardzo ładnie, ale nie udało się wszystkim balonom dołączyć do tej nocnej gali.
0: Bardzo dziękujemy, Aniu. No, nasza odważna pasażerka balonu, reporterka RMF FM Anna Pałamar. Kłaniamy się nisko.
1: Dziękuję.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: No to płyniemy z prądem. Muzyki. Steve Miller Band. Abracadabra. Taki hokus pokus muzyczny. Specjalnie dla was. Jesteśmy razem w Radiu RMF 24.

0: O, mam list z Berlina. Elektroniczny list. Hej Bogdan, ty lubisz być z nami, a ja lubię być z wami i was słuchać. Dziś zaliczam się do odpoczywaczy. I uśmieszek na koniec, emotikon. Pozdrowienia z niemieckiego Berlina, Rafał. Odkłaniamy się Rafałowi. A propos odpoczywaczy, to jak się relaksujecie? Co robicie w przerwach od pracy? Lubicie czytać książki? Co ciekawego czytacie? Napiszcie. Podpowiedzcie, po jaki tytuł warto sięgnąć. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio, tak jak Rafał, bogdan.zalewski@rmf.fm. No, przyznam się wam, że wrócę dzisiaj do znakomitej powieści Raya Bradbury'ego 451 stopni Fahrenheita. To jest, tak mówiąc w dużym skrócie, opowieść o świecie, w którym książki są zakazane. A co mnie zainspirowało do powrotu do tej lektury? Ray Bradbury obchodziłby dzisiaj urodziny. Przyszedł na świat 22 sierpnia 1920 roku. To, co napisał, ciągle rodzi nowe myśli.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Magdalena Wojtoń już na swoim stanowisku, już przygotowała kolejną porcję informacji w radiu RMF24. Czas na fakty RMF FM. Zbliża się 11.
1: Dwie osoby zginęły w czołowym zderzeniu samochodów w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. Policja przerwała protest na drodze do Morskiego Oka.
2: Murale męczą, dręczą konie! Nigdy na to nie pozwolimy!
3: Wy jesteście terroryści! Zwierzęcy terroryści!
1: Świadkiem wydarzeń był dziennikarz RMF FM. Wichury i silne prądy wsteczne. Niebezpiecznie dzisiaj nad morzem. Tragiczny wypadek na Krajowej 9 w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby. Trasa między Kolbuszową a Rzeszowem jest zablokowana w obu kierunkach. Tam policja kieruje na objazdy. Trzy samochody zderzyły się na S7 w pobliżu Gdyni. Na jezdni w kierunku Łodzi zablokowane są teraz dwa pasy. Usunięciem siłą i wylegitymizowaniem uczestników skończył się kolejny protest obrońców praw zwierząt na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Tym razem poza protestującymi członkami organizacji prozwierzęcych przyjechali także obrońcy górali z całego Podhala. Policja nie dopuściła do konfrontacji, ale usunęła protestujących z drogi za niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
2: Konie, rok, dwa eksploatacji idą do rzeźni. Do rzeźni idą, górale męczą, dręczą konie. Nigdy na to nie pozwolimy. Góry są nasze, góry są nasze, góry są nasze, nie góroli.
3: Wy jesteście terroryści, zwierzęcy terroryści.
4: Zrozumieliście państwo wydane polecenie?
2: Nie.
4: Niestosowanie do wykonywanych poleceń będzie skutkowało represją do sądu. Rozumiecie państwo, tak? Przesuwamy, dawać, zabieramy. Delikatnie, delikatnie, delikatnie.
1: Na miejscu był reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Na wybrzeżu pada i wieje. Na wielu kąpieliskach morskich na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim powiewają dzisiaj czerwone flagi. W raporcie reporterów RMF FM teraz Anna Pałamar.
5: Zakaz kąpieli obowiązuje dziś na około 40 kąpieliskach nad Bałtykiem. Tak jest m.in. w Bobolinie, Chłopach, Jarosławcu, Dąbkach, Gąskach oraz na kąpieliskach w Gdańsku. Powodem są silne prądy wsteczne i wysokie fale. Po południu prognozowane są opady deszczu i dość silny wiatr. Ratownicy apelują, żeby nie wchodzić do wody mimo zakazów i nie zbliżać się do falochronów. To są miejsca, które mogą być szczególnie zdradliwe. Dobre informacje są takie, że to jeszcze nie koniec lata nad Bałtykiem. W przyszłym tygodniu synoptycy zapowiadają powrót upałów. Na termometrach zobaczymy powyżej 30 stopni i ostatni weekend wakacji zapowiada się słonecznie.
1: Dla Anglików przeklęta piłka. Dla Argentyńczyków boska. Do jutra trwa licytacja piłki z meczu Mistrzostw Świata w 1986 roku. Dlaczego wzbudza ona tyle emocji? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
6: Cena wywoławcza tej kultowej piłki wynosi 2,5 miliona dolarów. To nią Diego Maradona najpierw strzelił bramkę ręką, korzystając, jak to sam ujął, z pomocy Boga, a kilka minut później zdobył kolejną okrzykniętą bramką stulecia, przekreślając szanse Anglików w ćwierćfinale meksykańskiego mundialu. Angielscy kibice najchętniej zapomnieliby o istnieniu tej piłki. Niemniej wśród kolekcjonerów rekwizytów związanych z historią futbolu, jej licytacja wzbudza olbrzymie emocje.
1: A jak się zakończy, o tym na pewno usłyszycie w faktach.
7: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Zaprasza Anna Wachowska.
8: Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal Chopin i jego Europa. Otworzy go koncert Kevina Chena, zdobywcy drugiego miejsca 19. konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Niecodzienna wystawa w Lelowie pod Częstochową. Od lat do grobu Dawida Bidermana pielgrzymują hasydzi z całego świata. Ich społeczność uwiecznił na zdjęciach Arkadiusz Ławrywianiec. I te fotografie można oglądać w tamtejszym ośrodku kultury.
9: Te zdjęcia to świat, który przestał istnieć, ale tu ożył na nowo?
10: Myślę, że tak. W społeczności ortodoksyjnej hasydzkiej pewnie takie obrazy są codziennością. Natomiast dla nas tutaj mieszkańców Lelowa i myślę, że całego regionu jest to świat, którego nie widzimy na co dzień i który faktycznie tutaj jakoś odżywa.
8: Z Elizą Kwiatkowską, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, rozmawiał Marcin Buczek. Na Placu Teatralnym w Lublinie o 14 można się spodziewać tanecznej bitwy.
11: Popisuje się każdy tym, co ma najlepszego. To, co się wyćwiczyło gdzieś tam na sali, może tutaj nie wystarczyć i trzeba się przygotować na przeciwnika.
12: Skąd wiadomo, kto wygrał?
11: To jest chwila. Sędziowie decydują na raz, dwa, trzy.
12: Chwyta albo nie chwyta.
11: Chwyta albo nie chwyta, albo uderza w ich serducho, albo nie.
8: Wyjaśniał Ryszard Kalinowski z Krajowego Centrum Choreograficznego w Lublinie, a rozmawiał z nim Dominik Smaga.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24, czyli jeszcze więcej informacji przy świetnej muzyce, w dodatku w sobotę, a więc mamy taki optymalny komplet, żeby odpoczywać i zdobywać wiedzę. Zadbamy o naszą psychę w połączeniu z naszym żołądkiem. W tej godzinie przez żołądek do mózgu, tym razem nie do serca. Ale najpierw będzie o nożnej piłce. Hiszpanii. Za chwilę La Liga.

0: A teraz wywołujemy La Ligę. Słuchacie radia RMF24, porozmawiamy o piłce nożnej. Hiszpańska La Liga wchodzi bowiem na najwyższe obroty, a wiadomo, że w La Lidze wszystko obraca się nie tylko wokół futbolu, ale także spraw obyczajowych, politycznych. No, to cała subkultura, można powiedzieć. A wracając do futbolu, do gry wchodzą w ten weekend dwa najważniejsze zespoły, oczywiście Real Madryt i FC Barcelona. Z nami jest ekspert w sprawach hiszpańskiej piłki, komentator Canal Plus Sport, pan Jakub Kręcidło. Witamy pana serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jaki to będzie sezon w Hiszpanii? Czego się pan spodziewa?
1: Nieprzewidywalny będzie to sezon, mam takie wrażenie, bo dawno nie było sytuacji, w której La Liga byłaby aż tak bardzo wyrównana właściwie na każdym polu. Oczywiście rywalizacja o tytuł to będzie walka przede wszystkim między Realem, Barceloną i być może także Atletiką, ale te drużyny wydają się być bardzo blisko siebie, a do tego cała reszta stawki jest dość spłaszczona, więc trudno jest przewidzieć losy tego sezonu, trudno jest przewidzieć, kto zagra w pucharach, kto spadnie, kto będzie mistrzem. To sprawia, że oglądanie meczów La Liga jest naprawdę ekscytujące, bo to liga, w której naprawdę trudno jest cokolwiek przewidzieć.
0: No właśnie, skoro tak mówimy o tej przyszłości, trochę mglistej, trochę wróżymy z fusów, myśli pan, że Atletico rozbije ten duopol?
1: Chciałbym w to wierzyć, ale nie wierzę w to. Jednak jestem zdania, że i Real i Barcelona to drużyny dużo bardziej kompletne, drużyny, których kryzys jest jedyną możliwością, aby Atletico zdobyło mistrzostwo. Liga Atletico to liga poniżej 90 punktów na koniec sezonu i nie jestem w stanie uwierzyć w to, żeby drużyna Cholo Simeone przekroczyła barierę 90 oczek. Z kolei i Barcelona, i Real są moim zdaniem w stanie jak najbardziej to zrobić. Więc jeżeli Barcelona i Real będą tak mocne, jak się spodziewam, że będą, to nie wierzę w to, żeby na dłuższą metę Atletico dotrzymało im tempa, więc spodziewam się, że drużyna Cholo Simeone poszuka swoich szans, czy w Pucharze Króla, czy w Lidze Mistrzów.
0: Barcelona straciła Lewandowskiego. To duża strata? Można to
1: ogromna.
0: Kimś nadrobić?
1: Ogromna strata moim zdaniem, tym bardziej, że nie ma jeszcze żadnego innego napastnika, który byłby gwarantem goli w drużynie Hansiego Flicka. Jeżeli spojrzymy w same suche liczby, to na przestrzeni ostatnich 4 lat Robert Lewandowski i Ferran Torres gwarantowali średnio 47 goli w sezonie. To jest naprawdę ogromna liczba i nie ma piłkarza, który dziś byłby w stanie w Barcelonie zastąpić tę dwójkę pod kątem skuteczności pod bramką rywala. Barcelona szukała napastnika, szukała Juliana Alvareza, chciała Juliana Alvareza, może teraz będzie szukała kogoś innego po fiasku transferu gwiazdy Atletico, ale ta wyrwa po Robercie Lewandowskim i jego skuteczności będzie bez wątpienia spora, bo łatwiej jest zastąpić napastnika takiego jak Ferran Torres, piłkarza bardziej ruchliwego, piłkarza, który być może więcej da w pressingu, ale który nie ma tej jednej cechy wiodącej, jaką ma Lewandowski, a więc rewelacyjnego wykończenia. Jestem przekonany, że gdyby Barcelona wiedziała, jak się potoczy lato, to nie pożegnałaby się z Polakiem aż tak łatwo. Myślę, że gdyby mogli cofnąć czas w Barcelonie, że gdyby mogli cofnąć się dzisiaj do kwietnia czy maja, to próbowaliby, myślę, przekonać Lewego do pozostania w klubie na kolejny rok.
0: A gdyby pan tak miał wymienić taki tercet, taką trójcę świętą na murawie, Mbappé, Yamal, Rodri, czy ktoś inny?
1: No jest to na pewno wyjątkowy tercet, tym bardziej, że mamy tam króla strzelców mundialu, najlepszego młodego piłkarza na świecie, a także najlepszego zawodnika ostatniego mundialu. Nie da się ukryć, że w Hiszpanii grali, grają i będą grać najlepsi piłkarze na świecie. Może i rywalizacja w Premier League jest bardziej wyrównana, może i kluby mają tam więcej pieniędzy, ale gwiazdy nie przez przypadek pragną grać właśnie w Hiszpanii. I to właśnie tam też najlepiej grać się w piłkę nożną, czego dowodzi fakt, że w finale mundialu z 52 piłkarzy w kadrach obu kadr, aż 24 gra na boiskach Primera Division, w tym 18 mistrzów świata. Więc ten tercet, o którym pan powiedział właśnie, Lamine Yamal, Mbappé i Rodri, to jest powiedzmy wierzchołek góry lodowej, ale to jest naprawdę duża góra i tam tych piłkarzy wyjątkowych jest jeszcze mnóstwo, bo nie powiedzieliśmy o Julianie, Baenie, tak, Viniciusie, o Pedrim, o całej rzeszy gwiazd, która gra w Hiszpanii i na którą z przyjemnością będziemy patrzeć w tym sezonie.
0: Myśli pan, że to się też przekłada na pojedynek trenerów? No mamy w Realu nowego, starego trenera José Mourinho, prawda? No Hansi Flick po drugiej stronie. Myśli pan, że to będzie też taki w La Liga pojedynek trenerski?
1: Na pewno, tym bardziej, że osoba Mourinho, który jest na innej pozycji niż był tych 13 lat temu, kiedy żegnał się z Realem Madryt, ona zawsze budzi wielkie emocje. Na starcie swojej drugiej kadencji w Realu Madryt José Mourinho wydaje się być człowiekiem spokojniejszym, bardziej zdystansowanym, podchodzącym do życia bardziej refleksyjnie niż tych parę lat temu, ale jestem przekonany, że kiedy pojawi się jakaś kontrowersja, kiedy pojawią się kłopoty, kiedy pojawi się moment kryzysowy, to pojawi się też José Mourinho, który wychodzi do mediów i próbuje pisać swoją narrację, niezależnie od tego, czy ona jest prawdziwa, czy nie. José Mourinho ma swoje cechy, które pozwalają mu próbować przynajmniej gdzieś tę rzeczywistość zakręcać w swoją stronę i jestem przekonany, że będziemy o nim mówili naprawdę dużo w tym sezonie. Ta rywalizacja między Simeone, Flickiem, a także Mourinho jest jednym z kolejnych smaczków Primera División, bo to są trzej wyjątkowi trenerzy. Trzej trenerzy, którzy mają wielkie sukcesy w swojej karierze, którzy pokazywali, że potrafią doprowadzać drużyny do naprawdę bardzo wysokiego poziomu. Flick z Barceloną zdobył 2 mistrzostwa z rzędu i cały czas marzy o triumfie w Lidze Mistrzów. Mourinho musi pokazać, że czuje presję i umie ją udźwignąć, bo Real ma 2 lata bez trofeum i nie może zbytnio pozwolić sobie na trzeci kolejny rok bez mistrzostwa. Cholo Simeone od 5 lat nie włożył żadnego trofeum do gabloty Atletico Madryt, więc każdy z nich czuje presję, każdy z nich będzie musiał się pokazać. No i zobaczymy, jak piłkarze odpowiedzą na te wezwania szkoleniowców.
0: No właśnie, każdy z nich też reprezentuje inną strategię, prawda? Jakby pan tak w punktach wymienił te podstawowe różnice pomiędzy tymi obiema technologiami futbolu, alchemią futbolu?
1: No to tutaj musimy cofnąć się na pewno do kwestii pod kątem piłkarskim, pod kątem takim fundamentalnym, filozoficznym, piłkarskim, to Hansi Flick jest trenerem bardziej odważnym, trenerem, który daje piłkarzom więcej swobody, który też stawia na bardziej agresywny futbol, stawia na futbol oparty o pressingu, o większej intensywności.
0: Niemiecka tradycja, prawda? Zobowiązuje.
1: Oczywiście. José Mourinho jest z kolei szkoleniowcem bardziej pragmatycznym, dla którego często styl jest tylko narzędziem do drogi, a nie samą drogą. Hansi Flick, będąc trenerem Barcelony, wpasował się w tę filozofię klubu, gdzie często styl jest ważniejszy niż wynik. Z kolei dla José Mourinho ważniejszy jest po prostu rezultat, a droga, jakaby nie była, ma prowadzić prosto do celów w najkrótszy możliwy sposób. Mourinho jest trenerem, który na pewno budzi wokół siebie więcej kontrowersji, jest dużo mniej spokojny niż Flick, który jest facetem bardzo wyluzowanym, bardzo spokojnym, raczej dystansującym się od kontrowersji. Z kolei Mourinho jest człowiekiem, który wręcz żyje i dla kontrowersji, i wokół kontrowersji, bo wiemy doskonale z przeszłości, że to człowiek, który kapitalnie czuje się, kiedy dookoła się pali i wali, to on może wtedy pokazać, że panuje nad tym pożarem wewnętrznym. Cholo Simeone to trener, który jest burzą energii, trener, który jest szkoleniowcem potrafiącym utrzymać się na stanowisku już od 15 lat, co jest też wielkim osiągnięciem, biorąc pod uwagę zmienność i nieprzewidywalność futbolu na najwyższym poziomie. On cały czas jest w stanie rozwijać Atletico, ale też czekają go spore wyzwania, bo chociażby latem tego roku wybuchła mu tak naprawdę w rękach sprawa Juliana Alvareza, największej gwiazdy Atletico, piłkarza, wokół którego miała być budowana ta drużyna na kolejne lata. Julian chciał odejść, Atletico go nie puściło. No i pada pytanie, jak Simeone poradzi sobie z tym konfliktem, z tym problemem, który gotuje mu się w drużynie, bo to będzie spore wyzwanie, żeby tego swojego rodaka udobruchać i przywrócić go do najlepszej formy, bo w ostatnim sezonie był z tym spory problem.
0: No właśnie, mówi pan o tej nieprzewidywalności, no pełno jest takich czynników, prawda, no ale jeśli chodzi o przewidywania, to chyba ten główny punkt nacisku to jest na ten październikowy pojedynek, prawda, na El Clasico, tak. Real kontra Barcelona, prawda. Dlaczego, no wszyscy właściwie, nie tylko ci, którzy interesują się futbolem, tak bardzo kibicują tym spotkaniom? Jaki jest ten fenomen, na czym on polega?
1: Tutaj ta kwestia jest wieloczynnikowa. Zaczyna się od historii, bo El Clasico to mecz, który odbywa się, ma ogromną historię. To jest ponad 250 spotkań między dwoma klubami, które są największe na świecie. Do tego dochodzi baza kibicowska, która jest ogromna, bo piłkarze Barcelony i Realu, w przeciwieństwie do graczy, nie wiem, Borussii i Bayernu, Interu i Milanu, czy też angielskich klubów, to zawodników hiszpańskich gigantów znają wszyscy na świecie. To dwa kluby, które polaryzują najmocniej też na świecie.
0: Czy ta polaryzacja też jest polityczna? To w dalszym ciągu jest element tej rozgrywki? Myślę tutaj o tych separatystycznych tendencjach właśnie Katalonii.
1: Myślę, że nie. Myślę, że to jest kwestia, którą żyliśmy wiele lat temu, kiedy też tematy separatystyczne były w Katalonii dużo bardziej popularne, dużo mocniejsze niż teraz. To była kwestia przełomu poprzedniej dekady, myślę mniej więcej, tego lat 2010 i 2020 mniej więcej. W wtedy na przełomie tych dwóch dekad tematy separatystyczne w Katalonii były dużo, dużo popularniejsze, plus to jest oczywiście kwestia bardzo historyczna, ale w tym momencie tematy polityczne moim zdaniem nie odgrywają aż tak wielkiej roli. To jest bardziej kwestia sportowa, kwestia tego, że i Real i Barcelona urosły pod kątem marketingowym do ogromnych rozmiarów, są turbo popularnymi klubami i kibice na całym świecie im kibicują. To jest coś, co wyróżnia Barcelonę i Real na tle reszty, plus no, grają tam najlepsi piłkarze na świecie. Tutaj nie ma przypadku w tym, że i Mbappé, i Vinicius, i Pedri, i Yamal, i Rafinha, i Massa, i Rodri, i masa innych piłkarzy, których możemy chwalić i wymieniać w gronie najlepszych, gra właśnie w barwach tych dwóch drużyn, no i możliwość zobaczenia ich w rywalizacji między sobą jest czymś, co ekscytuje każdego. Więc El Clasico od lat jest meczem, który zakreśla się w kalendarzu na czerwono i od lat się czeka właśnie na te rywalizacje, do których zazwyczaj dochodzi pod koniec października i na początku maja.
0: Dlatego z dużym oczekiwaniem będziemy wyglądać tych meczów. Bardzo dziękuję serdecznie komentatorowi Kanal Plus Sport. Naszym gościem był pan Jakub Kręcidło. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Dzięki wielkie, miłego dnia.
0: Kłaniamy się nisko, dziękujemy serdecznie. Tu Radio RMF24, wasza stacja. Spędzamy razem sobotnie przedpołudnie. 11:22, a więc jeszcze spokojnie można mówić o przedpołudniu. Ale będziemy jeszcze dłużej z wami. Będziemy wam towarzyszyć, informować i grać.

amunicją krążącą banderol oraz 217 dronami uderzeniowymi. Zestrzelono lub unieszkodliwiono 3 rakiety, 6 banderoli i 182 bezzałogowce. Trafienie odnotowano w 41 miejscach, a upadek zestrzelonych celów lub ich szczątków w 12, przekazano w komunikacie. Podaję wam tę statystykę, bo ona odzwierciedla ogrom tego ataku, ogrom rosyjskiej inwazji. Wzrosła też liczba ofiar wczorajszego ataku Rosjan na centrum handlowe w Krzywym Rogu. Skandaliczna sytuacja, to jest rodzinne miejsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, więc wygląda na to, że to nie był taki przypadkowy atak, prawdopodobnie bezpośredni sygnał słany do prezydenta. Zginęło w Krzywym Rogu 16 osób, rannych zostało 139 osób, wciąż uznawanych jest za zaginione. To przypomnę, centrum handlowe, a więc taka cywilny ośrodek. Mamy bardzo takie wstrząsające zdjęcia na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Właśnie teraz spoglądam na fotografię takiego dużego obszaru, który jest cały zasnuty dymami. Sztab Generalny Ukrainy poinformował natomiast nad ranem o skutecznych atakach na rafinerię w Nowokujbyszewsku. To jest rosyjski obwód samarski. Drugi atak nastąpił na centrum logistyczne rosyjskiego giganta e-commerce firmy Ozon w Czapajewsku, również w obwodzie samarskim. A więc ząb za ząb, wet za wet. Radio RMF.

0: I znów z dużą przyjemnością zaglądam do korespondencji z wami. Witam serdecznie, pisze do nas Kasia. Niestety dzień wolny od pracy spędzam w pracy, ale wasze radio jak zwykle uprzyjemnia mi upływający czas. Jeśli chodzi o książki, pisze Kasia, no bo ja pytałem o książki dzisiaj, co czytacie, co polecacie, to Kasia ostatnio kolejny raz przeczytała 1984 George'a Orwella, no i jak pisze, pewnie nie ostatni. Optymistycznie może nie nastraja, ale dla kontrastu usłyszałem ostatnio u was w radiu Darię Zawiałów w piosence Jeszcze w zielone gramy z tekstem Wojciecha Młynarskiego. No i muszę przyznać, że bardzo dotyka mojego serca, czyli walczymy do końca, pisze Kasia i tutaj emotikon uśmieszek. Życzę wszystkim pracownikom radia oraz słuchaczom fantastycznego dnia. Bardzo dziękujemy. To była Kasia z Harvington w Anglii. Nawiązując do Orwella, to mogę obiecać, że u nas żadnej nowomowy nie będzie. Żadnego newspeak tutaj nie usłyszycie na antenie radia RMF24. Szczere słowa, no i szczere zaproszenie dla wszystkich do Gdyni, bo Gdynia z kolejną imprezą z okazji swoich setnych urodzin. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam mieszkańców do stołu, no i też turystów, no i do stołu wyjątkowo długiego. A krótko o tym świętowaniu opowie nasz trójmiński reporter Stanisław Pawłowski.
1: No, stół będzie miał ponad 600 metrów długości i stanie na Alei Marszałka Piłsudskiego. No to taka znana droga w Gdyni, nazywana Drogą do Morza. Zostanie podzielony na 21 części, tak jak 21 gdyńskich dzielnic, ale organizatorzy liczą przede wszystkim na to, że granice szybko się zatrą i obok siebie usiądą ludzie, którzy na co dzień nawet może się nie znają. Naszym życzeniem jest, aby mieszkańcy usiedli obok siebie. Różne pokolenia, różne dzielnice, mówi prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
2: To nasz symbol letnich urodzin i miejsce, gdzie będzie można spotkać swojego sąsiada, a może osobę z całkowicie innej dzielnicy, z którą spędzimy miło czas.
1: Biesiada ruszy o godzinie 14:00. Wzdłuż stołu powstaną strefy gastronomiczne, więc będzie można wspólnie jeść i świętować. Zacznie się zresztą wcześniej, już o godzinie 13:00 na skwerze Arki Gdynia, a to zaraz obok ruszą pierwsze koncerty, do tego sport i atrakcje dla rodzin z dziećmi. No ten wielki stół to jeden z najważniejszych punktów całorocznego świętowania setnych urodzin Gdyni. Ma być przede wszystkim miejscem spotkania mieszkańców z mieszkańcami. No a urodziny Gdyni oryginalnie wypadają 10 lutego, to taka letnia odsłona, no ale władze Gdyni mówią, że jeden dzień jak na setne urodziny to za mało.
0: 21 dzielnic Gdyni, no to takie oczko. Zapraszamy do tego pięknego miasta z długimi tradycjami, no długimi, sięgającymi dwudziestolecia międzywojennego.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Za 13 minut będzie 12, za 13 minut południe. Będą fakty RMF FM. Słuchacie sobotniego programu w Radiu RMF 24. No mamy taką tradycję, słuchajcie, jak co dwa tygodnie wracamy do cyklu W czym może pomóc? Czyli rozmów z ekspertami, specjalistami zajmującymi się ludzką psychiką. Jeśli kiedykolwiek pomyśleliście, że wam albo waszym bliskim być może przydałaby się pomoc na tym polu, to te wywiady są właśnie dla was. Jaką rolę stan psychiczny i emocjonalny odgrywa w naszym podejściu do jedzenia? I w czym może pomóc psychodietetyk? Między innymi o tym opowiedziała nam dr Agata Dudkowska, psychoterapeutka i psychodietetyczka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. A rozmawiał z nią Mikołaj Wroński.
2: Myślę, że większość osób kojarzy, czym zajmuje się psycholog, czym zajmuje się dietetyk. Ty natomiast pracujesz jako psychodietetyczka. Co to właściwie znaczy?
3: W zasadzie psychodietetyk również zajmuje się sprawami związanymi z dietą, odżywianiem, stylem życia. Natomiast no, największą swoją uwagę skupia na tym, co właśnie z głowy, czyli jakie czynniki psychologiczne, psychospołeczne mogą powodować, że czasami jest nam po prostu trudno tą dietę zachować. Mówiąc dieta, mam na myśli też no, taki ogólny styl odżywiania, tak? Nie powinniśmy tego rozumieć tylko i wyłącznie w kontekście jakiegoś reżimu żywieniowego. Także poniekąd robi psychodietetyk podobne rzeczy co dietetyk. W pewnym sensie też nachodzi na tą część kompetencji psychologicznych. Natomiast no, opiekuje się takim specyficznym obszarem właśnie psychologicznych uwarunkowań różnych trudności żywieniowych.
2: No właśnie, zostańmy na chwilę przy tych problemach. Powiedz proszę, kiedy warto poszukać pomocy psychodietetyka?
3: No tutaj tych problemów jest cała masa. Zarówno takimi osobami, które zgłaszają się do psychodietetyków, to są osoby, które mierzą się z poważnymi problemami zdrowotnymi. No, z mojej perspektywy taką główną grupą pacjentów to są pacjenci z zaburzeniami odżywiania. To są osoby, które no, w zależności oczywiście od ciężkości tego zaburzenia faktycznie są osobami no, chorującymi często długie miesiące, długie lata. To są bardzo też poważne, złożone problemy, w których właśnie psychodietetyk może pełnić taką funkcję uzupełniającą leczenie, no bo zaburzenia odżywiania same w sobie wymagają takiej holistycznej opieki ze strony lekarzy. Kluczową formą jest na pewno psychoterapia, a psychodietetyk może odpowiadać właśnie za tą część tego, jak pacjent powinien się odżywiać, tak? Czyli w zasadzie no tutaj odpowiada za tą część objawową. Druga grupa, która może się zgłaszać do psychodietetyka, też osób już z diagnozami różnych chorób, ale somatycznych. Tutaj no, na pewno będą to pacjenci z chorobą otyłościową. Tak? No, wiemy o tym, że otyłość aktualnie jest epidemią i wiemy też o tym, że ciężko się ją leczy, że nie wystarczy tylko i wyłącznie hasło jedz mniej, więcej się ruszaj. Mogą też być to osoby chorujące na różnego rodzaju choroby dietozależne, wymagające po prostu stosowania przez dłuższy czas, a w zasadzie często do końca życia jakiejś diety. Tutaj oczywiście też jest mnóstwo osób, które nie chorują na żadną chorobę, natomiast mierzą się z różnymi trudnościami, chociażby w postaci właśnie jakiegoś takiego emocjonalnego jedzenia, czyli regulowania swoich emocji poprzez jedzenie, albo mają trudność w odczytywaniu swoich sygnałów z ciała, sygnałów na przykład nasycenia, głodu, co powoduje, że na przykład właśnie nadmiernie jedzą, często podjadają. Mogą być to też osoby, które wpadają co jakiś czas w takie błędne koło odchudzania, czyli narzucają na siebie jakieś restrykcje, nie potrafią ich utrzymać, następnie pojawia się zbyt dużo napięcia, wpadają właśnie w jakieś przejadanie się i tak no, niestety często kręcą się przez wiele miesięcy, lat.
1: Zwraca uwagę dr Agata Dudkowska, a z psychoterapeutką i psychodietetyczką z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozmawiał Mikołaj Wroński. Cały ten pomocny i ciekawy wywiad znajdziecie w artykule na naszej stronie rmf24.pl. No, zapamiętam, że dieta to nie tylko reżim odżywiania się, to także cały styl życia związany z doborem potraw. Bardzo ciekawe.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Magdalena Wojtoń już w naszym studiu. W samo południe, samo sedno, czyli fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zginęły, dwie są ranne. To bilans tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. Wichury nad Polską, zamknięty ogród zoologiczny i dwa parki w Warszawie.
2: Największa atrakcja Warszawy zamknięta. Jest bardzo przykro.
3: No trochę tutaj wiatr szkód narobił.
1: W Gdyni dzisiaj mieszkańcy mogą usiąść przy jednym ogromnym, symbolicznym stole.
4: Różne pokolenia, różne dzielnice, sąsiedzi, osoby zupełnie obce.
1: To fakty RMF FM. Wybiło południe. Dwie osoby nie żyją, dwie zostały ranne. To tragiczny bilans wypadku w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu, na Krajowej Dziewiątce. Jak informowaliśmy w faktach przed godziną, między Rzeszowem a Kolbuszową czołowo zderzyły się dwa samochody. Ta trasa jest zablokowana, na miejscu jest policja i prokurator. Kierowcy, uważajcie na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Tuszyn i Łódź Południe zderzyły się dwa samochody. Na jezdni w kierunku Gdańska ruch odbywa się tylko prawym pasem.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Przedsiębiorcy szacują straty po nocnym pożarze na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Przypomnę, spłonęło tam kilkanaście straganów. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Anna Kropaczek.
6: Aniu, dzień dobry.
1: Jak wygląda to miejsce teraz?
6: No to jest wielkie pogorzelisko. Spłonęły kramy i towar, który się w nich znajdował. Głównie ubrania i inne tekstylia, buty. Z kilkunastu straganów właściwie nic nie zostało. To jest bardzo ruchliwe miejsce. Samo centrum Katowic. Tuż obok jest przystanek autobusowy. Ludzie przechodzą, przyglądają się, robią zdjęcia. Przychodzą osoby, które bywały tutaj na zakupach, no ale przede wszystkim ci, którzy tutaj pracowali.
7: Tragedia się stała. Spaliło się miejsce pracy, gdzie człowiek od rana do wieczora pracuje, zarabia, utrzymuje się z tego i nagle nie ma po prostu nic. Nie ma do czego przyjść nawet na miejsce pracy.
6: Nie ma towaru, bo się spalił.
7: Nie ma towaru, nie ma kiosku, nie ma nic.
6: Na targowisku był monitoring, który zostanie zabezpieczony, a policja zatrzymała w związku z pożarem do wyjaśnienia 23-letniego mężczyznę, obywatela Polski, mieszkańca Zabrza.
1: Co najmniej do popołudnia zamknięte będą dwa warszawskie parki. W Łazienkach Królewskich i na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nieczynny jest też ogród zoologiczny. No i to jest efekt wichury, jaka przeszła nad stolicą. Silny wiatr łamał dziesiątki drzew. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z rozczarowanymi turystami.
3: Państwo przyszliście na spacer?
2: Jechaliśmy specjalnie z Podlasia, a tutaj największa atrakcja Warszawy zamknięta. Jest bardzo przykro. No.
3: Trzeba poczekać.
2: Do domu. Nie wiem, co będziemy robić. Nie wiem, może starówka? Starówki chyba nie zamknęli.
3: Starówka jest otwarta, a tutaj w Łazienkach Królewskich widać te powalone drzewa zniszczone.
2: O, faktycznie są jakieś powalone konary, więc no dzisiaj wieje strasznie.
8: Trochę faktycznie tutaj tych drzew narobił, trochę bałaganu.
3: Jak to wygląda? Co zwraca uwagę, gdy pan patrzy tu?
8: No trochę tutaj wiatr szkód narobił. Wczoraj była pogoda taka w miarę, a dzisiaj się to diametralnie zmieniło.
1: Od północy z powodu wichuru strażacy tylko w Warszawie interweniowali ponad 300 razy. W całym kraju to już 4200 interwencji. Bez prądu jest ponad 50 tysięcy odbiorców, ustalił nasz reporter w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Słuchacie faktów w RMF FM. Iran zezwolił kilku irackim tankowcom na przepłynięcie przez cieśninę Ormus, informuje irańska agencja IRNA. Władze w Bagdadzie wielokrotnie apelowały do Teheranu o umożliwienie jednostkom transportującym ropę opuszczenia Zatoki Perskiej przez ten strategiczny szlak morski. Wczoraj prezydent Donald Trump oświadczył, że tu cytat, postrzega cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium. Jeżeli spojrzeć na kwestię blokady, sprawujemy całkowitą kontrolę nad tym regionem obejmującym cieśninę Ormuz, a to oznacza również kontrolę nad przyległymi obszarami lądowymi. Już kilka dni wcześniej amerykański prezydent opublikował na swoim portalu społecznościowym Truth Social grafikę przedstawiającą cieśninę Ormuz z podpisem Nowe Terytorium USA. Trzy mecze zaplanowano dzisiaj w piłkarskiej ekstraklasie. Na początek Kielce o 14.45 Korona podejmie u siebie Motor Lublin.
9: Zespół solidny w defensywie, broniący piątką zawodników. My bardziej patrzymy na siebie, na to, co my chcemy zaproponować, jakie warunki narzucić. W ten sam sposób podchodziliśmy do meczu na Widzewie, nie patrząc na to, jaki potencjał tam drzemie, tylko chcieliśmy korzystać swoje atuty. To się udało i to samo chcemy zrobić z Motorem.
1: Mówił trener kielczan Jacek Zieliński. Później w Gliwicach Piast podejmie Legię. Wieczorem pojedynek we Wrocławiu. Śląsk zagra z łódzkim Widzewem. A my z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24. Radio informacyjne.
0: Witam Was ponownie, Bogdan Zarewski. Witam Was 22 sierpnia. Licznik wakacji bije, słuchajcie. Widzę, jeszcze do końca pozostało 9 dni, dokładnie 227 godzin. Tę godzinę poświęcimy m.in. na omówienie wakacji. Napisa-

0: co znaczą wakacje, to tak w praktyce mniej więcej wiemy, prawda? A z czego się wywodzi wyraz wakacje w ogóle? Słuchajcie, pochodzi od łacińskiego vacatio, czyli zwolnienie, uwolnienie, wolny czas. Od czasownika vacare, czyli być wolnym, nie zajmować się czymś. No ale wakacjami się zajmiemy, bo zbliża się ich kres. Niewiele pozostało już do końca wakacji, nieco ponad tydzień, a skoro tak, to może warto podsumować to, co działo się w tym czasie w turystyce. A zrobimy to wspólnie z panią Marzeną Buczkowską-German. Witamy panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Z portalu wakacje.pl. Jakie to były wakacje?
1: Na pewno dla wielu osób bardzo udane, bo zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi było wysokie. Zresztą właściwie co roku widzimy, że słupki pokazujące liczbę wyjazdów rosną.
0: Były rekordy właśnie, pani Marzeno?
1: Możemy mówić o pewnych zaskoczeniach właśnie w kontekście takich może nie tyle rekordów, chociaż można by chyba w ten sposób też podsumować, że były rekordowe wzrosty na niektórych kierunkach, bo z jednej strony oczywiście mamy taką pierwszą trójcę, która od wielu lat utrzymuje się wśród tych topowych kierunków, no i tutaj króluje Turcja, później mamy na drugim miejscu Grecję, na trzecim Egipt i w sumie te kierunki odpowiadają mniej więcej za 2/3 wszystkich wyjazdów Polaków z biurami podróży, bo o tym oczywiście w tej chwili mówię.
0: To nie natomiast jest jakiś taki tercet jakby bardzo, bardzo egzotyczny, prawda? To jednak
1: są takie
0: bliskie destynacje, jak to się mówi.
1: Tak, ale o tej porze roku to właściwie w ten sposób trendy się kształtują, bo jeździmy tam, gdzie w miarę blisko możemy dolecieć, gdzie ta podróż nie zajmie nam strasznie dużo czasu, więc między 3 a 4 godziny lot to jest właśnie taki lot optymalny. Pamiętajmy, że też w okresie wakacji dużo lata rodzin z dziećmi, więc szczególnie przy młodszych dzieciach ta długość podróży ma znaczenie.
0: No i znaczenie ma oczywiście także pogoda, która jest tam w tych miejscach raczej gwarantowana.
1: A to na pewno. Pogoda, ale także atrakcje, bo wiele osób, które podróżują właśnie z dziećmi, decyduje się na przykład na to, żeby mieszkać w hotelu rodzinnym, czyli takim, który poza tym, że może mieć trochę większe pokoje powierzchniowo, ale przede wszystkim ma ofertę dodatkową, dosyć mocno rozbudowaną właśnie z
0: place zabaw, urządzenia, prawda, do relaksu dla dzieci, tak?
1: No na przykład mamy animacje, na przykład mamy baseny ze zjeżdżalniami, mamy jakieś kluby animacyjne, częściowo także prowadzone po polsku, ponieważ to zainteresowanie ze strony klientów jest na tyle duże, że biura podróży już od wielu lat rozwijają takie koncepty mini klubów właśnie po to, żeby dzieci zająć czymś na wakacjach, trochę edukując, trochę bawiąc, przedstawiając też lokalną kulturę, ale i też ułatwiając nawiązywanie kontaktów z innymi rówieśnikami czy innymi współwakacjuszami, powiedzmy tak.
0: Czyli te wartości poznawcze są także bardzo istotne. Proszę pani, a można zaobserwować taki podział na tych turystów, którzy udają się na wakacje po to, żeby po prostu odpocząć, wybierają oferty all inclusive, prawda, żeby sobie w tych miejscach wokół hoteli, w samych hotelach odpocząć, i na tych, którzy udają się na wakacje po to, żeby coś poznać, coś zobaczyć, coś zwiedzić?
1: Polacy generalnie są nacją, która bardzo lubi odkrywać i nawet jeżeli jedziemy do hotelu all inclusive, bo rzeczywiście w statystykach podsumowujących lato dominują hotele z ofertą all inclusive, to one odpowiadają mniej więcej za 90% tych rezerwacji, ale to nie oznacza, że my jako turyści tam przebywający nie korzystamy z oferty czy kulturalnej, czy historycznej, czy sportowej, która w danym miejscu jest dostępna, bo albo wyjeżdżamy na przykład na wycieczkę fakultatywną, albo jedziemy na objazdówkę. Też są popularne takie koncepty, że 7 dni jeździmy, a 7 dni wypoczywamy. Ale też
0: taki
1: czasami
0: złoty podział, prawda? Bardzo atrakcyjny.
1: Zdecydowanie tak, tak, tak, tak, ale też decydujemy się na to, żeby na przykład samodzielnie pojechać. Mieszkamy w jakimś kurorcie, który jest stosunkowo blisko atrakcyjnego czy większego miasta.
0: Czyli to jest taki punkt wypadowy w tym momencie, tak?
1: Wtedy jest to punkt wypadowy, ale to chciałabym zaznaczyć, że owszem, chociaż ta oferta all inclusive dominuje w ofercie letniej, to jednak pamiętajmy, że wyjazdy z biurami podróży to nie jest tylko stacjonarny pobyt w hotelu z all inclusive, bo w biurach są oferty także i bez wyżywienia i z samymi śniadaniami, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu wyjazdem, to również taką ofertę znajdzie. Natomiast latem raczej rzeczywiście więcej spędzamy czasu na miejscu, jest to też z uwagi na klimat, na temperatury. O wiele łatwiej nam się zwiedzać zimą, czy wiosną, czy jesienią. Zresztą widzimy, że sezon się wypłaszcza i we wstępie mówiliście Państwo o tym, że mówił Pan, że się kończą wakacje. Ja trochę tutaj bym z tym polemizowała, bo my widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie wyjazdami na wrzesień i na październik.
0: No właśnie, ja tak myślałem tak po uczniowsku, po szkolnemu, prawda? Przecież
1: Tak, oczywiście. Tak, no, trochę grupa się zmienia, ale osoby, które podróżują z młodszymi dziećmi albo te, które podróżują bez dzieci, właśnie przekładają wakacje z tego ścisłego sezonu na wrzesień, październik, ponieważ w tych kierunkach śródziemnomorskich czy bałkańskich pogoda nadal dopisuje, morze jest ciepłe, baseny są ciepłe.
0: A kierunki polskie, tak na koniec, Pani Maszyno, kierunki polskie, takie wycieczki krajoznawcze, ja myślę tutaj o poznawaniu naszego kraju, Polski.
1: No Polska oczywiście, że jest kierunkiem, który bardzo chętnie odwiedzamy. No oczywiście latem dominuje morze, ale widzimy też, że jest spore zainteresowanie górami, które może wcześniej, w poprzednich latach bardziej się kojarzyły z wypoczynkiem zimowym, ale teraz widać, że góry też latem bardzo dobrze się sprawdzają i na wędrówki, ale i też na takie pobyty właśnie na łonie natury. Tam też powstaje wiele fajnych hoteli, które również mają dosyć bogate zaplecze animacyjne czy rozrywkowe z ofertą dodatkową właśnie.
0: Ja uwielbiam też podróże po takie właśnie krajoznawcze po naszych małych, mniejszych miejscowościach. To są naprawdę niesamowicie urokliwe miejsca. Warto też zwiedzać Polskę od tej strony.
1: W ogóle generalnie, czy mówimy o Polsce, czy mówimy o zagranicy, widać taki trend w sektorze turystycznym odkrywania tak zwanych drugorzędnych kierunków, czyli mamy już zaliczone na przykład te takie najbardziej topowe, już tam byliśmy, a teraz odkrywamy, wracamy na przykład do kraju, bo już byliśmy, nie wiem, w Grecji, we Włoszech, w Egipcie, ale teraz jedziemy do innej miejscowości, która może okazać się zupełnie inna niż to, co widzieliśmy wcześniej, i właśnie odejście też od takich pobytów tylko
0: takich sztampowych,
1: w kurortach,
0: prawda, troszkę, tak.
1: Trochę tak, ale też w ogóle na takich, powiedzmy, czasami mówimy o tym, że po prostu jedziemy do jakiegoś hotelu, no bo też tego typu mogą być wypoczynki, prawda? Jeżeli jedziemy z małymi dziećmi i niekoniecznie się nastawiamy na wychodzenie, no to ten hotel jest bardzo ważny i wtedy bardziej może nawet jedziemy do hotelu niż do kraju. Ale
0: a tak króciutko jeszcze, Pani Marzeno, Pani jakieś takie odkrycie w Polsce? Poleca Pani jakąś miejscówkę, jak to się mówi popularnie?
1: Ja w czerwcu, no to już jeszcze może nie wakacje, ale w zasadzie już trochę, byłam w Sudetach, więc tam czy Srebrna Góra na przykład, czy kompleks Rize, to rzeczywiście są fajne miejsca, które można pozwiedzać.
0: No właśnie, jeszcze z tym takim elementem historycznym, prawda?
1: Tak. I historycznym, i edukacyjnym, więc fajnie wybrać się na taką wycieczkę. Polecam, żeby skorzystać z usługi zwiedzania z przewodnikiem, bo zawsze się czegoś więcej w ten sposób dowiemy. Niby możemy doczytać, niby są różne plansze, niby są różne informacje dostępne w internecie, ale z przewodnikiem też fajnie się zwiedza i miło posłuchać kogoś, kto ma wiedzę i doświadczenie w tym względzie.
0: Miło Pani posłuchać. Bardzo Pani dziękuję. Była Pani naszą wakacyjną przewodniczką, naszą ciceronę. Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl była gościem Radia RMF24. Serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego dnia i oczywiście też kolejnych odkryć na mapie, no, zwłaszcza Polski, bo my jesteśmy takimi turystycznymi patriotami.
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
0: Dziękujemy serdecznie. Tu Radio RMF24. Razem spędzamy czas. Miłe chwile, prawda? Także z muzyką.

Życie jest piękne, to prawda. Tu Radio RMF 24, ja nazywam się Bogdan Zarewski, mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć wam dzisiaj, a spotykamy się, przypomnę, w sobotę 22 sierpnia. Zastanawiam się tak głośno, dla kogo z was to jest wyjątkowy dzień. Nie myślę o takich banalnych sprawach, że to sobota, że to czas wolny od pracy. Na przykład, kto z was obchodzi dzisiaj urodziny? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zarewski@rmf.fm. Drodzy solenizanci, jesteście w bardzo atrakcyjnym i utalentowanym towarzystwie. Otóż 22 sierpnia 1995 roku urodziła się Dua Lipa, słynna brytyjsko-albańska wokalistka. Czy wiecie, że imię Dua po albańsku znaczy miłość? No, można się zakochać.

0: pytałem was o czytane książki. Zwracają się głównie do takiego zbioru odpoczywaczy. Właśnie, którzy mają czas teraz w tym momencie na to, żeby sięgnąć do jakiejś lektury. No i mamy dla was pewną propozycję. Otóż to autorka, która mieszka w Krakowie i tutaj tworzy. Jest autorką czterotomowej serii młodzieżowej Dobrze zagrane. Na rynku pojawiła się nowa książka pani Anny Ryś, bo o niej mowa. Książka nosi tytuł Startup My Love. Kiedy po raz pierwszy poczuła, że pisanie jest czymś więcej niż tylko pasją? Posłuchajcie pasjonującej rozmowy dziennikarki RMF FM Katarzyny Potrasy.
1: Tak naprawdę ja pisałam już jako nastolatka i wtedy to była tak ogromna frajda, że 20 lat później przypomniałam sobie o tym, jak było fajnie pisać i stwierdziłam, okej, spróbuję jeszcze raz. Nie miałam absolutnie pomysłu na fabułę, więc wzięłam coś, co napisałam dosłownie 20 lat temu i tak powstała moja pierwsza książka.
2: Co najczęściej staje się impulsem do napisania nowej historii?
1: Bardzo różnie, ale przyznaję, że najczęściej to jest po prostu jakieś pojedyncze zdanie albo scena, które pojawiają się w mojej głowie. Czasami czyjaś historia, którą ktoś opowiedział albo usłyszałam ją przechodząc obok ulicą, więc uważajcie, co mówicie na ulicy. Ale tak, to jest często jakiś skrawek informacji, scena, dialog, który później zamienia się w całą historię.
2: Kraków jest miastem o bardzo wyrazistym charakterze. Pani mieszka w Krakowie. Jak właśnie wpływa to miasto na pani twórczość?
1: Myślę, że Kraków, zarówno jak wiele innych miast, w których mieszkałam, bo mieszkałam też trochę za granicą, wszystkie mają wpływ na to, jak są, powiedzmy, tak rozmieszczone moje historie. No i na to też pewnie, jacy są ludzie w nich, bo przyznajmy sobie, że każde miasto ma swoją specyfikę, ludzie są czasami bardzo stereotypowo różni i to, jak mówią, jak się zachowują, różni się od miasta do miasta, od kraju do kraju i to wszystko wpływa na pewno na postaci, które tworzę, no ale też na fabułę często.
2: I teraz mamy w ręce pani najnowszą książkę. To jest Startup My Love. To romans, który z finezją łączy bezkompromisowy świat biznesu z iskrzącą namiętnością i porywającą grą o uczucia. Ta książka, pani Aniu, to zaproszenie do świata Julii, młodej, pełnej zapału kobiety. Proszę
1: tak.
2: O więcej, jeśli chodzi o główną bohaterkę.
1: Jasne. Julia jest 29-letnią CEO, a więc osobą zarządzającą startupem, niewielką firmą technologiczną, która właśnie w momencie startu książki otrzymuje wielką szansę na to, żeby w końcu móc się rozwinąć. Jest to komedia romantyczna, więc oczywiście musi być przede wszystkim zabawnie i romantycznie, ale pod spodem tego wszystkiego mamy właśnie relacje. Różne relacje, nie tylko te relacje miłosną, ale też relacje przyjacielskie, relacje z konkurencją nawet, relacje z inwestorami. No i mamy też takie poczucie nieadekwatności, które wydaje mi się często towarzyszy kobietom, które próbują coś osiągnąć, zwłaszcza w tak bardzo męskim świecie jak nowe technologie. No i Julia właśnie czuję, że być może nie jest właściwą osobą na właściwym
2: miejscu.
1: Pani
2: Anno, nie zdradzimy wszystkiego.
1: Jasne.
2: Próbujemy zachęcić czytelników do przeczytania tej książki. Proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po tą pozycję?
1: Myślę, że odniosę się trochę do pierwszych reakcji moich czytelniczek, które zaczynają czytać z myślą, że okej, to jest komedia romantyczna, więc kolejna lekka historia i to jest lekka historia, ale pod spodem tego wszystkiego jest znacznie więcej. Mamy właśnie ten świat startupów, mamy tajemniczego pi, tak jak symbol pi w matematyce. Jest to nick mężczyzny, którego Julia poznaje na czacie w aplikacji konkurencji, więc robi się bardzo skomplikowanie. I cała książka... No dobra, nie cała książka, ale akurat ten motyw polega na tym, że Julia i Pi próbują odgadnąć, kim są, bez mówienia sobie, jak mają na imię, co dokładnie robią. Jest to trochę taka mała detektywistyczna gra, która nie do końca kończy się dobrze.
0: Intrygujące. Swój warsztat Pi... pisarski, opisała Anna Ryś w rozmowie z Katarzyną Podrazą. A jaką książkę wy teraz czytacie? Może coś piszecie do szuflady? Ujawnijcie się, uchylcie rąbka tajemnicy. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm.
3: Radio RMF 24.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Zasłuchałem się troszkę w ten utwór, ale odrywam oczy od ekranu teraz komputera, spoglądam za okno. No widzę, że troszkę się psuje pogoda w Krakowie, wprawdzie 21 stopni Celsjusza w cieniu, ale czarne chmury się zbierają, a zobaczymy jak będzie. Sprawdzam tak dokładnie te prognozy, słuchajcie, bo no, mamy niewesołą sytuację w niektórych regionach w Polsce. Mamy najnowsze informacje na temat konsekwencji burz, nawałnic, które od wielu godzin przechodzą nad Polską. W faktach RMF FM, przypomnę, mówiliśmy o tym, że strażacy w całym kraju musieli interweniować już ponad 4200 razy i to jeszcze nie jest ostateczny bilans. W Warszawie zamknięte są parki, między innymi w Łazienkach Królewskich i na terenie Muzeum Pałac w Wilanowie. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z tymi, którzy próbowali tam wybrać się na spacer.
1: O, faktycznie są jakieś powalone konary, więc no dzisiaj wieje strasznie.
2: Trochę faktycznie tutaj tych drzew narobił, trochę bałaganu. No trochę tutaj wiatr szkód narobił. Wczoraj była pogoda taka w miarę, a dzisiaj się to diametralnie zmieniło.
0: Tak, Michał Dobrowicz już po tej swojej wędrówce, wycieczce do Parku Łazienki Królewskiej. Witamy serdecznie, Michale.
3: Dzień dobry,
0: dzisiaj
3: z pewnością tam wrócę, tym bardziej, że właśnie dostałem najnowsze dane od Państwowej Straży Pożarnej. Ja mniej więcej co kilkadziesiąt minut ten nowy raport dostaję i brwi moje podskoczyły absolutnie przed chwilą, bo to już jest ponad 5700 interwencji. Prawie 6000 interwencji strażaków w całym kraju. Od północy, to jest jeden z rekordowych dni pod względem liczby interwencji od początku tego roku, tylko na Mazowszu. W Warszawie i okolicy to już ponad 2000 interwencji. Dzisiaj tylko w ciągu ostatnich tych niespełna 13 godzin, czyli od północy ponad 800 interwencji na Warmii i Mazurach, ponad 800 interwencji także w okolicy Torunia w województwie kujawsko-pomorskim i to na pewno jeszcze nie jest ostateczny bilans.
0: No właśnie, to taki bardzo przykry bilans, przykre podsumowanie. A o czym powinni wiedzieć turyści w centralnej Polsce? Gdzie jeszcze pogoda może pokrzyżować plany? No i to też ważne, bo są tacy, którzy załatwiają pewne sprawy. Które instytucje po burzach są zamknięte?
3: Przede wszystkim warszawskie parki, o których mówiłeś, Bogdanie. Przypomnę, i Łazienki Królewskie, i park przy Muzeum Pałac w Wilanowie, ale także Ogród Zoologiczny w Warszawie. To jest miejsce, do którego wiele osób chciało się dzisiaj wybrać. Mamy weekend, przedostatnią sobotę sierpnia, przedostatnią sobotę wakacji. Dzisiaj prawdopodobnie, na pewno w czasie najbliższych kilku godzin, taka wizyta w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym nie będzie możliwa. Także są zamknięte parki w innych miastach. Dostałem przed chwilą sygnał z Sosnowca między innymi od naszych śląskich reporterów, że tam w Sosnowcu park imienia Jacka Kuronia po wichurach jest zamknięty. Tam też są uszkodzone drzewa, tam też trwa od rana wielkie sprzątanie. Są także utrudnienia we Wrocławiu właśnie z powodu deszczu i nawałnic. Są zalane garaże, między innymi przy ulicach Arbuzowej i Łukowskiej, a także niestety są zalane mieszkania, bo tam był taki moment, gdy bardzo mocno padało i ta woda wdarła się do mieszkań, między innymi przy ulicy Piłsudskiego i Wojanowskiej, właśnie w stolicy Dolnego Śląska. To jest jeden problem, a jeśli pytasz, Bogdanie, o inne kłopoty, to mamy cały czas informacje o kolejnych gospodarstwach domowych bez dostaw energii. To jest cały czas duży kłopot, który dotyczy około 50 tysięcy odbiorców. Takie dane przed momentem dostałem z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Między innymi przede wszystkim w centralnej Polsce, w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Zgierza, właśnie województwo łódzkie w dużej mierze tymi problemami jest objęte. Tam tysiące odbiorców w tej chwili bez dostaw energii. Pogotowie energetyczne pracuje i te dostawy mają być przywracane dzisiaj po południu, ale to też na pewno jeszcze trochę potrwa.
0: Tak, wielowątkowy masz ten raport, a możesz zdradzić, co mówią meteorolodzy, co przewidują na dzisiaj w pogodzie?
3: Tak, będzie ciąg dalszy, już w mniejszej mierze burz, a zdecydowanie bardziej silnego wiatru. Mamy kolejne ostrzeżenia, będziemy o tym mówili za 10 minut w faktach o 13. Kolejne alerty związane właśnie z silnym wiatrem niemal dla całej centralnej i niemal dla całej północno-wschodniej Polski. To jest całe województwo warmińsko-mazurskie, całe województwo podlaskie, także duża część Mazowsza, także część województwa łódzkiego, także część województwa lubelskiego. Tam będzie znów mocno wiać, nawet do 80 kilku, może 90 km na godzinę. Jeśli chodzi o burze, tu będzie spokojniej. Właściwie burzami jest objęte tylko Dolny Śląsk. I tutaj ostrzeżenia będą aktualne do godziny 17. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami dla Dolnego Śląska, ale jeśli mówimy o tych ostrzeżeniach przed silnym wiatrem, one będą obowiązywać co najmniej do jutrzejszego niedzielnego poranka i to są ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Znów może być niebezpiecznie. Według zapowiedzi meteorologów, o które pytasz, Bogdanie, tak, ma być spokojnie. spokojni. Ale ja podkreślam od rana, od początku naszego dzisiejszego spotkania, że to spokojni wcale nie oznacza spokojnie. To znów mogą być setki interwencji. Na razie prawie 6 tysięcy interwencji strażackich od północy. Taki jest wniosek z tego najnowszego raportu Państwowej Straży Pożarnej.
0: A raporty i prognozy wrócą za 8 minut, bo jest 12.52. Kolejne fakty o 13.00. Zapraszamy serdecznie, a to relacjonował Michał Dobrowicz, Radio RMF24.
4: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: na wspólnie spędzony czas. Życzę wam wymarzonej soboty. 13. Fakty RMF FM, Magdalena Wojtoń.
1: Już prawie 6 tysięcy interwencji potwierdza Straż Pożarna. Są kolejne ostrzeżenia przed wichurami na dzisiejsze popołudnie. Blokada obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Osowa. Na jezdni leży połamane drzewo. W tych faktach też coś dla fanów lekkiej atletyki i Lary Croft. Już ponad 5700 razy interweniowali dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Tak jest wniosek z najnowszego raportu Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji, ponad 2000, potwierdzono na Mazowszu. Najnowsze dane zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest w Warszawie przed wejściem do zamkniętego dzisiaj właśnie z powodu zniszczeń po nawałnicy Parku Łazienki Królewskiej. Michale, gdzie dzisiaj po południu wichury mogą się powtórzyć?
2: Przede wszystkim w całej północno-wschodniej i w centralnej Polsce, czyli między innymi patrzę na mapę w okolicy Elbląga, Grudziądza, Suwałk, Białegostoku, Ostrołęki, Łodzi i właśnie Warszawy. Tutaj co najmniej do jutra, do rana aktualne będą ostrzeżenia synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Z kolei burze mogą dzisiaj po południu i wieczorem pojawić się jeszcze na Dolnym Śląsku. Te burze według najnowszych prognoz będą jednak już słabsze niż te, które były ostatniej nocy.
1: Michale, jak już mówiliśmy w faktach, po ostatnich wichurach około 50 tysięcy gospodarstw wciąż nie ma prądu. Gdzie najwięcej?
2: Przede wszystkim w centralnej Polsce, między innymi w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego, Zgierza i Piotrkowa Trybunalskiego. To są tam tysiące w tej chwili domów bez dostaw energii. Tam pracują cały czas zespoły pogotowia energetycznego. Strażacy przed chwilą interweniowali też na północy Mazowsza. W okolicy Płocka silny wiatr uszkodził uprawy rolnicze. Zniszczone są przede wszystkim tunele foliowe.
1: A propos skutków wichur, na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Osowa połamane drzewo blokuje jezdnię w kierunku Łodzi. Te utrudnienia mogą potrwać do godziny. Po ponad roku przerwy tramwaje wróciły na estakadę w Chorzowie. Obiekt został wyłączony z ruchu na początku czerwca ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. Ostatnia ekspertyza dopuszcza jednak ograniczony ruch. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek razem z nami w faktach. Aniu, jakie są ważne informacje dla pasażerów?
3: Przede wszystkim pasażerowie odzyskali bezpośrednie połączenie na linii Katowice-Chorzów-Bytom. Po estakadzie ponownie kursują tramwaje linii 6 i 11. Zmieniły się również trasy linii 9 i 17, które jeżdżą pod obiektem. Tramwaje na estakadzie mogą kursować po jednym torze i może się tam znajdować tylko jeden skład tramwajowy. Takie ograniczenie wynika z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej. Ruch samochodowy nadal nie został wznowiony.
1: W Katowicach odliczanie do pierwszej części memoriału Kamili Skolimowskiej. Na rynku Fani Sportu zobaczą dzisiaj konkursy skoków z wyż czy skoków dal. Przed rozpoczęciem imprezy dziennikarz RMF FM Patryk Serwański rozmawiał z naszym znakomitym biegaczem Marcinem Lewandowskim.
4: Taka miejska część imprezy. Nie twoje konkurencje, ale szansa na to, żeby dotknąć tej lekkoatletyki. Jak ty na to patrzysz?
5: Nie, to jest myślę, że świetna możliwość właśnie dla tak naprawdę zwykłego kibica, bo tych zawodników mistrzów świata, mistrzów olimpijskich będzie miał dosłownie na wyciągnięcie ręki. To naprawdę będzie można im aż tam wręcz piątkę przybić, także myślę, że to jest fajna sprawa i jeszcze być może w Polsce to nie jest tak popularne, natomiast myślę, że w przyszłości to będzie konkurencja premium, że tak powiem właśnie, móc zobaczyć tych wszystkich zawodników tak z takiego bliska. Przyjeżdża przede wszystkim Tamberi, świeżo upieczony złoty medalista mistrzostw Europy, mistrz olimpijski przede wszystkim z rewelacyjną życióweczką. To jest zawodnik, który właśnie lubi takie eventy miejskie, gdzie ta publiczność jest, to daje mu energii i wierzę w to, że naprawdę może też bardzo wysoko się skoczyć.
1: Prognozuje Marcin Lewandowski, memoriał Kamili Skolimowskiej. No będziemy tam dzisiaj oczywiście w faktach.
6: A teraz Popkultura w faktach RMF FM.
1: Fani gier komputerowych z całego świata połączyli siły, aby sprowadzić słynną postać w jej rodzinne strony. Przedsięwzięcie organizuje pomysłodawca corocznych spotkań fanów gry Tomb Raider.
7: Choć Lara Croft zwiedziła w swoich przygodach najdalsze zakątki globu, to narodziła się w brytyjskim mieście Derby. W 1996 roku lokalne studio Core Design stworzyło pierwszą odsłonę Tomb Raidera, wprowadzając do popkultury postać, która zdefiniowała gatunek przygodowych gier akcji. Po 30 latach mieszkańcy i fani uważają, że Lara Croft zasługuje na trwałe upamiętnienie w mieście na równi z innymi lokalnymi bohaterami. Celem kampanii crowdfundingowej jest uratowanie i przetransportowanie oryginalnej, mierzącej około 3 metrów wysokości rzeźby, która niegdyś stanowiła centralny punkt wystawy zorganizowanej w Londynie.
1: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. No i w tym wydaniu faktów to już wszystko. Na kolejne zapraszam o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Dzień dobry, z tej strony Grzegorz Krychowiak. Teraz w Radiu RMF 24 czas na kolejną rozmowę w stylu Krychowiaka.

0: Słuchacie radia RMF 24.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Stylu Krychowiaka, a państwa i moim gościem dzisiaj jest Joanna Jędrzejczyk.
2: Dzień dobry.
1: Legenda UFC.
2: Która się wzorowała na tobie.
1: Na mnie?
2: Tak. Nie, no zawsze to mówiłam i głośno to mówiłam, że byłeś moim, chciałam powiedzieć, idolem za dzieciaka. Jesteśmy pewnie w podobnym wieku, ale że wiesz, jak oglądasz sport i nie uprawiasz jeszcze sportu profesjonalnie, jak ja wtedy, jak ty już grałeś, to naprawdę zawsze lubiłam ciebie za ten kunszt, za to, kim, jak utalentowany byłeś, jakim byłeś wspaniałym sportowcem. I byłeś mega przystojny, to też.
1: No to ja dziękuję bardzo, doceniam to. No,
2: a nie, naprawdę
1: to
2: bardzo
1: sprawiło mi
2: poznać. Zawsze byłeś osobą, którą chciałam poznać tak po prostu bliżej, że spotkać się raz czy dwa. Mieliśmy okazję wypić dzisiaj kawę szybką. Bardzo mi miło, naprawdę, szczerze.
1: No to ojej, nie spodziewałem się takiego początku.
2: Tak.
1: Rozmawiam z ludźmi,
2: tak.
1: Nie zadaję pytań.
2: Mhm. To z moim ADHD uciekniemy na kilka dróg, nie? Na autostradę.
1: I powiedziałem, że to zależy od gościa, tak, w którą stronę mnie poprowadzi. I akurat, no widzisz, ty tak. Początek zupełnie inaczej wyglądał, niż to sobie wyobrażałem.
2: Naprawdę? No? Lepiej czy gorzej?
1: No wiesz, od komplementu takiego.
2: W ogóle, nie powiem, że nie mam twojej koszulki, bo w ogóle jak jeżdżę na aukcje charytatywne, to kupuję koszulki piłkarzy. Ostatnio w ogóle opowiem wam anegdotę, bo jesteśmy u Kuby Błaszczykowskiego, jest świąteczne granie z Kubą rokrocznie. Jeżdżę na tą imprezę od wielu lat, kocham Kubę, Dawida, całą rodzinę w ogóle i był ze mną mój siostrzeniec i on mówi: Asia, koszulki licytują, tam był jakiś... Rafinha? Nie, kto tam gra w tej
1: barce? Może i Rafinha, bo
2: za 100 koła chyba poszła ta koszulka, ale nieważne. No właśnie na tej imprezie, po tej imprezie jest później bankiet. No ale słuchaj, mówię, o Zieliński, nie wiem, powiedz mi, jak będzie Zieliński. Nie wiem czemu, nie poznałam Zielińskiego, ale jest kolejnym piłkarzem, którego bym chciała poznać, bo wiem, że robi bardzo dużo dobrego, w ogóle o tym nie słychać, ale słyszałam. W ogóle lubię to, jakim jest też piłkarzem, jak się prezentuje, chociaż dużo nie ma o nim, ale mówię, dobra, daj mi znać. No i ja tam byłam w tej sali bankietowej, a na drugiej sali były te licytacje i młody mówi: Zieliński, to ja machnęłam ręką, nie? I ja wchodzę na scenę, dobra, wylicytowałam tą koszulkę, już nieważne za jakie pieniądze. I ja patrzę, a tam Zalewski?
1: Zalewski jest taki piłkarz?
2: I ja mówię, do Dawida Błaszczykowskiego, mówię, kurde, myślałam, że licytuję Zielińskiego. I mówię, Asia, a koszulka za 25 patyków. No i co? Następny Zieliński. I już wiesz, honor mi nie pozwolił, musiałam licytować Zielińskiego również, ale bardzo się cieszę, że mam dwóch. Ale w ogóle śmieszne, bo ja wrzucam je pod schody, ja nie wieszam, bo nie mam aż tak dużego domu. Mam gdzieś miejsce, ale miejsce moje na obrazy jest zarezerwowane dla naszego wspaniałego polskiego artysty Szymona Brodziaka, którego serdecznie pozdrawiam. Ale faktycznie jest Robert Lewandowski, jest Zalewski, jest Zieliński. Ostatnio jakąś koszulkę z Legii wylicowałam na innej akcji charytatywnej. No i jest też Arek Milik, także
1: ale kolekcja się powiększa. Ale to są tylko licytacje?
2: To są licytacje, koszulki z podpisami to na cele charytatywne.
1: Ja w takim razie ci dam koszulkę. Tylko muszę się upewnić, czy taką koszulkę mam.
2: To dasz mi i przelewasz pieniądze na licytację jakoś?
1: Ja ci ją dam z przyjemnością.
2: Ale także wiesz, ta piłka jest mi bliska. No a i kocham Ewę Pajor.
1: A chodziłaś na jakieś mecze?
2: Nie, rzadko. Ja jestem z Olsztyna i był Stomil Olsztyn. Kiedyś Stomil Olsztyn, pamiętam, bodajże grał w pierwszej lidze, a pierwsza liga była kiedyś ekstraklasą chyba.
1: Chyba tak.
2: I mnie tata nigdy nie zabrał na mecz, a ja zawsze o tym marzyłam. I gdyby nie sztuki walk, to nie dlatego, że z tobą rozmawiam, grałabym w piłkę nożną, tylko że w tamtych latach to się kojarzyło z... nie kojarzyło się z kobietami w ogóle. Ale ja uważam, że w XXI wieku nie ma podziałów na zawody czy sporty żeńskie czy męskie. Ja bardzo często walczyłam z tym stereotypem, że no, jak się odnajdujesz w tym męskim sporcie? To nie jest męski sport, to jest sport zdominowany przez mężczyzn może, ale mi to niczego nie ujmowało jako kobiecie czy sportsmence, prawda, tym bardziej. Ale piłka nożna byłaby tym sportem, który bym chciała uprawiać.
1: Ale patrząc na to, co uprawiasz, to pewnie dla większości ludzi on jest bardziej męski.
2: Tak.
1: Niż piłka nożna.
2: Bo kojarzy się to z biciem i z kontaktem, a wiesz, że mi nigdy, jakby ja nigdy tego nie odbieram. Ja zawsze byłam taka, wiesz, hop do przodu, przebojowa, charyzmatyczna, charakterna, ale mi tutaj nigdy w tym sporcie nie chodziło o bicie. Ja nigdy nie potrzebowałam wyżyć się z energii albo ze złości. Ja pokochałam sztuki walk od pierwszego treningu, a wcześniej się wspinałam i fotografowałam. pokochałam za to, że ten sport bardzo mocno doprowadzał mnie do skrajnej granicy, tak naprawdę do granicy, i ode mnie zależało, czy pójdę dalej, czy zrobię jeszcze jedno powtórzenie. I to powodowało, że ja nie stawałam się silniejsza, bo ja zaczęłam przygodę ze sportem, bo chciałam zgubić kilka kilogramów, że nagle zaczęłam gubić wagę i nabierać mięśni, ale dało mi to silną głowę, że ja zobaczyłam, że tak naprawdę jak, wiesz, zrób 100 powtórzeń, dobra, a nie miałam, jakby ludzie nie mieli siły już po 20, po 30, po 50, 99, a ja zawsze chciałam o jedno powtórzenie więcej zrobić. I zauważyłam, że ten sport rozwijał mnie jako człowieka, nie? I to było wspaniałe. I tak 20 lat później.
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24 wracamy już za chwilę.
3: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie radia RMF24. Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: To cały czas Grzegorz Krychowiak i mój gość Joanna Jędrzejczyk.
2: Jak wyglądało twoje dzieciństwo?
3: Ja byłam zawsze mega sportowa. Jestem rocznik 87, wychowaliśmy się z kluczem na szyi, jak to się mówi, tamte pokolenie. Ale ja się bawiłam z dziewczynkami, wiesz, w karteczki, w dom, w lalki, ale lubiłam też pograć z chłopakami w piłkę czy w różne sporty. No i byłam też taką prowodyrką. Zawsze zachęcałam ludzi w ogóle do aktywności fizycznej i zawsze byłam pełna energii. W szkole od podstawówki po liceum reprezentowałam szkołę w różnych dyscyplinach sportowych. No może po liceum już trenowałam, ale po gimnazjum, ale ja nigdy nie myślałam, że będę sportowcem, bo ja nie miałam w rodzinie sportowca. Moi rodzice mi nie zabraniali, ale jakby nie pchali mnie do rzeczy, że o Asiu, masz potencjał. Raczej może nie było to w drugą stronę, że mnie odciągali, ale jakby no nie było tej motywacji, że o, masz talent, chodź na, nie wiem, piłkę siatkową, nie? Na siatkówkę, czy potocznie mówiąc, ale grałam w koszykówkę, no ale to tak samo nagle przyszło, też taki warg, nie?
2: Ale to nie miałaś także jakiegoś parcia do tego, żeby się bić, że to ci sprawiało
3: przyjemność,
2: jak byłaś mała?
3: Ale jak, wiesz, wychowywałam się na olsztyńskim osiedlu dużym, gdzie była chmara dzieciaków, tam były zasady, nie? Tam były młodsze dzieci, starsze dzieci i ja zawsze byłam taka, że ja się bałam, ludzie pamiętają, że ja byłam, wiesz, zaczepna, ale ja pamiętam, że jak starsi do nas mówili, ej, gówniarze, czy coś, to ja byłam tą, co wiesz, stanęła i broniła swego. Ja od zawsze to miałam, że ja, choćbym miała 100 osób przeciwko sobie, a ja znam prawdę, to ja będę obstawać przy swojej prawdzie, nie? I zawsze byłam taka po prostu, hej, nie, to jest moje zdanie i ja znam prawdę, nie?
2: Ale to były jakieś bijatyki, jak byłaś młodsza?
3: Nie pamiętam w ogóle. Nie. Dobra, zależy skąd jesteś. Ostatnio byłam w górach, to na pole albo na dwór. U nas się mówi na dwór, ale dzieci powinny więcej wychodzić na te pole, na dwór i się bawić po prostu, wiesz, kalistenika popularna teraz. No, my kiedyś kalistenika robiliśmy na co dzień, wiesz, biegając, spinając się, wdrapując się na drzewa, cokolwiek. Także mi o to chodzi, że dzieci powinny, rodzice mniej powinni ingerować w ogóle w rozwiązywanie problemów między dziećmi, nie? Że my kiedyś sami to rozwiązywaliśmy. Nie chodziliśmy no skarżyć tak mocno. Nie chodziliśmy, wiesz,
2: no
3: aż
2: chyba,
3: tak
2: że ktoś jakiś nóż był wbity w rękę, albo to wtedy pukało się do domu. Ale jak zaczynałaś, to odczuwałaś wsparcie?
3: Odczuwałam wsparcie. Tym bardziej, że tak, odczuwałam wsparcie. Chociaż po pierwszym sparingu, po 2 miesiącach, gdy zaczęłam przygodę, w ogóle poszłam na sparing, gdzie ja mało co umiałam, wiesz, gardę pewnie tak trzymam, lewy, prawy, to bijam jakoś tak pokracznie. A ja poszłam na ten sparing i wróciłam z chusteczką w nosie i moje siostry tam były, mam siostrę bliźniaczkę i siostrę starszą. I mój tata mnie i dziewczyny, Asia wygrała. A mój tata zobaczył mnie z tą zakrwawioną chusteczką w nosie i mówi, spojrzał, tak leżał na kanapie, dziewczynki się nie biją. I wiesz, odciągali mnie od tego w jakimś stopniu, ale ja bardzo mocno trenowałam jeszcze więcej i więcej. I wiesz, co zauważyłam, że na sparingu, jak się ludzie stresowali, ja się stresowałam, ale w sobie. Mnie stres motywował. I ja zauważyłam, że ja już wtedy, nie mając doświadczenia, miałam przewagę, że mnie kręciło bycie. Wtedy to nie był nawet ring, bo to były krzesełka ustawione, to była sala taneczna, klub osiedlowy w Olsztynie. Tylko stałam tam i mnie nie paraliżowała publiczność. Jak wcześniej tobie mówiłam, że jak był COVID i nie było kibiców na arenach, to ja w ogóle nie walczyłam, bo ja bym nie potrafiła. Dla mnie nie ma sportu bez kibiców, żadnego sportu.
2: Ale to odczuwałaś dodatkowy stres, że musiałaś się kryć z tym?
3: Ale
2: przed rodzicami?
3: Nie, ja się nie kryłam, bo moi rodzice mnie nie zabraniali. Nie. Mogłam trenować i trenowałam. Oni mnie nie zabraniali w ogóle. Ale tak jakby no nie chcieli, żeby ich córka szła w sztuki walk, w tak kontaktowy sport, jakim było Muay Thai wtedy, bo zanim przeszłam do MMA, był tajski boks, Muay Thai, to jest połączenie kickboksu z uderzeniami kolanami, czy łokcie do tego dochodzą i walka w klinczu, ale no, oni mi nie zabraniali.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF24.

0: Tu Radio RMF 24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: W studiu ze mną dziś cały czas Joanna Jędrzejczyk.
2: Moja mama rzadko oglądała mecze, bo bardzo się stresowała.
3: Moja w ogóle.
2: W ogóle?
3: Tak.
2: Nie była na żadnej walce?
3: Nie, nigdy. I ona tylko czekała na wynik po walce, żeby jej powiedzieć, jaki jest. Tak samo moja starsza siostra, chociaż była na kilku walkach już później. Jak zaczęłam walczyć międzynarodowo, to potrzebowałam rodziny i bliskich. Tato był za granicą, tylko w Berlinie. Był w Polsce na dwóch, trzech, ale przyleciał na tą jedną taką najmocniejszą walkę w 20 Vegas, Weili Zhang, gdzie miałam te obrażenia dość poważne i mój tato tam był.
2: To była
3: jego pierwsza podróż do Stanów. Po prostu zafundowała mu taki wyjazd pełen adrenaliny.
2: Tam, gdzie miałeś spuchniętą
3: tak.
2: To była pierwsza jego walka.
3: Nie, to była pierwsza walka w Stanach, na której był. Ale on też się spotkał z taką inną otoczką, bo on wtedy zobaczył w ogóle, on wiedział, no wiesz, to już nie, ja już nie walczyłam pas gdzieś, byłam u schyłku swojej kariery, a on zobaczył w ogóle rozmach tej mojej kariery, popularności, tego, jak ci fani łaknęli moich walk, nie? I mojej osoby. To było coś niesamowitego.
2: Był wtedy dumny?
3: Był mega dumny, ale pierwszy raz chyba widziałam mojego ojca tak przestraszonego po walce, nie?
2: Ale właśnie,
3: bał się po prostu moje zdrowie, bo nieważne ile mamy lat, dla rodziców zawsze będziemy dziećmi.
2: No właśnie mnie ciekawi jego podejście, bo na koniec dnia, nieważne ile masz lat, to jesteś tą słodziutką księżniczką dla niego, córeczką, i widzi swoją córkę, która naprawdę no nie wyglądała najlepiej, opuchnięta twarz.
3: Nie wyglądała najlepiej.
2: Po tej walce.
3: Kiedy jesteś grzeczny, nie wyglądała najlepiej. No było kiepsko.
2: Ale rozumiem, no... Coś ci powiedział po tym?
3: Nie, bo ja pamiętam, jak zaprosiłam znajomych, bo przyleciało bardzo dużo osób z Polski, znajomych, byłych sportowców, czy moich bliskich, przyjaciół, czy współpracowników, sponsorów. Było 60 osób i oczywiście ja trafiłam do szpitala, także spędziłam tam kilka godzin, ale jak wróciłam do pokoju, to była garstka tam, nie wiem, może 20 osób, no możliwe, bo już reszta się rozmyła i ja wróciłam do pokoju i każdy... No dobrze, wszystko dobrze, to my już pójdziemy. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Ja mówię, hell no, to ja trenowałam pół roku do tej walki i wy chcecie teraz wyjść, jest czas na celebrację. Złapałam za słuchawkę, ledwo widząca, na jedno oko już w ogóle nie widziałam. Wiecie, ja się z tego teraz śmieję, no nie było wesoło i mi jest wstyd w ogóle o tym mówić, że miałam takie obrażenia, ale no uprawiałam sport, jaki uprawiałam i wiem, na co się pisałam. Złapałam za słuchawkę, zamówiłam room service i się pobawiliśmy do samego rana, wiesz. Leżałam, pamiętam, na moim fizjoterapeucie na jego kolanach. On mi masował tutaj takim lodowym kamieniem i lodem i takim kamieniem, żeby wiesz, tą limfę odciągać i tą krew. No i tyle, no. I tato mi wtedy tylko powiedział: Asia, ty nie musisz, każdy wie, jak się czujesz, ty nie musisz tutaj z nimi siedzieć. Ja mówię, tato, to jest czas właśnie na to, co ja będę leżeć, płakać, celebrować, że przegram. No trudno, wynik nie taki, jak chcieliśmy, ale ja byłam cholernie dumna z tego, jak się pokazałam i to jest sztuka bycia sportowcem, że bez względu na wynik wyjdzie i daje z siebie wszystko na maksa.
2: Chciałem zadać to pytanie twojemu tacie. Co wtedy odczuwał? Bo to jest, no to jest twoja córka, która naprawdę dostaje ciosy. To musi tak boleć.
3: No myślało pewnie, ale wiesz, oni wiedzieli, co ten, tam są tak duże emocje, że...
2: Można się przygotować na to?
3: Myślę, że nie, bo nigdy nie wiesz, jak walka się potoczy, bo jaki jest knockout z ich strony. No to jest na pewno trudne. Ja teraz jak menadżeruję, bo ja rzadko oglądam walki, ale dość często jestem gościnią na galach UFC na całym świecie, ale ja tak sama z siebie to rzadko kiedy włączę i oglądam walki, chyba że mówię, walczy ktoś bliski, ale bardzo się wtedy ekscytuję i jak walczą moi zawodnicy, to często jestem na galach z moją menadżer ze Stanów i ona mówi, widzisz, jak ja się czułam przez tyle lat, bo jednak wiesz, masz agentów, masz menadżerów, wiesz, że ta relacja staje się taka bliska, nie tylko biznesowa.
2: Ja też mam podobnie, że jak gram, to nie odczuwam takiej takie samej presji, jak oglądam kogoś, na kim mi zależy.
3: Tak.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Grzegorz Krychowiak i rozmowy w stylu Krychowiaka w Radiu RMF 24.
1: A jak wyglądały twoje początki?
2: No to treningi dwa razy w tygodniu,
1: w sensie tam,
2: brak wiedzy jak... o diecie w ogóle, bo wiesz, musieliśmy wagę robić. To było śmieszne, że my mówimy, no to zjemy takie biszkopty dla dzieci, one na pewno są lekkie. No tak, one są super naładowane cukrem, nie wiesz, to było w ogóle absurdalne, ale no zjemy Snickersa albo jakiegoś innego batona po ważeniu po to, że wiesz, to da energię, jak na tych reklamach, jak no to czekolada, to wiesz, cukier to doładuje, a każdy, kto siedzi w diecie, wie, że czekolada to tłuszcz. Tłuszcz spowalnia wchłanianie węglowodanów w jakimś stopniu, więc a węglowodany, których potrzebujesz do tego, żeby tą później pracę przerobić, żeby mieć zapas glikogenu w wątrobie, żeby starczyło ci tego zwanego gazu do tej walki czy na mecz. No śmieszne to było, wiesz, ten etap, ale to każdy musi go przejść, żeby się nauczyć i stać się pewnego dnia takim profesjonalnym sportowcem, ale myślę, że to cała kariera jest możliwością rozwoju i bycia lepszym, osiąganiem profesjonalizmu, którego i tak nigdy w życiu nie osiągniemy.
1: Ale ty to robiłaś na błędach, czy dobierając odpowiednie osoby?
2: Dobierając odpowiednie osoby, ale kiedyś na początkach, jak nie było pieniędzy, wiedzy, jakby stawiały się pierwsze kroki przez długi okres czasu, no to człowiek tak to robił po omacku, bo gdzieś wyczytał, jeszcze internet wtedy dopiero wchodził tak z poradami. Teraz to naprawdę młodzi sportowcy mają raj, bo masz wszystkie szkoleniówki, czy edukacyjne rzeczy, naukowe, badania, medycyna, fizjologia, wszystko, oczywiście tematy związane z fizjologią czy medycyną są w internecie i możesz się z tego edukować, a wtedy tak nie do końca było. Także po omacku się to robiło, albo bo ktoś powiedział, że coś, nie? No nie miałeś tak nigdy?
1: Ja...
2: Miałeś jakąś taką absurdalną, pamiętasz jakąś taką absurdalną rzecz, którą ci powiedział jakiś kolega, na przykład piłkarz, że ty Grzesiek, słyszałem, że to działa.
1: Może nie tak, ale rzeczywiście ja się uczyłem na tym, co można, co nie można. Pamiętam, kiedy wyjechałem, jak miałem 15 lat do Francji, to zawsze rodzice mi wysyłali czekolady, bo mi było smutno zawsze.
2: A we Francji nie było czekolady?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc.
2: Czy chciałeś polską czekoladę?
1: Nie wiem. Rzeczywiście to,
2: co to była za czekolada?
1: Nie, wyjątkowa jakaś musiała być. Ale ja mówię, okay. I w pewnym momencie doznałem kontuzję. Mówię, nie wysyłajcie mi tego, bo to mi nie pomaga.
2: Okej.
1: Okay. Ale ja miałem akurat do tego momentu, jak wyjechałem we Francji, to tam robiłem to, co wszyscy, co mi pozwalało funkcjonować normalnie.
2: Okej. Okay. No, nie zapomnę, Cezary Trybański, nasz pierwszy Polak w NBA, opowiadał, że jak on wrócił ze Stanów i zaczął robić gumy, wiesz, trening taki funkcjonalny, rozgrzewkę inną zupełnie niż tylko, wiesz, krążenia, to trener do niego mówi, że co ty w ogóle robisz, że co to są za wymysły, ty robisz jakiś tu fitness, pilates, już nie będę używać takiego brzydkiego słowa, którego powiedział, no wiesz, a to już było, oni byli już kilka lat z przodu, a jak nie kilkanaście, no, a to nie było tutaj nawet doceniane i szanowane, nie, to ciekawe są takie rzeczy w ogóle.
1: Ale to nie jest tak na przykład, że jak w takich warunkach uda ci się rywalizować z tą na klasowym poziomie, to później jak to podłapiesz, to naprawdę przewyższasz ich?
2: Tak, no w ogóle pierwsze moje takie zapowiedzi walk to kręcono zimą w lesie na Warmii Mazurach, bo robiłam zawsze sprinty i wiesz, oni mówią, Boże, ta dziewczyna pochodzi z jakiegoś buszu, wiesz, dzikusowa. To trochę, kojarzysz Khabiba, Nurmagomedow i Islam Makhachev, jak oni tam trenują w Dagestanie, wiesz, oni te kamienie dźwigają, ale trochę te zapowiedzi moje były też takie, no, obskurna sala, na której trenowałam z Mamedem Khalidowem, no, ale to ja z Arachionem, w klubie Arachion Ocean zdobyłam tytuł mistrzowski, broniłam go kilka razy, później wyjechałam do fajnych amerykańskich warunków, wielu ludzi powie, że się tam rozbestwiłam, bo przegrałam pas za dwie walki, ale nie możesz być na topie cały czas, forever, to się musiało wcześniej czy później wydarzyć, ale Amerykanie w ogóle byli tym, wiesz, wysyłali ekipy filmowe, żeby nagrywali, jak ja biegam w tym lesie po tym śniegu, sprinty i to trochę o czym mówisz, że ja nie potrzebowałam super warunków, żeby zostać mistrzynią UFC. To wszystko się narodziło w Olsztynie, nie? Z olsztyńskimi trenerami, z olsztyńskimi sparring partnerami, ale faktycznie ta przeprowadzka do Stanów, ona mi dała, pomimo, że już byłam dojrzałą zawodniczką i doświadczoną, dało mi jeszcze większe możliwości rozwoju. Nie tylko jako sportsmence, ale również takie, wiesz, od marketingowych po wiele innych aspektów.
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF 24 wracamy już za chwilę.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Już prawie godzina 14, a więc czas na kolejne fakty w radiu RMF FM. No i na poważnie zaczynamy. Magdalena Wojtoń i szczegóły.
1: 6 kobiet zostało rannych w wybuchu gazu w budynku OSP w Zakościelu Włódzkiem. Poszkodowane to członkini miejscowego koła gospodyń wiejskich. Już ponad 6,5 tysiąca strażackich interwencji w Polsce w związku z nawałnicami. Mamy najnowszy raport z Warmińsko-Mazurskiego. Lekkoatletyczna diamentowa liga, czyli pierwsza miejska odsłona memoriału Kamili Skolimowskiej, już niedługo rozpocznie się w Katowicach. Powtórzę, 6 kobiet zostało rannych po wybuchu butli z gazem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu, to jest wieś w województwie łódzkim. Wszystkie poszkodowane zabrano do szpitala. Informacje w sprawie tego zdarzenia zbiera reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale.
2: Tak jest, witam.
1: Dzień dobry. Czy wiadomo, co dokładnie było przyczyną eksplozji?
2: Najprawdopodobniej rozszczelnienie butli z propan-butanem. Na miejscu pracowało 6 zastępów strażackich z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
3: To była instalacja gazowa, zbiornik z gazem znajdował się poza budynkiem, zakopany w ziemi. Za tą chwilę mamy informację, że nic ze zbiornikiem i z instalacją doprowadzającą do budynku gaz, nic się nie stało. Nasze zastępy będące na miejscu zakręciły zawór przy butli umiejscowionej w ziemi, tak samo jak i zawór przy budynku.
2: Mówi aspirant sztabowy Józef Wójcik ze Straży w Opocznie. Poszkodowane są kobiety w wieku od 35 do 70 lat. To członkinie miejscowego koła gospodyń wiejskich, tak jak mówiłaś. One w budynku OSP szykowały posiłki na jutrzejsze dożynki. Wszystkie mają poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Wszystkie wymagały hospitalizacji. Na miejscu wciąż pracują służby, ustalając dokładne przyczyny wybuchu.
1: Ponad 6,5 tysiąca interwencji związanych z przejściem nawałnic odnotowali strażacy. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są gotowi wspomóc służby. W Warmińsko-Mazurskim w związku z nawałnicami było już ponad 1000 interwencji, informuje młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
4: Strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego od godzin porannych prowadzą intensywne działania usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez województwo warmińsko-mazurskie. Strażacy mają do czynienia głównie z działaniami, które mają na celu wypompowanie wody z zalanych piwnic, posesji ulic, a także usuwają drzewa i konary blokujące dojazdy, przejazdy na drogach.
1: Nikomu na szczęście nic się nie stało. I jeszcze jedna pilna informacja, którą właśnie dostałam od naszego reportera. W Przerwankach w powiecie węgorzewskim na terenie obozu harcerskiego spadło drzewo. Tutaj także na szczęście nie ma poszkodowanych. 36 osób ewakuowano w bezpieczne miejsce. Nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców obowiązują od dzisiaj w Polsce. W życie weszły właśnie nowe przepisy dotyczące obywateli 3 krajów: Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie się zmienia?
5: Dzień dobry. Obywatele tych 3 krajów od dzisiaj do legalnej pracy w Polsce potrzebują wizy, a nie tylko jak dotąd zezwolenia na pracę. Chodzi o dużą grupę, bo według danych GUS-u w czasie tych wakacji w naszym kraju pracuje ponad 20 tysięcy obywateli Kolumbii, ponad 20 tysięcy obywateli Gruzji i ponad 1000 obywateli Wenezueli. Te nowe przepisy nie dotyczą osób, które już miały zezwolenie na pracę i na tej podstawie pracowały do tej pory, choćby jeszcze wczoraj. Cudzoziemcy właśnie z tej grupy, z Kolumbii czy z Wenezueli, jeszcze mogą dalej pracować na dotychczasowych zasadach, ale tylko do końca pobytu, który jest wpisany w ich zezwolenie. Potem, zgodnie z nowymi zasadami, niezbędna będzie już wiza.
6: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Za pół godziny na rynku w Katowicach pierwsza miejska odsłona memoriału Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczna diamentowa liga. Dzisiaj skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Jutro kilkanaście konkurencji, no ale to już na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na listach startowych poszczególnych konkurencji wielkie gwiazdy światowej i polskiej lekkiej atletyki. Między innymi Natalia Bukowiecka.
7: Natalia, zastanawialiśmy się pewnie, jaka będzie atmosfera na memoriale Kamili Skolimowskiej. Już wiemy, że możemy dziękować za medale zdobyte w Birmingham, między innymi tobie. Jak ty się czujesz z tym kolejnym medalem dołożonym do twojego dorobku?
8: No bardzo dobrze. Wiadomo, że chciałabym tego złota, ale jest srebro. Myślę, że po prostu cieszy mnie to, że z kolejnej imprezy przywożę kolejny medal, a jeszcze bardziej mnie cieszy, że mogę tutaj poświętować to z polskimi kibicami. Mam nadzieję, że przyjdzie bardzo dużo ludzi i że wspólnie, że tak powiem, będziemy celebrować te nasze medale.
7: Gdybyś przyjechała tutaj bez medalu, byłabyś dziś nie mniej uśmiechnięta, czy tak samo, bo ten memoriał jednak jest wyjątkowy i ten uśmiech się tutaj pojawia u wielu z was?
8: Tak, na pewno jest wyjątkowy i zawsze, kiedy tu przychodzę, jakby pojawia się ten uśmiech, co by się nie działo. Wiadomo, że pewnie troszkę byłoby smutniej, ale myślę, myślę, że i tak, tak jak mówię, ja kocham tu startować i ci polscy kibice zawsze dają nam energię. Mam nadzieję, że nie tylko dla tych medali też tu przychodzą, tylko po prostu dla nas, za całokształt. No i zobaczyć świetne show, bo zresztą no, zagraniczna obsada też jest niesamowita, więc wydaje mi się, że po prostu będą świetne wyniki.
1: Z Natalią Bukowiecką rozmawiał Patryk Serwański. Z naszym dziennikarzem połączymy się w kolejnych faktach. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Katarzyny Podrazy. Dobrego
6: Radio,
1: dnia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do rozmowy w stylu Krychowiaka. Grzegorz Krychowiak, zapraszam.

0: Chowiaka w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy. A obok mnie w studiu Joanna Jędrzejczyk. Tak, ta JJ. Najlepsza polska zawodniczka MMA.
1: Uważasz, że w twoim środowisku talent jest bardzo ważny?
2: Bardzo ważny. Równie ważny jak ciężka praca. Ja przez wiele lat mówiłam, że to ciężka praca doprowadziła mnie do rzeczy wielkich, bo pomagałam rodzicom w sklepie przez wiele, wiele lat. W ogóle jak zdobywałam pasję mistrzowskiej UFC, to pomagałam rodzicom w sklepie. Ciężko tam pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, godząc to z treningami i studiami, ale ja po wielu latach uświadomiłam sobie, że to była dyscyplina. Że w dyscyplinie zawiera się ta motywacja, ciężka praca, te nasze cele, konsekwencja, nieustępliwość i tak dalej. Także to, moi drodzy, dyscyplina. Dziś masz motywację, to trochę jak z noworocznymi postanowieniami. Wiele osób ma postanowienie, idę na siłownię, zaczynam naukę nowego języka, gry na fortepianie, czy idę na siłkę, bo chcę zgubić kilka kilogramów. Ale niektórzy upadają po tygodniu, po dwóch i nie wracają do tego. Także a jeżeli jesteś zdyscyplinowany, to nieważne, co by się działo w twoim życiu, ty przykleisz się do swojego planu i po prostu do niego pójdziesz. Ja tak przykleiłam się do mojego planu pierwszego dnia treningu i osiągnęłam to, co tak naprawdę, o czym marzyłam w karierze sportowej.
3: A powiedz mi, jak środowisko odbierało ciebie, kiedy ty zaczynałaś?
2: A kiepsko, bo tak jak mówię, wychowałam się na dość sporym osiedlu olsztyńskim. No i w pewnym momencie musiałam mówić koleżankom i kolegom, że sorry, ja nie mogę wyjść dzisiaj na dwór, bo miałam lat 16. Wiesz, jak masz lat 16, zaczynają się, wiesz, pierwsze randki, niektórzy próbują alkoholu, niektórzy próbują innych używek, chodzą na imprezki, ale no może, ja uważam, że to jest w ogóle za wcześnie, ale niestety często zbyt dzieci, młodzież szybko dążą do dorosłości, a ja chciałam smakować sportu i ja łaziłam z torbą i dużo osób mówi, no ty chodziłaś z tą torbą. I jak ty nam mówiłaś, że ty nie możesz z nami wyjść, z nami pójść, to no oni mówią, no dziwna, nie? Że przecież większość dzieciaków siedzi na osiedlu, nic nie robi. Po szkole siedzą, grają w gry albo cokolwiek. A ja chodziłam na trening i tych treningów było coraz więcej. Z dwóch treningów były 3-4 tygodniowo. Aż w finalnym etapie moich przygotowań, no karierze, jak już to było takie profesjonalne, to trenowałam od 8 do 13 razy w tygodniu. Dość dużo i byłam dla nich odmieńcem, byłam dziwna. Ja często jakby prowadząc przemowy dla dzieciaków, młodzieży czy dla firm, mówię o tym, że warto być osobą dziwną i inną, bo jesteś przez to osobą oryginalną, osobą, która idzie swoją drogą, że jesteś taką indywidualną jednostką, nie jesteś tanią podróbką kogoś, tylko jesteś po prostu wyjątkową osobą. Także bycie dziwnym jest tak naprawdę wyjątkowe. W jakimś stopniu dziwne.
1: Na pewno.
3: Ale ta dziwność była w tym, że ty walczyłaś, czy to, że byłaś dziewczyną, która walczy?
2: Nie, bardziej w tym, że byłam w tym tak konsekwentna, że nagle rzuciłam wszystko i postawiłam po prostu na karierę, nie? Że to nie było takie przypadku, że rodzice mnie przymuszali do tego, ja chodziłam, bo słuchajcie, muszę iść, bo mi rodzice każą, tylko że ja chciałam, że robiłam inne rzeczy niż wszyscy inni w tym wieku. Oczywiście są dzieciaki, co chodzą, trenują, uprawiają sporty, bądź chodzą na różne lekcje muzyczne i inne zajęcia, ale oni nie spodziewali się, że ja faktycznie w to tak mocno wejdę i się temu oddam.
3: A kiedy poczułaś, że z tej mąki będzie chleb?
2: Po pół roku, jak pojechałam na pierwsze zawody na Mistrzostwa Polski.
3: Od razu?
2: Zajęłam pudło i ja stojąc na tym pudle, oczywiście to było wszystkie takie amatorskie, miałam ze dwie walki czy trzy może w weekend, a ja mówię, jejku, ja chcę to w życiu robić. Ja chcę tak wygrywać, stawać na tym pudle, ale wiedziałam, że to wiąże się z ciężką pracą. I tak też było. I tak też było.
3: Ale co sprawiło ci największą przyjemność?
2: Sprawdzian, czyli wychodzenie na walkę. I to, że mogłam sprawdzić siebie i sprawdzić to, jak oddawałam się pracy przez ostatnie tygodnie. I bo to świadczy o sportowcu. Nie zawsze osiągamy ten wynik, który chcemy, ale że jesteśmy tyle warci, ile od siebie damy.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.
4: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: Powiedz mi jedną rzecz. Zapytałem się ciebie, kiedy był twój prime, a ty mi powiedziałaś w wieku 35 lat, jak zakończyłaś karierę.
2: Tak, tak myślę, tak sądzę.
1: Ale to jest... Nie rozumiem tego. Mówisz mi prime w twojej karierze...
2: No nie, no prime chyba był, gdy przez prawie 3 lata dzierżyłam pas UFC i broniłam tego tytułu 5 razy, ale taką formę, dyspozycję i ktoś powie, no tak, ale przegrałaś przez knockout. No tak, ale to chodzi o to, jak się czułam i już z tą wiedzą, którą miałam, naprawdę czuję, że te przygotowania, ta pchnęłam do limitu, wiesz, że sama byłam zaskoczona, że tak można. Kiedyś udzielając wywiadu, powiedziałam, że trenuję jeszcze bardziej, że 100% ma nowe znaczenie. I ktoś mówi, to co? To trochę się leniłaś po pierwszych przygotowaniach. A mówię, nie, bo wyciągnęłam wnioski, naukę, moje ciało jeszcze bardziej się w jakimś stopniu wzmocniło, przede wszystkim psychicznie na to, co się działo i ja mogę jeszcze więcej i lepiej. Czyli znowu mam nowe 100% nakreślone.
1: A współpracowałaś z psychologiem?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie.
1: Czym to zastąpiłaś?
2: Wiarą, rodziną, bliskimi, ale przede wszystkim tym, co chciałam, że wiedziałam, że jeżeli ktoś przyjdzie, Asia, chodź na trening, a ja powiem, że słuchaj, dzisiaj tu się czuję zmęczona, nie idę, to niczego bym nie osiągnęła. Zawsze wiedziałam, że mój kolega to powiedział, że pierwsze wypowiedziane słowo, gdy o czymś nie chcemy rozmawiać, tak bardzo się boimy o czymś powiedzieć. Wiesz jak to jest, że trzymasz i potrafisz miesiącami nie wypowiedzieć słowa. Czy pójścia, nie wiem, do lekarza, czy pójścia na siłownię. Pierwsze wypowiedziane słowo, pierwszy krok, to jest połowa sukcesu. Bo już jak zrobisz pierwszy krok i wypowiesz to słowo, to ty nabierzesz odwagi na to, żeby powiedzieć kolejne i powiedzieć, o co tak naprawdę ci chodzi. I tak samo u mnie było w sporcie, że wiedziałam, że trener może powiedzieć zrób 100 pompek, ja nie potrafię 10 nawet zrobić, moi drodzy, zrób 100 pompek, a ja robiłam 99, nigdy, ale kogo ja oszukiwałam? Siebie przede wszystkim. Ale także mi, gdy było trudno, to myślałam o tym, czemu zaczęłam. Czemu w ogóle rozpoczęłam tą przygodę? Pomimo, że ona była bolesna, to wiedziałam, że to nadawało sens mojemu życiu, że wiedziałam, że to jest to, co jednak lubię robić. I się do tego uśmiechałam się do tej ciężkiej pracy. I gdybym miała nawet wykonać tą samą pracę heroiczną, bym wykonała ją jeszcze raz.
1: Zwłaszcza w sportach indywidualnych słyszałem, że ludzie współpracują z dietetykiem, z psychologiem, czy robią wizualizację. Nie ukrywam. I im bardziej słyszę, to zastanawiam się, to jest może odpowiednia droga. Ja nigdy nie współpracowałem. Ale pierwszy raz słyszę, żeby wiara pozwoliła odpowiednio przygotować się do walki, meczu albo czegokolwiek.
2: Tak mi się z Bogiem łatwiej żyje, ale mi to dawało takie, że ja tak sobie, wiesz, to tłumaczyłam i tłumaczę teraz, jak upadałam właśnie na tym treningu i nie miałam siły, żeby zrobić więcej, to te siły mi przychodziły, nie? I w ogóle skądś, z wszechświata, po prostu znikąd. I wierzyłam po prostu, wiara daje ci mocny kręgosłup moralny i wiara daje ci zasady i ty się tych zasad po prostu chcesz trzymać. Upadasz, omijasz je czasami, ale wracasz do nich, bo widzisz, że one cię trzymają po prostu w pionie jako człowieka z mocnym kręgosłupem moralnym. Mi to mega pomagało, że czułam, że w tym bólu, w tym poniżaniu siebie, któremu się poddawałam każdego dnia na treningach, właśnie to mi dawało siłę. Jak gdy przeprowadziłam się do Stanów, do mocnego klubu American Top Team, w którym się wychowała masa gwiazd, tam gdy wchodzisz do klubu, to masz gablotę z pasami wszystkich mistrzów, którzy byli w klubie, to usłyszałam od właściciela American Top Team, że było tu wielu sportowców, jest tu wielu sportowców, wielu mistrzów, ale ja dopiero pokazałam, jak ciężko się pracuje, że oni wszyscy ciężko oczywiście trenowali, nie? Ale pokazałam tam, jak to wniesie jeszcze na wyższy level, że ta praca nigdy się nie kończyła. I to byłam ja, Dustin Poirier, i Jorge Masvidal. To były trzy osoby. My byliśmy taką świętą trójcą, która pomimo, że byli inni mistrzowie, inni zawodnicy, ale pokazywaliśmy, że ciężka praca jednak się opłaca, nie? Że jeszcze cięższa niż tam była.
1: Ale uważasz, że musiałaś jeszcze bardziej udowodnić na to, że byłaś kobietą? Nieświadomie się zbrało to stąd?
2: Możliwe, ale to chyba wynikało z mojej chęci osiągnięcia sukcesu sportowego i pozasportowego.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF24.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: Zawodniczka, która walczy podczas dnia i wieczorem wraca do domu, obawia się o swoją twarz?
2: Ja nigdy nie chciałam mieć nosa złamanego i kalafiora. I miałam pewnie nos pęknięty. Miałam pęknięty. Dzisiaj, bo to jest śmieszne, bo dzisiaj byłam na konsultacji. Jak się spotkaliśmy na kawie, byłam później na konsultacji u doktora Michalika właśnie odnośnie prostowania mojej przegrody. To nie będzie plastyka, chociaż lekka by się przydała, chociaż ja lubię swój nosek, ale tę przegrodę chyba zrobię i to nawet na spontanie myślałam, żeby jutro się położyć, zostać w Warszawie, na noc się jutro położyć, no ale chyba przyjadę za tydzień, także zawsze się tego bałam. Na szczęście nie miałam poważnych szram i pęknięć.
1: No rzeczywiście, twoja twarz nie widać, żebyś walczyła.
2: Nie widać, żebyś walczyła. Modelką nie jestem, nigdy karierę. Nie byłam i nie będę, ale faktycznie udało mi się, wiesz, uciekałam, wiesz.
1: Ale to jest, bo ja na przykład na zakończenie swoich karier operowałem właśnie nos przegrodę, bo był łamany, przesuwany kilkakrotnie, a ty miałaś jakieś...
2: Nigdy nie miałam, a miałam zawsze problemy i mi każdy mówi, bo ja w ogóle lewa u mnie dziurka to w 10% mam tylko przepuszczalność, jest bardzo, bardzo źle i od zawsze to miałam i każdy mówi, zrób tą przegrodę, będziesz miała kondychę, ja i tak zajeżdżałam moje przeciwniczki, także oj, co by się działo, gdybym miała prostą tą przegrodę.
1: Ale to także, całą swoją karierę miałeś?
2: Całą swoją karierę, bo tak jakby uważałam, że nie mam na to czasu, bo cały czas, wiesz.
1: No to prawda, no bo to jest, tak. To są trudne 2-3 miesiące. Trudne, tak jak...
2: Naprawdę, jak miałam dwie operacje dłoni, ale to jakby szybko poszło, rekonwalescencja, że szybko wracam do walk, ale miałam dwie operacje barków po przejściu na emeryturę i nie wyobrażam sobie, co bym przeżywała, gdybym nadal była aktywną sportsmenką, gdy ludzie sobie skręcają kolana. Naprawdę. Także, moi drodzy, edukujcie się, sportowcy. Fizjologia, medycyna, biologia, treningi, sami się szkolenia róbcie sobie z treningów funkcjonalnych, różnych. Dobrą prewencją jest trening przygotowania motorycznego. To jest prewencja, moi drodzy. To nie to, że trening motoryczny stał się modny w tym czy innym sporcie, bo tak jest w ostatnich latach. Trening motoryczny siłowy jest prewencją i nieważne, jaki sport uprawiasz. I są trenerzy, którzy ci powiedzą, co ty wymyślasz, po co ci to? Pierwszy raz nie posłuchaj trenera w tym przypadku, tylko rób trening motoryczny, chociaż 2 razy w tygodniu. To jest prewencja. Żebyś właśnie dłużej funkcjonowała w sporcie.
1: Kiedy cię dzisiaj zobaczyłem, powiedziałem, że dam ci radę.
2: Jaką?
1: No.
2: A żebym bólki bardziej była?
1: Nie, no w sensie, że wchodząc do klatki. A. Że dałbym ci radę.
2: A ty dałbyś mi radę?
1: No.
2: Jaką?
1: No.
2: Jaką?
1: No w walce.
2: Dałbyś mi radę?
1: No pewnie.
2: Dobrze. Jaka to była rada?
1: Nie, no w sensie radę, w sensie,
2: żebyś mi dał poradę, okej.
1: Nie, radę ze szczęście, że jakbyśmy się bili, to ja bym cię pokonał.
2: Naprawdę? No. Tak uważasz?
1: No. Nie, żartuję. Że...
2: Na pewno ci nogę.
1: Ale nie, w sensie... Nie.
2: Zastanów się, bo skręcę ci tą nogę.
1: Tutaj przy wszystkich? Co ja jestem na emeryturze?
2: Że coś, wstydzę się dwóch kamer. Trzech, czterech, pięciu?
1: Nie, ale paru kiedy widzę. Pojawiła się pierwszy raz, ja cię zobaczyłem i rzeczywiście jesteś taka troszeczkę filigranowa.
2: Jestem na emeryturze sportowej, to mogę trochę przytyć, okej? Okay? Byłam na kilkudziesięciu dietach.
1: Nie, o to chodzi. Ale jak zobaczyłem twoje dłonie, to wtedy powiedziałem sobie, nie ma takiej możliwości.
2: Te dwie kostki biją.
1: Słuchaj, jak ja zobaczyłem twoje pięści i twoje dłonie, to wtedy powiedziałem, nie.
2: Nie pogrywasz ze mną.
1: Nie. Wtedy ten żart, nie wiem, nie.
2: Lewej się
1: nie
2: sama boje, prawa zabija.
1: Prawa zabija, tak?
2: Mówiło, tak.
1: A były takie momenty, że czułaś się tak pewna, tak ci kusiła woda sodoła, że wychodziłaś na ulicę i ten
2: nigdy.
1: Nie chciałaś nikomu udowodnić?
2: Nie, nigdy w życiu.
1: A tobie ktoś chciał kiedyś udowodnić?
2: Tak, oczywiście. Były takie sytuacje, ale nie, nigdy w życiu. Mi jest w ogóle wstyd o tym mówić, bo to było bardzo dawno i w ogóle raz, siłą fizyczną nie rozwiązujemy problemów.
1: Dobrze, opowiadaj to, bo to mnie ciekawi.
2: Nie, mi jest wstyd naprawdę do tej pory. Nie. Ale bardzo byłam w takiej trudnej sytuacji i no, wymierzyłam sprawiedliwość. prawa ręka.
1: Tak, prawa ręka. Padł?
2: Padł. I oni tylko, dziewczyna pokonała typa. I ja uciekłam, byłam wystraszona strasznie. Krzysiek, to było coś strasznego. Nie, ja nigdy
1: ile
2: nie.
1: Ile miałeś lat?
2: Nie. Ojejku, młoda byłam. 19.
1: 19?
2: 18, 19, to były początki i...
1: Jeden cios?
2: Powaliłam, jeden cios. Straszne to było. Bałam się strasznie. Naprawdę dwa dni nie spałam. Tak.
1: A czemu?
2: No bo nigdy nie powinno to się wydarzyć.
1: Nie, no ja rozumiem.
2: Ale to było straszne, no. Naprawdę.
1: No dobrze, czyli i ten żart odkładam na bok, moją marynarkę
2: ale
1: rzucam tam.
2: Ostatnio, słuchaj, dość późno wracaliśmy z koncertu i z rodziną byliśmy świadkami bójki. Dwóch młodych ludzi napadło faceta i my i mój szwagier i znajomy rozdzielali. Ale wiesz co, ja poczułam taki strach wręcz. To nie było ten, jak zobaczyłam ten rozkwaszony nos, mówię, god damn, mocniej niż w UFC, ale no, przerażają mnie takie rzeczy.
1: Tak? Nigdy się nie wstawiłaś w takiej sytuacji?
2: Nie, oczywiście, ale ja zawsze staram się, hej, okej, spokojnie, wiesz, koniec, bo wiem, to jest biała broń, nie?
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF24 wracamy już za chwilę.

0: Grzegorz Krychowiak i rozmowy w stylu Krychowiaka w Radiu RMF 24.
1: Co według ciebie, Joanna Jędrzejczyk, powoduje, że akurat ci wyszło?
2: Bo mówiłam tak, gdy inni mówili nie. Bo robiłam, gdy inni przestawali robić. Bo byłam nieustępliwa i bardzo chciałam, aby moje marzenia były żywe. I czemu mi się udało? Nie wiem, ale jeżeli mi się udało, bo ja 20 lat temu byłam 18, no 20 już 2, 16-letnią dziewczyną, czy już 3, wow. Byłam po prostu nastolatką z Oczyńskiego osiedla i po prostu chciałam coś zmienić w swoim życiu. I ktoś by powiedział, że to jest za późno, żeby rozpocząć przygodę ze sportem, być profesjonalnym sportowcem, a nie ta włodarczy, którą kocham, nasza wielokrotna mistrzyni olimpijska, też zaczęła w wieku 16 lat. I nawet jeżeli masz 20 kilka i myślisz o dzierganiu na drutach, zrób to. Każdy z nas ma swoje mistrzostwo świata. Nie musisz być zaraz mistrzem, zdobywać Champions League, czy mistrzostwo UFC. Każdy z nas ma swoje mistrzostwo świata. I jeżeli masz kilka trudnych dni, daj sobie kolejny dzień, jeszcze kolejny, daj sobie kolejną szansę, ale czemu wyszło? Po prostu chciałam żyć inaczej niż wszyscy i chciałam urealnić swoje marzenia i nie wiedziałam, na co się pisze. Wiedziałam, że się pisze na trudną i wyboistą drogę i takowa ona też była. Często było zwątpienie i nawet gdy zbaczałam z tego kursu, wracałam i dawałam sobie szansę jeszcze jedną. Od treningu w garażu, bo odeszłam z klubu, gdzie garażu trenuję, myśli, że osiągnie mistrzostwo. To są rzeczy, które mnie umocniły, spowodowały, że dziś rozmawiamy, że mogę porozmawiać ze swoim sportowym idolem i to jest coś pięknego. Także wiara. Wiara, wiara, wiara, wiara. W to, że się może udać. It's never too late.
1: No właśnie, to jest tak. Piękna, piękna puenta tego wszystkiego.
2: A kojarzysz, Juan Mata jest taki zawodnik?
1: Juan Mata.
2: Juan Mata. Juan Mata. Juan Mata. Bo wszystko. W ogóle z nim nie studiowałam, byłam na kursie właśnie na Harvardzie i to jest ciekawe. I właśnie to jest przypadek zawodnika, który już jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Nadal gra, ale też się rozwija w różnych tych, to do początku naszej rozmowy, że to nigdy nie jest za późno, żeby zrobić szkołę, zrobić kurs, pomimo iż gra jeszcze, mógłby sobie darować, bo zarobił pieniądze, ma karierę inne ten, ale nadal się chce i po prostu chcijcie, nie?
1: Ale wiesz, ja mam okazję rozmawiania z ludźmi w różnych dziedzinach, którzy osiągają sukces i tak dochodzę pomału do wniosku, że jak znajdziemy coś, co nam sprawia przyjemność...
2: Sens życia.
1: Coś, co nam sprawia przyjemność, to nie odczuwamy żadnych trudów z tym związane i tu.
2: Tak.
1: Kiedy wszyscy mówią nie i ty mówisz tak, kiedy pracujesz jeszcze mocniej niż inni, naprawdę nie ma granic. I wydaje mi się, że to jest ta...
2: To jest tylko w naszych głowach.
1: Tak, że to jest ta kwestia znalezienia czegoś, co sprawia nam przyjemność. Bo to później nie będzie trudne.
2: Trochę zajmuje nam to czasu, żeby zobaczyć, co to jest. Ale ja myślę, że też często szukamy nad wyraz. Tym bardziej w czasach Instagrama my patrzymy na te obrazki w idealnych ludzi, wręcz zbyt mocno idealnych i idealne miejsca. A jednak tak warto usiąść i zajrzeć w głąb siebie jednak, co mi sprawia radość, co powoduje, że jestem happy i po prostu robić to.
1: A powiedz mi jedną rzecz jeszcze. Czy masz wrażenie, że robiłaś to, co kochałaś i osiągnęłaś naprawdę ogromny sukces i tak teraz, jak sobie siedzisz, masz wrażenie, że to było łatwe?
2: Tak.
1: Ja mam to samo wrażenie.
2: Bo wiesz czemu? Szybko zapominamy o tych złych rzeczach i w ogóle to jest pewnie z punktu psychologicznego też potwierdzone jakoś, że wiesz, jest nam trudno, tak, ojejku, źle, źle, ale jak coś dobrego nagle przyjdzie, wiesz, podwyżka w robocie, jak u niektórych, czy awans, czy kupisz coś sobie, to nagle wow, i zapominasz o tym, że wczoraj, nie wiem, płakałeś albo byłeś w bólu. A wiesz, przy czym tego najbardziej doświadczyłam? Gdy musiałam zautoryzować swój film, który był na HBO, Niezwyciężona, Tomasz Koliński, Monika Woźniak, operatorka w ogóle, wspaniała, kamery. Gdy musiałam obejrzeć film i oglądałam go z moim partnerem i tak naprawdę to były nasze początki, my się też poznawaliśmy. I on widział trochę taką No znał mnie, wiedział, kim byłam i oglądał trochę ten film i musieliśmy go zautoryzować. I leżałam w jego objęciach, ja płakałam wielokrotnie i mówię, stop. Wiesz, co się działo? Że ja jak oglądałam ten trening, te zbijanie wagi, to wszystko, moje ciało, ja się trzęsłam. Ja dostawałam dreszczy, płakałam, ja czułam fizyczny ból. Grzegorz, to było dziwne, że w mózgu, oczywiście mam jakieś traumy, że to się wszystko odkładało, czyli ja miałam cel, ja pomimo tego bólu, zmęczenia, cierpienia, krwi, potu, łez, ja szłam w to. Ale to się wszystko odłożyło w moim organizmie i ja w ogóle ten film musiałam stopować naprawdę kilka dobrych razy, bo to wszystko do mnie wracało jak bumerang, nagle. To jest ten, i to o czym mówisz, że teraz mówimy, że to było, hej, pestka, ale to nie było pestko. Teraz na to patrzymy, bo żyjemy na zupełnie innych standardach, nie? I w innym komforcie. I już nie musimy tego robić.
0: To była kolejna rozmowa z cyklu W stylu Krychowiaka w radiu RMF24. Grzegorz Krychowiak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio RMF24. Radio informacyjne. Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
4: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
3: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
5: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
3: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
6: Ogłoszenie RMF 24.

0: już prawie godzina 15, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. I jest z nami Katarzyna Podraza. Witamy.
1: Witam i zapraszam. Pożar odpadów na terenie jednej z firm na Podkarpaciu. Od tego zaczniemy. Potem przyszłoroczny budżet ochrony zdrowia pod lupą. Posłuchajcie, na co zostaną przeznaczone pieniądze. To już za 3 godziny siatkarskie starcie Polek z Węgierkami.
2: Mobilizacja i takie skupienie się na najbliższych przeciwnikach.
1: Akcja gaśnicza na terenie jednej z firm przy ulicy Wojska Polskiego w Mielcu na Podkarpaciu. 8 zastępów strażackich walczy z pożarem składowanych tam śmieci. Na tę chwilę nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał, przekazał nam rzecznik strażaków z Mielca. Do tych doniesień wrócimy w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Refundacja nowych leków oraz wynagrodzenia pracowników szpitali. Między innymi na to, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, przeznaczone mają być dodatkowe pieniądze, które rząd zaplanował na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie. Tak mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk.
3: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny.
1: Czyli gdzie dokładnie? O to dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co ustaliłaś?
4: Te dodatkowe miliardy złotych mają być wykorzystane przez szpitale do bieżącej działalności, a to kosztuje coraz więcej. To potwierdza wiceprezes NFZ Jakub Schulz, między innymi przez coroczne podwyżki wynagrodzeń medyków.
5: I te koszty są kosztami bardzo istotnymi w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. One przekroczą 70 miliardów złotych. No i między innymi stąd, czy też przede wszystkim stąd, wynika konieczność coraz większego zasilania planu finansowego NFZ środkami z budżetu państwa. Coraz więcej kosztuje nas refundacja.
4: W tym tygodniu zakończyły się konsultacje ustaw, które mają uporządkować wydatki na zdrowie i wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy. Zgłoszone uwagi będą teraz analizowane i we wrześniu, według planów rządu, te przepisy mają trafić do Sejmu.
1: W faktach teraz informacja z Warszawy. Po kilkugodzinnej przerwie ponownie otwarte dla gości zostały park w Łazienkach Królewskich i ogród zoologiczny. Od rana te miejsca były zamknięte po tym, jak w czasie nocnej nawałnicy wiatr uszkodził tam dziesiątki drzew. Burze dziś nie odpuszczą. Synoptycy ostrzegają przed nawałnicami część mieszkańców Dolnego Śląska, Śląskiego, Łódzkiego i Opolszczyzny. Silny wiatr jest z kolei prognozowany w pasie od Warszawy po Elbląg i Suwałki. Dramatyczne informacje docierają z hiszpańskiej Walencji. W związku z pożarami ewakuowano już tam około 1000 osób. Ogień objął dotychczas 423 hektary, a długość jego obwodu wynosi ponad 11 kilometrów. Płomienie zagrażają jednemu z głównych terenów leśnych tego regionu, parkowi Sierra Calderona. Zniszczenia odnotowano także w prowincji Castellón. Tamtejsze władze podają, że rozwój sytuacji w najbliższych godzinach będzie zależał od siły wiatru, wilgotności i temperatury.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Polskie siatkarki rozpoczynają dziś grę na Mistrzostwach Europy. W Stambule zagrają z reprezentacją Węgier. W naszej kadrze na imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefani, która zapewnia, że biało-czerwone nie czują presji przed rozpoczynającym się turniejem.
2: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach, także bardziej bym powiedziała, że nie taki stres, taki paraliżujący, tylko bardziej taka motywacja, fokus na pracę.
1: Faworytkami do złota są Turczynki Włoszki. Dla Polek wydaje się, że wejście do strefy medalowej będzie sukcesem. Mecz Polska-Węgry o 18. A na rynku w Katowicach trwają już lekkoatletyczne emocje. Pierwszy dzień memoriału Kamili Skolnimowskiej. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Skok wzwyż i skok w dal w ramach Diamentowej Ligi. Do tego pchnięcie kulą kobiet. Trzy konkurencje, a wszystko dla kibiców niemal na wyciągnięcie ręki.
7: Tak, no ja stoję teraz tuż obok miejsca, w którym trwa rywalizacja w skoku w dal kobiet. Kiedy kolejne zawodniczki lądują, to niemal można dostać gdzieś głowę tym piachem, który tutaj się rozsypuje. Nieco dalej rywalizują skoczkowie wzwyż. Tutaj to wszystko naprawdę można poczuć, zobaczyć z innej perspektywy. Na lekkoatletycznym stadionie kibiców od takich miejsc często dzieli nawet kilkadziesiąt metrów, a tutaj zaledwie kilka. Jest na kogo patrzeć. Musa Barshim, Gianmarco Tamberi, dwaj złoci medaliści igrzysk w Tokio w skoku wzwyż. Wtedy stanęli wspólnie na tym najwyższym stopniu podium. Teraz tutaj rywalizują, ale też dopingują się po kolejnych skokach. W pnięciu kulą w skoku w dal też mamy czołowe zawodniczki globu. a tuż obok, jak gdyby nigdy nic, jeżdżą sobie tramwaje, to jest też ważny węzeł komunikacyjny, a teraz również no, ważna arena lekkoatletycznej rywalizacji. Z rynku w Katowicach Patryk Serwański.
1: Dziękujemy Patrykowi, będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach RMF FM o 16. Już teraz zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy w umysłach naukowców, być może już w magazynach, silosach, kryje się broń, która odmieni oblicze wojny? Broń hipersoniczna, lasery, inne nowe technologie. O tym w najnowszym odcinku Wojny Światowej.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Katarzyna Podraza przy mikrofonie. Witamy.
1: Witam, zapraszam. Śledzimy akcję gaśniczą w Mielcu na Podkarpaciu. Tam na terenie jednej z firm zapaliły się odpady. Pracowita sobota dla strażaków także na Mazowszu. Tam sporo zniszczeń po nawałnicach i silnym wietrze. W faktach nie zabraknie emocji lekkoatletycznych i waszych wakacyjnych wspomnień.
2: Ogólnie w porządku, dużo wypoczynku.
1: Opanowano pożar odpadów na terenie jednej z firm przy ulicy Wojska Polskiego w Mielcu na Podkarpaciu. Trwa dogaszanie ognia. Strażacy sygnał o pożarze otrzymali po godzinie 14, a o tym, co zastali na miejscu, opowiedział nam młodszy brygadier Bartłomiej Bieniek.
3: Śmieci znajdowały się częściowo na stercie, pojemniki z farbami, puszki i tak dalej, przez to było głośne huki słychać z daleka. Zapaliła się też ciężarówka znajdująca się za płotem. Na ciężarówce załadowane były właśnie spreje z farbą, puszki.
1: Na miejsce wysłano grupę chemiczną, ale jak zapewniają strażacy, nie ma zagrożenia dla mieszkańców Mielca. 7300 razy interweniowali dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej, bo ponad 1/3 tych interwencji dotyczy Mazowsza. W Warszawie silny wiatr uszkodził drzewa, które przewróciły się na samochody, między innymi w dzielnicach Wola i Praga Południe. Do odwołania zamknięty jest Park Wilanowski. Po południu, po kilku godzinach przerwy na sprzątanie, turyści i mieszkańcy znów mogą odwiedzać park w Łazienkach Królewskich. Tam wichur uszkodziła dziesiątki drzew.
4: Na trawnikach jest dużo gałęzi, tutaj wkoło jeziora porozrzucane liście, gałęzie.
5: Jeszcze nie wszystko posprzątane?
4: Tak. Jeszcze nie.
5: Cieszą się panie, że udał się ten spacer, bo jeszcze 2 godziny temu tutaj nie dałoby się wejść.
4: Cieszymy się, bo mama jest pierwszy raz w łazienkach.
6: Troszkę połamane gałęzi. Jak się chodzi po parku, to widać.
5: Cieszą się państwo, że łazienki zostały tu otwarte?
6: Bardzo. Jesteśmy tu pierwszy raz, ale bardzo się cieszymy. Piękne miejsce, także zwiedzamy dalej.
5: Chociaż pogoda
6: nie dopisuje, ale to nieważne.
1: Ze spacerującymi w otwartym po przerwie Parku Łazienki Królewskie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz, a ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem będą do rana obowiązywać w centralnej i północno-wschodniej Polsce.
7: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Zaglądamy teraz na katowicki rynek. Tam emocje lekkoatletyczne. Pierwszy dzień memoriału Kamili Skolimowskiej. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM na miejscu.
8: Jestem.
1: Witaj Patryku i mamy naprawdę bardzo dobre rezultaty.
8: Tak, pchnięcie kulą kobiet wygrywa Amerykanka Tracy Jackson. 20 metrów 92 centymetry to jest rekord meetingu i wynik, który pozwalałby walczyć o czołowe lokaty, medale tych najważniejszych imprez świata, mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich. W skoku w dal, teraz na prowadzeniu Amerykanka Chase Alisa Jones, która przed chwilą skoczyła 6,98, wyrównała wynik Portugalki, która miała taki sam rezultat, ale tutaj patrzymy w takim razie, skoro panie mają najlepszy rezultat taki sam, patrzymy, jaki miały drugi najlepszy skok i Amerykanka wyprzedza dzięki temu Portugalkę. To jest też rekord meetingu 6,98, przypomnę, dla porównania, to jest wynik, który na niedawnych mistrzostwach Europy w Birmingham dałby brązowy medal, więc no naprawdę dalekie skoki oglądaliśmy. Zatem sportowo ta miejska część memoriału na bardzo dobrym poziomie. Trwa jeszcze konkurs skoków zwyż mężczyzn. Poprzeczka na wysokości 2,29. 6 zawodników pozostało w konkursie, a w tym gronie jest też Mateusz Kołodziejski. Z rynku w Katowicach Patryk Serwański.
1: Dziękujemy Patrykowi. Te sportowe emocje z Katowic także w kolejnych faktach RMF FM o 17. Hiszpańska La Liga wchodzi na najwyższe obroty. W grze w ten weekend 2 najważniejsze zespoły Real Madryt i FC Barcelona. Ta ostatnia drużyna już bez Roberta Lewandowskiego. Zdaniem Jakuba Kręcidło, eksperta od hiszpańskiej piłki, komentatora Canal Plus Sport, to dla tego zespołu ogromna strata.
9: Tym bardziej, że nie ma jeszcze żadnego innego napastnika, który byłby gwarantem goli w drużynie Hansiego Flicka. Jeżeli spojrzymy w same suche liczby, to na przestrzeni ostatnich 4 lat Robert Lewandowski i Ferran Torres gwarantowali średnio 47 goli w sezonie. To jest naprawdę ogromna liczba i nie ma piłkarza, który dziś byłby w stanie w Barcelonie zastąpić tę dwójkę pod kątem skuteczności pod bramką rywala.
1: Mówił w radiu RMF 24 Jakub Kręcidło. Mecz Real Madryt Espanyol już dziś o 21:30, a jutro o tej samej godzinie pojedynek Barcelona Elche. Niestety przedostatni wakacyjny weekend. Część uczniów jeszcze cieszy się latem, ale niektórzy przygotowują się już do nadchodzącego roku szkolnego. Jak wakacje mijają w Nowym Sączu w Małopolsce?
2: Ogólnie w porządku, dużo wypoczynku. Teraz trzeba się powoli nastawiać na szkołę, na wstawanie o wczesnych godzinach, tak to wiadomo, spanie do południa.
10: No udało się fajnie wypocząć. Szybko minęły te wakacje, jakoś tak
11: trochę nuda, trochę aktywności, więc w sumie tak pół na pół.
12: Myślę, że nabrałam energii na nowy rok.
1: A do nowego roku szkolnego zostało już tylko 9 dni. Korzystajcie z tego wolnego, oczywiście w towarzystwie RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W faktach RMF FM wciąż sytuacja pogodowa, na zegarach już prawie 17, a w studiu faktów Katarzyna Podraza. Witamy, Kasiu.
1: Tak jest, zapraszam. Podtopienia, braki prądu. Najnowszy raport po nawałnicach ma dla was reporter RMF FM. Zełenski po rozmowach z Macronem. Posłuchajcie, jaka padła deklaracja. Katowice, stolicą lekkoatletyki, są pierwsi zwycięzcy. Będzie także Biały Wilk na wielkim ekranie. Na początek jednak fakty dla kierowców. Uwaga, zmotoryzowani. Dwie osoby ranne w zderzeniu dwóch osobówek na podkarpackim odcinku A4. Do wypadku doszło między węzłami Przeworsk-Łańcut w pobliżu Białobrzegów. Jezdnia w kierunku Rzeszowa zablokowana. 45 tysięcy odbiorców północno-wschodniej Polsce nie ma prądu. Masowe awarie są związane z silnym wiatrem. Jak mówiliśmy w faktach, strażacy w całym kraju wyjeżdżali już ponad 7300 razy do usuwania skutków wichur i nawałnic, które przechodzą przez Polskę. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Witaj, Michale. Czego dotyczą te interwencje?
2: To przede wszystkim wyjazdy do powalonych drzew, które spadały na zaparkowane pojazdy, ale też tych, które blokowały przejazd, bo konary leżały na środku jezdni. Strażacy mają także bardzo dużo zgłoszeń dotyczących podtopionych posesji.
3: Straty w budynkach to są straty mierzone w dziesiątkach tysięcy złotych. Mamy informacje o kilkudziesięciu uszkodzonych budynkach, a konkretnie dachów tych budynków. Równie poważna sytuacja była, jeżeli chodzi o przejezdność tuneli, wiaduktów, przepustów, czyli tych takich niżej położonych arterii drogowych, no i niedrożność systemu kanalizacji odprowadzającej wodę.
2: Wymienia Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji było na Mazowsze, ponad 2,5 tysiąca, nieco mniej na Warmii i Mazurach oraz w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim. Na szczęście po przejściu nawałnic nie ma osób poszkodowanych.
1: Rozmowa na linii Paryż-Kijów i zapowiedź wsparcia z Zachodu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po telefonicznej rozmowie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem poinformował o przyspieszeniu dostaw nowoczesnego sprzętu i rakiet. Deklaracja o wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej padła ze strony francuskiego przywódcy.
4: Fakty na sportowo.
1: Pierwszy dzień memoriału Kamilii Skolimowskiej za nami. Na rynku w Katowicach jako ostatni zakończył się konkurs w skoku wzwyż. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM obserwował te lekkoatletyczne emocje. Patryku, kto wygrał?
5: No, Gianmarco Tamberi, czyli mistrz olimpijski z Tokio. Jako jedyny pokonał poprzeczkę na wysokości 2 m 31 cm. Dzielnie rywalizował z nim Jamajczyk Beckford, ale tej wysokości już nie zaliczył. Na miejscu wielu kibiców, którzy szczelnie otoczyli teren, w którym odbywały się zawody, i to było coś, co tworzyło tutaj naprawdę wyjątkową atmosferę.
6: Ja lubię bardzo takie inicjatywy, kiedy dzieje się coś innego niż na stadionie, na którym spędzam godziny dziennie. I bardzo się cieszę, kiedy jest tak dużo kibiców, którzy mogą też, nawet nie wiedząc jeszcze do końca, o co chodzi w lekkiej atletyce, doświadczyć tego, i mam nadzieję, że zarażamy ich tą naszą pasją.
5: Tak mówiła Adrianna Sułek-Schubert, nasza wieloboiska, która dziś wzięła tutaj udział w konkursie skoku w dal. Z rynku w Katowicach Patryk Serwański.
1: To będzie nieprzewidywalny sezon w hiszpańskiej La Lidze, powiedział w radiu RMF24 ekspert od hiszpańskiej piłki, komentator Canal Plus Sport Jakub Kręcidło. Już w ten weekend starcie dwóch najważniejszych zespołów Realu Madryt i FC Barcelony.
7: Oczywiście, rywalizacja o tytuł to będzie walka przede wszystkim między Realem, Barceloną i być może także Atletiką, ale te drużyny wydają się być bardzo blisko siebie. Trudno jest przewidzieć losy tego sezonu, trudno jest przewidzieć, kto zagra w pucharach, kto spadnie, kto będzie mistrzem. To sprawia, że oglądanie meczów La Liga jest naprawdę ekscytujące, bo to liga, w której naprawdę trudno jest cokolwiek przewidzieć.
1: Podkreślił w RMF24 Jakub Kręcidło. Piłkarskie starcie Real Madryt-Espanyol dziś o 21:30, a jutro o tej samej godzinie Barcelona zagra z Elche. Na koniec faktów mamy dla was zaproszenie do Łodzi na wieczór pełen wiedźmińskich opowieści.
8: Zapraszamy na spotkanie z legendarnym Jaskrem, czyli Zbigniewem Zamachowskim, oraz reżyserem Markiem Brockim. Po rozmowie o zakulisowych smaczkach zapraszamy także na wspólny seans przygód Białego Wilka na wielkim ekranie.
1: Na spotkanie z twórcami filmu Wiedźmin zapraszał Jacek Tokarczyk z łódzkiego magistratu. Wydarzenie rozpocznie się za godzinę w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Zorganizowano je z okazji 25. rocznicy kinowej premiery słynnej produkcji opartej na serii książek fantazy Andrzeja Sapkowskiego.
9: Zapachniało w powiewie jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sens.
1: Balladę Zapachniało jesienią zaśpiewał oczywiście Bart Jaskier, w którego rolę wcielił się Zbigniew Zamachowski. A wy czujecie już powiew jesieni? Jakie macie plany na ostatnie dni wakacji? Zapytamy o to w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już prawie 18 na zegarach RMF FM. Kierowcy dają głośniej, to są fakty. A w studiu ponownie Katarzyna Podraza, witamy.
1: Zmotoryzowani podróżujący w lubuskim Świętokrzyskiem, przygotujcie się na utrudnienia. Wielkie siatkarskie emocje w Stambule. Nasze zawodniczki rozpoczynają mecz z Węgierkami. Powiemy też o sukcesie polskiego biegacza.
2: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa.
1: Do końca wakacji jeszcze tydzień. Zapytamy o wasze plany.
3: Planujesz jechać do Szkocji?
1: Samochody zderzyły się na trasie A18 w Lubieszowie. W Lubuskiem nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał w kierunku Iłowej. Przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Kierowcy, problemy z przejazdem także świętokrzyskim odcinkiem S7 w pobliżu Chęcin między węzłami Jaworznia, Kielce Południe. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowany jeden pas w kierunku Krakowa. W faktach teraz ważne informacje od synoptyków. W części Małopolski i Śląskiego do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Choć sytuacja pogodowa stabilizuje się, to w części regionów utrzymane zostały alerty hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które wydano po ulewnych deszczach. Przekroczenia stanów ostrzegawczych mogą wystąpić na Dolnym Śląsku, a także północno-wschodniej części kraju.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
1: Biało-czerwone siatkarki rozpoczynają pierwszy mecz Mistrzostw Europy. W Stambule mierzymy się z Węgierkami. Polki są faworytkami tego starcia. W naszym zespole jest zawodniczka, dla której ten mecz będzie wyjątkowy. To młoda środkowa Maja Koput.
5: Węgierskie korzenie mam. Moja prababcia była Węgierką. Urodziłam się na Węgrzech. Wiadomo, z sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko Węgry zawsze będą moim drugim domem. Dobry przeciwnik na pierwszy mecz, żeby wejść w rytm meczowy i zacząć powoli. Wiadomo, nie lekceważymy ich.
1: Jak radzą sobie Polki? Sprawdzimy to w faktach za godzinę. A teraz niezwykły wyczyn polskiego biegacza długodystansowego ze Skawicy w Beskidzie Żywieckim. Roman Ficek jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie formułę self-support, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Pokonanie tej trasy zajęło mu 40 dni i 11 godzin. Przebiegł prawie 2700 kilometrów. Jak przyznał w radiu RMF24, była to ciężka przeprawa.
2: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa. Więcej w tym trochę, że tak powiem, cierpienia niż pociechy z tych gór. Czułem się tak trochę jak taki samotny wilk w tych górach, bo to była jednak samotna wyprawa, więc podczas biegu, jeżeli już z kimś byłem, to gdzieś tam w domkach chyta, gdzie spałem, czy na hotelach, czy na jakichś kempingach. Ale chyba z jednej strony po prostu lubię to, bo jednak ultra i ultra bieganie po górach, to jednak trzeba lubić tą samotność, spędzanie ze sobą.
1: Mówił Roman Ficek w radiu RMF24. Jeszcze raz gratulujemy mu takiego sukcesu. Może góry, jezioro, grill albo piknik. Na 9 dni przed początkiem roku szkolnego pytamy was, jakie macie plany na końcówkę wakacji i co robiliście w ostatnich tygodniach.
6: Wyjazd do Grecji, bardzo ciepło i piękne morze tam jest.
3: Na razie byłam nad polskim morzem i było bardzo fajnie. Planuję jeszcze jechać do Szkocji i spędzić to bardzo fajnie.
7: Byłam w krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz trochę Niemiec. Siedziałam z koleżankami, wychodziłyśmy tak jak teraz na przykład siedzimy sobie w parku. Pogoda była super, wychodziłyśmy sobie razem na rowery, byłyśmy na sushi.
3: Dopisywała, bo lubię deszcz, a często padało, więc było super.
1: O swoich wakacjach opowiadały nam mieszkanki Nowego Sącza. A w kolejnych faktach zabierzemy was na prawdziwe góralskie wesela. Zostańcie z nami, słyszymy się o 19:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To już prawie 19. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Katarzyna Podraza z nami. Witamy, Kasiu.
1: Witam i zapraszam. Trzy osoby ranne po potrąceniu przez osobówkę w Krakowie, wśród poszkodowanych dziecko, o tym na początku. Potem wielkie emocje w Stambule. Śledzimy pojedynek naszych siatkarek z węgierską drużyną. Będzie też Zakopane i góralskie wesele.
2: Noca młoda pani ma ubranie sprzed 70 roków.
1: Zaczynamy od informacji ze stolicy Małopolski. Trzy osoby, w tym dziecko poszkodowane w wypadku na ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie.
3: Przybyły na miejsce zastępy straży pożarnej, stwierdziły potrącenie przez samochód trzech osób. Były to dwie osoby dorosłe oraz dziecko. Poszkodowani zostali zabrani do szpitala.
1: Potwierdził RMF FM starszy aspirant Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
4: Kibicujemy naszym. Wielki sport w Faktach RMF FM.
1: Jednostronny przebieg meczu polskich siatkarek. Pierwszy występ biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy. Polki w Stambule grają z Węgierkami. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, zanosi się na zwycięstwo, ale niekoniecznie bardzo łatwe.
5: Tak, no Polki prowadzą już 2-0. To jest najważniejsze. Pierwszy set tutaj właściwie wystarczy, żeby przemówił wynik 25-12. Zatem deklasacja. W drugim secie od początku też była wyraźna przewaga Polek 8-1 na samym początku, ale później pojawiły się problemy. Węgierki najpierw zniwelowały naszą przewagę do 4 punktów, później do 3, do 2. Wreszcie mieliśmy remis 21-21. W międzyczasie trener Lavarini reagował, biorąc przerwę na żądanie, wprowadzając zmiany. Trochę gorzej szło naszym zawodniczkom przyjęcie zagrywki rywalek. No i mieliśmy ostatecznie grę na przewagi. Polki wygrały tę partię po męczarniach 26-24 i to jest najważniejsze, ale no taka mała pomarańczowa lampka powinna się zapalić. To są Mistrzostwa Europy i tutaj nikt nie odda nic za darmo.
1: Dziękujemy Patrykowi. Do tego spotkania wrócimy niebawem w Faktach Sportowych. Pożary trawią rezerwat przyrody Deliblacka Peszczara w Serbii, położone 80 km od stolicy kraju Belgradu. Kraje Unii Europejskiej odpowiedziały na wezwanie serbskich władz i wysłały w rejon akcji gaśniczej 4 śmigłowce i 2 zespoły strażackie. Walka z pożarami w Serbii trwa już od prawie miesiąca. Na wschodzie kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Zaostrza się wojna handlowa między Kanadą a USA. 8 września w życie wejdą kanadyjskie cła odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych, zapowiedział premier tego kraju Mark Carney. Fiaskiem, przypomnijmy, zakończyły się wczorajsze negocjacje handlowe między Ottawą a Waszyngtonem. Kanadyjczycy twierdzili, że Amerykanie w ostatniej chwili zmienili warunki planowanego porozumienia. Nie byliśmy gotowi pójść na kompromis w kwestii naszej suwerenności, ochrony języka francuskiego oraz naszej kultury. Powiedzmy to jasno moim amerykańskim kolegom. Dla mojego rządu i dla Kanady kwestia ta nigdy nie podlegała negocjacjom. Nawet jeśli Stany Zjednoczone próbowały do ostatniej chwili, mówił po francusku premier Mark Carney. W ślad za zerwaniem kanadyjsko-amerykańskich negocjacji dziś w życie weszły nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa 50% cła na część produktów z Kanady.
4: Powrót do przeszłości w Faktach RMF FM.
1: Jak wygląda tradycyjne góralskie wesele? Okazję do jego poznania mają turyści odwiedzający w ten weekend Zakopane. To już taki zwyczaj na początku Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Tym razem zainscenizował go zespół imienia Bartusza Obrochty.
2: Otwieramy festiwal weselem góralskim. Przygotowaliśmy go w sposób bardzo tradycyjny, tak jak to dawno było. Noca młoda pani ma ubranie sprzed 70 roków.
6: Muszą być pytace, druski, druzbowie, starostowie. No i taniec góralski, śpiew, no i petacki śpiew, to wiecie jak ono zajmuje. Otwieracie drzwi, otwieracie wrota, wieziemy młodego ze starego złota, jak młoda pani posyło druski, druzbów po młodego.
1: To dopiero weselicho, a mówili kierownik zespołu Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut. My oczywiście polecamy kolejne Fakty RMF FM, w nich zaskakujące najnowsze wyniki badań dotyczące łaskotek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu RMF FM, za chwilę godzina 20 na zegarach. Czas na fakty, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia w sprawie wypadku w Krakowie. Nie żyją dwie osoby potrącone przez auto, które wjechało na chodnik. Niespokojnie na drogach także w Kujawsko-Pomorskim i na Dolnym Śląsku. To też wieczór pozytywnych siatkarskich emocji. Nasze zawodniczki pokonały w Stambule Węgry. O tym w faktach sportowych. Kobieta i mężczyzna potrąceni na chodniku przez samochód na krakowskim Podgórzu nie żyją. W szpitalu w stanie zagrażającym życiu znajduje się roczne dziecko. To najnowsze doniesienia dotyczące wypadku przy ulicy Nadwiślańskiej, które przekazała nam policja w Krakowie. Na miejscu tej tragedii jest prokurator. Swoje działania niedawno zakończyli strażacy.
2: Samochodem osobowym podróżowały cztery osoby w wieku około 20-25 lat. Na miejscu działały cztery pojazdy straży pożarnej, około 20 strażaków. Obecnie trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia przez policję.
1: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Z kolei na S5 w Kujawsko-Pomorskim w zderzeniu dwóch osobówek poszkodowane zostały trzy osoby. Do wypadku doszło między węzłami Tryszczyn, Maksymilianowo. Tam przejedziecie tylko lewym pasem. Problemy dla zmotoryzowanych także na A4 na Dolnym Śląsku. Tam zderzyły się dwa auta osobowe i laweta. To odcinek między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Kolejne śnięte ryby odławiane są z kanału Gliwickiego. Zjawisko trwa już od tygodnia, a powodem jest zakwit złotej algi i toksyny, które glon wydziela. W faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, ile śniętych ryb wyciągnięto już z wody?
3: Łącznie w ciągu tygodnia około 4 ton, wynika z danych opublikowanych przez Wody Polskie. Zjawisko śnięcia ryby występuje w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obowiązuje zakaz korzystania z wód tej sekcji. Wody Polskie prowadzą też działania, które mają zapobiec przemieszczaniu się złotej algi do innych akwenów, między innymi do zbiornika Dzierżno-Duże.
1: Policjanci zatrzymali 27-letnią obywatelkę Bułgarii podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych w galeriach handlowych w Warszawie. Kobietę ujęto na warszawskim lotnisku, gdzie czekała na lot do Dubaju. Wcześniej miała dopuszczać się podobnych przestępstw także w innych miastach Polski i Europy.
4: Świat nauki. W faktach RMF FM.
1: Hipoteza twórcy teorii ewolucji Karola Darwina potwierdzona po 150 latach dotyczyła łaskotek. Wyniki badań na ten temat ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Human Behavior.
5: Darwin sugerował, że wrażliwość na łaskotki koncentruje się w miejscach najbardziej narażonych na uraz, a zarazem rzadko dotykanych przez nas samych. Najnowsze pomiary sensoryczne potwierdzają tę zależność. Z ewolucyjnego punktu widzenia łaskotki są systemem alarmowym, zmuszającym organizm do natychmiastowego odruchu ucieczki lub osłonięcia wrażliwych części ciała. Badania przeprowadzone na różnych grupach społecznych z całego świata wykazały także uderzającą jednoznaczność, mianowicie reakcja na łaskotki jest absolutnie uniwersalna, niezależnie od kultury, języka czy szerokości geograficznej.
1: O czym z Londynu donosił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: A na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Polskie siatkarki wygrywają swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Stambule. Wygrywamy z Węgierkami 3-0. Pierwszy set, no fantastyczny, wygrany do 12. Dwa kolejne już o wiele trudniejsze. 26-24, 25-20. Trzeba było solidnie popracować. Najważniejsze jednakże jest zwycięstwo. Memoriał Kamili Skolimowskiej rozpoczęty. Dziś miejska część imprezy. Na rynku w Katowicach kibice oglądali dwie konkurencje zaliczane do diamentowej ligi. W skoku wzwyż wygrał Włoch Gianmarco Tamberi. W skoku w dal kobiet najlepsza Amerykanka Alicia Jones. W tej konkurencji wystartowała Adrianna Sułek-Schubert. Nasza wieloboistka przyznaje, że atmosfera takich miejskich zawodów bardzo jej odpowiada.
8: Ja właśnie bardzo lubię taką namacalną rywalizację i taką namacalną atmosferę kibiców i to, że ta korelacja z nimi jest taka bliska, że oni chcą w trakcie gdzieś w konkurs zbijać piątki.
7: Pierwszy trener w tym sezonie Ekstraklasy traci pracę. Kazimierz Moskal, zwolniony z Wieczystej, przesądził o tym porażka w derbach z Krakowią 2-3. Mecz Piasta Gliwice z Legią przerwany. Pomocy medycznej potrzebował jeden z kibiców. Niezbędna była reanimacja. Sędzia zaprosił piłkarzy obu drużyn do szatni. Blisko godzina przerwy. Kibic ostatecznie został przetransportowany do szpitala, a ten mecz niebawem będzie wznowiony. Korona Kielce zremisowała wcześniej 1-1 z Motorem Lublina. Piłkarski dzień w Ekstraklasie zakończy mecz Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź. W ekipie gości w składzie ponownie Karol Świderski. Na razie nie błyszczy w swoim nowym klubie i ma tego świadomość.
9: Chciałbym zacząć pomagać drużynie jakimiś liczbami. Zdaję sobie sprawę, że po to tutaj przyszedłem, żeby gdzieś zdobywać bramki, asystować. Na razie tego brakuje i mam nadzieję, że jak ta pierwsza bramka przyjdzie, to gdzieś to odblokuje.
7: Mówił napastnik Widzewa. Nieudany porządek sezonu piłkarze Manchester United w Premier League przegrali na wyjeździe z Hull City 0-2. Tottenham też powoli godzi się z porażką. Przegrywa w drugiej połowie z Brentford 0-3. Nowy sezon rozpoczęty w Serie A. Inter gra teraz z Moncą. Prowadzi już 4-1, a jedną z bramek strzelił Piotr Zieliński.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF.

0: sekundy dzielą nas od godziny 21. W RMF FM to czas faktów. W studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Sprawca tragicznego wypadku w Krakowie po badaniu alkomatem. Mężczyzna potrącił na chodniku pieszych. Dwie zginęły. Dziecko walczy o życie. Po nawałnicach tysiące osób północno-wschodniej Polsce nadal bez prądu. W faktach też najpopularniejsze kierunki turystyczne Polaków w czasie tegorocznych wakacji.
2: Jeździmy tam, gdzie jest w miarę blisko.
1: Kierujący samochodem, który wjechał w pieszych na chodniku przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie, nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu. Została mu pobrana krew do badań. Jak podawaliśmy w faktach, potrąceni kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Roczne dziecko walczy o życie. 65,5 tysiąca odbiorców północno-wschodniej Polsce nadal bez prądu. Chodzi o całe województwo podlaskie i część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Energetykom udało się wieczorem usunąć część masowych awarii związanych z bardzo silnym wiatrem. Jednak tam, gdzie dziś nie uda się przywrócić zasilania, prace mają być kontynuowane jutro od wczesnych godzin rannych. Tylko w Podlaskiem strażacy odnotowali od rana blisko 800 interwencji. Na szczęście nikt nie został ranny. Po gwałtownych burzach, wichurach i ulewach w ostatnich godzinach czeka nas znacznie spokojniejsza noc, zapowiada Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i jedynie na północy pozostaną przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
1: I tam może wiać nawet do 60 km na godzinę. Przed nami zimna noc. W rejonach podgórskich będzie zaledwie od 6 do 8 stopni Celsjusza. Nad morzem najcieplej do 14 kresek nad zerem. Jutro bez opadów na południu kraju, a nad morzem możliwe są burze i intensywne opady. Tam też będzie najsilniej wiać. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło wschodnią Japonię. Silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio. Epicentrum znajdowało się na głębokości około 70 km południowej części prefektury Ibaraki na wschodzie Japonii. Służby meteorologiczne obecnie nie przekazują informacji o zagrożeniu tsunami.
4: Śledzimy fakty.
1: 25 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą Leon XIV odprawił w porcie w Rimini na północy Włoch. W czasie homilii papież przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, które padły w tym samym miejscu 44 lata temu. Odpoczywać nie znaczy oddzielać się od samego siebie. Przeciwnie, odpoczywać oznacza spotkać się z samym sobą i pojednać się ze swoim wnętrzem, przypomniał papież Leon XIV. Mieszkańców Rimini, stolicy włoskich wakacji, zachęcił, by angażowali się w działania, dzięki którym ten region będzie gościnny nie tylko pod względem wypoczynku i rozrywki, ale także dla ducha. Oprawę dla dzisiejszej mszy przygotował 650-osobowy chór. Przed wizytą we włoskim Rimini papież odwiedził także Republikę San Marino. Powoli zbliżamy się do końca wakacji, dlatego już teraz w faktach podsumujemy mijający sezon w turystyce. Zdaniem Marzeny Buczkowskiej-German z portalu wakacje.pl był on udany. Polacy wybierają nieodległe kierunki podróży.
2: Króluje Turcja, później mamy na drugim miejscu Grecję, na trzecim Egipt i w sumie te kierunki odpowiadają mniej więcej za 2/3 wszystkich wyjazdów. Jeździmy tam, gdzie w miarę blisko możemy dolecieć, gdzie ta podróż nie zajmie nam strasznie dużo czasu, więc między 3 a 4 godziny lot to jest właśnie taki lot optymalny. Pamiętajmy, że też w okresie wakacji dużo lata rodzin z dziećmi.
1: Powiedziała w Radiu RMF 24 Marzena Buczkowska-German. Wakacje jeszcze trwają, a na urlop, pamiętajcie, nigdy nie jest za późno.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Piast Gliwice remisuje z Legią Warszawa w piłkarskiej ekstraklasie. Gol na 1-1 strzelony w doliczonym czasie gry. We Wrocławiu końcówka pierwszej połowy. Śląsk przegrywa z Widzewem 0-2. Łodzianie w dziesiątkę od 7 minuty. Przemysław Wiśniewski dostał czerwoną kartkę. A w jakim stylu krajowe rozgrywki rozpocznie Real Madryt? Za pół godziny królewscy zagrają ze Spaniolem na ławce trenerskiej José Mourinho. Zdaniem Leszka Orłowskiego z Canal Plus Sport, portugalski trener nie jest już gwarantem sukcesu.
7: piłkarski świat mocno. José Mourinho odjechał ostatnie lata jego pracy. To coraz słabsze kluby, coraz słabsze ligi, coraz mniejsze sukcesy. José Mourinho nie znajduje się dzisiaj w top 10, top 15 czy top 20 światowych trenerów. To jest trener z takiego drugiego szeregu.
6: No, znamy już skład Realu. W pierwszej 11 Mbappe, Bellingham, Vinicius Junior, a więc ten ofensywny tercet z nowych piłkarzy Dumfries czy Konate. W Niemczech trwa z kolei pojedynek o Super Puchar. Pierwsza połowa meczu Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. Bawarczycy prowadzą 1-0. Jutro zasadnicza część memoriału Kamili Skolimowskiej to na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na starcie nie zabraknie światowych gwiazd lekkiej atletyki. Na miejscu są choćby Armand Duplantis, Karsten Warholm czy rewelacyjna sprinterka Julian Alfred. Najlepsi z najlepszych w swoich konkurencjach. Sporo oczekiwania ma Klaudia Kazimierska. Zapowiada walkę o poprawienie rekordu Polski w biegu na 1500 metrów.
8: Przygotowuję się mentalnie na to, że to będzie bardzo ciężkie wyzwanie, bo oczywiście, tak jak mówię, ja jeszcze tak szybko nie biegałam, ale chciałabym się po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy po prostu mogę tak szybko pobiec. Emocjonalnie jestem gotowa na to, jestem przygotowana na ten ból, który będzie w trakcie tego biegu, na to zmęczenie, które będzie w trakcie tego biegu.
6: No i Iga Świątek już na korcie, za kilka chwil początek półfinałowego meczu na turnieju tenisowym w Cincinnati, rywalką Jessica Pegula, a wynik tego spotkania w Faktach Sportowych za godzinę.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF 24.

0: Punktualnie 22, to za chwilę na zegarach w całej Polsce czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Sprawca tragicznego wypadku na krakowskim Podgórzu w rękach policji, 26-latek, wjechał na chodnik i potrącił pieszych. O uwagę prosimy kierowców na Pomorzu, tam utrudnienia na A1. Po pożarze targowiska w centrum Katowic przedsiębiorcy liczą straty. Polecamy też ostatnie wieczorne fakty sportowe, w nich zwycięstwo polskich siatkarek. Stan rocznego dziecka potrąconego przez samochód na krakowskim Podgórzu jest bardzo ciężki. Walczy ono o życie w szpitalu. 26-letni kierowca auta, mieszkaniec województwa podkarpackiego, został zatrzymany przez policjantów, przekazała RMF FM komisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Na miejscu 26-latek, który był kierowcą samochodu, został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie tutaj wskazało wynik 0,0.
1: Potrąceni na chodniku przy ulicy Nadwiślańskiej mężczyzna i kobieta mimo reanimacji zmarli po przewiezieniu do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł nie dostosować prędkości do warunków panujących na drodze. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia dla kierowców na A1 na Pomorzu po zderzeniu dwóch osobówek w Bobrowcu. To odcinek Pelpin-Kopytkowo. Zablokowane dwa pasy w kierunku Łodzi. 6 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się wprowadzenia nadzwyczajnego unijnego podatku od koncernów naftowych, których zyski gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Agencja AFP cytuje list przedstawicieli Niemiec, Włoch, Austrii, Polski, Portugalii i Hiszpanii do ministra finansów Irlandii, którego kraj sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję w Unii. Zaproponowano w nim wpisanie tej kwestii do porządku obrad posiedzenia ministrów finansów wspólnoty, które odbędzie się w przyszłym miesiącu w Dublinie. Już ponad 8 tysięcy interwencji odnotowali strażacy w związku z przechodzącymi przez Polskę nawałnicami i silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów było na Mazowszu i w Warmińsko-Mazurskiem. Skutki wichur przez cały dzień odczuwali turyści i mieszkańcy w Warszawie. Służby usuwały w stolicy dziesiątki uszkodzonych drzew. Przez cały dzień zamknięty był park przy Muzeum Pałacu w Wilanowie, a przez kilka godzin ogród zoologiczny i park w Łazienkach Królewskich.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Policja ustala przyczyny i okoliczności pożaru, który wybuchł w nocy na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów handlowych. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Przedsiębiorcy liczą straty, a klienci przychodzili dziś zobaczyć pogorzelisko.
4: Tragedia. Tutaj za tym taki kiosk, bo to nam miała tyle cichów tam. Ile to jest pieniędzy? To jest dobytek. To tam miejsce pracy to pani pójdzie i znajdzie. Ale to?
5: No idę na zakupy i tak patrzę, co się dzieje, bo sąsiad szedł, mówi, idź pani, zobacz, mówi, cały targ spalony.
6: Pani tu robiła zakupy?
5: Czasami tak.
6: Tak, bardzo często, dlatego, że tu jest taniej, a dla emeryta to jest blisko, tym bardziej, że blisko się tutaj mieszka i nie trzeba nigdzie dojeżdżać, zrobić fajne zakupy. Mam nadzieję, że to się odbuduje, ale no nie wiadomo.
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Teren, na którym znajduje się targowisko, jest własnością prywatną. Poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z katowickim zakładem targowisk miejskich.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
8: No nie było łatwo, ale udało się wygrać 3-0. Nasze siatkarki rozpoczynają Mistrzostwa Europy od wygranej nad reprezentacją Węgier w Stambule. Po pierwszym bardzo łatwo wygranym secie dwa kolejne okazały się już naprawdę wymagające.
9: Cieszę fakt, że tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla nas najważniejsze.
8: Komentowała Magdalena Jurczyk. Śląsk, Wrocław i Widzew Łódź grają punkty w Ekstraklasie. Końcówka spotkania. Goście z Łodzi prowadzą 3-2. Przed chwilą system VAR anulował trzecie trafienie dla Śląska z powodu spalonego. Trwa druga połowa meczu o Superpuchar Niemiec. Bayern Monachium prowadzi z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii Real Madryt w grze o pierwsze w sezonie ligowe punkty. 35. minuta pojedynku z Espaniolem i w tym momencie remis 1-1. Mecz drugi świątek z Jessica Pegulą w Cincinnati jednak się opóźnił, ale panie już grają. Pierwszy set półfinału. No i na początek serwis Polki przełamany przez Amerykankę. Wychodzi Pegula na prowadzenie 1-0. Już jutro lekkoatletyczne emocje na stadionie śląskim w Chorzowie. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Od kilku lat zaliczany do diamentowej ligi. Wszystko zaczęło się w 2009 roku na stadionie Skry Warszawa. Impreza przeszła długą drogę aż do elitarnego cyklu najważniejszych mitingów świata. Wszystko to obserwował Paweł Fajdek. Młodzież jutro na tej imprezie wystąpi bowiem już po raz 16.
10: To wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie fundacja, gdyby nie ludzie, gdyby nie rodzice i przyjaciele Kamili. No i tak naprawdę trzeba się cieszyć z tego, że każdemu się chciało.
8: Dziś na rynku w Katowicach rozegrano dwie konkurencje diamentowej ligi. Skok wzwyż mężczyzn wygrywa Gianmarco Tamberi. Jego wynik 2 metry 31 centymetrów.
11: I think everybody had fun, so that's the goal of...
8: No myślę, że wszyscy dobrze się bawili, a przecież o to w tym chodzi. Bardzo się cieszę, że wygrałem z dobrym wynikiem, a ludzie mieli przyjemność. To była synergia z publicznością, która mnie niosła. Ja oddałem im swoje emocje. Tak mówił mistrz olimpijski z Tokio. W skoku w dal najlepsza Amerykanka Alicia Jones.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF 24.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Czy administracja Trumpa rozwiąże kryzys demograficzny? Jak ruch MAGA zachęca Amerykanów do posiadania dzieci?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę punktualnie 23. Czas na fakty w RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Więcej pieniędzy na szpitale i przychodnie. Rząd szykuje dodatkowe środki w budżecie. O szczegółach powie nasz dziennikarz. W faktach wrócimy później do starcia obrońców zwierząt z policją na trasie do Morskiego Oka. Rekord Usaina Bolta pobity przez robota. Humanoidalny Lightning jest najszybszy na 100 metrów. Na bieżące działanie szpitali i przychodni trafić mają w pierwszej kolejności dodatkowe pieniądze, które rząd planuje w przyszłorocznym budżecie na ochronę zdrowia. Takie są ustalenia dziennikarzy RMF FM. Chodzi o wczorajszą zapowiedź premiera Donalda Tuska dotyczącą dodatkowych pieniędzy.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
1: W wieczornych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz, na co konkretnie przeznaczone mają być te pieniądze.
3: Dobry wieczór. Po pierwsze, na refundację leków. Najnowsza lista refundacyjna wejdzie w życie za ponad miesiąc, 1 października i ma znaleźć się na niej m.in. nowa terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. I pieniądze w budżecie na przyszły rok mają pozwolić na finansowanie właśnie dostępu dla pacjentów do kolejnych terapii. Do tego dodatkowe pieniądze mają pozwolić sfinansować gwarantowane ustawą podwyżki dla pracowników szpitali, przyznaje w rozmowie ze mną wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
4: No bo nie zakładam, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś bardzo istotnymi zmianami w prawie, które ograniczą na przykład działalność ustawy podwyżkowej. W związku z czym NFZ-owi pozostaje liczyć na finansowanie z budżetu państwa.
3: Według ekspertów te dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia poprawią sytuację, ale nie rozwiążą problemów szpitali. Specjaliści wyliczają, że przez rosnące koszty i coraz większe potrzeby luka finansowa w budżecie NFZ na ten rok to prawie 14 miliardów złotych.
1: Około 20 osób przyszło dzisiaj protestować przeciwko pracy koni wożących turystów na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Policja użyła siły, kiedy nie reagowali na polecenia funkcjonariuszy. Obrońcy praw zwierząt twierdzą, że konie są zamęczane przez fiakrów. Nie zgadzają się z tym lekarze weterynarii i sami wozacy.
5: Konie rok, dwa eksploatacji idą do rzeźni. Do rzeźni idą, górale męczą, dręczą konie. Konie padają, nie pozwolimy.
6: Zna pan takie przypadki, żeby koń tutaj padł z przemęczeniem?
7: Nie było takiego przypadku. To są chyba 3 konie na przestrzeni 20 lat i każdy jeden miał wskazania medyczne, które spowodowałyby upadek także w innej sytuacji.
8: Średni wiek pracy konia to jest 8-10 lat.
6: Nie mówią, że 2 lata idą do rzeźni.
8: Nie, nie ma, proszę pana, takiej możliwości, żeby po 2 latach konia oddać na rzeźnię, bo najlepsza siła wieku konia to jest koń od 7 do 12, 14 lat, 15.
1: Mówili Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, lekarz weterynarii Maciej Perzyna i szef Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka.
9: Kibicujemy Idze Świątek.
1: I zaglądamy na twarde korty tenisowe w Cincinnati. Tam trwa półfinał turnieju WTA. Iga Świątek gra z Jessicą Pegulą. W pierwszym secie w tej chwili 6-5 dla Amerykanki. Śledzimy to spotkanie dla was. Wrócimy do niego w kolejnych faktach. Już 6 milionów biletów sprzedano na letnie Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles. Poinformowali o tym organizatorzy. Ogłoszono, że taki efekt przyniosły dwie pierwsze tury sprzedaży. Kolejny pakiet wejściówek zostanie rozdysponowany w przyszłym roku. Zainteresowanie, jakie odnotowaliśmy w obu turach, to wyraźny sygnał, że świat nie może się doczekać, powiedział przewodniczący komitetu organizacyjnego Cassie Wasserman. Wcześniej informowano, że w systemie sprzedażowym zarejestrowało się 12 milionów osób z ponad 200 krajów. Los Angeles będzie gospodarzem igrzysk po raz trzeci w historii, poprzednio w 1932 i w 1984 roku. W lipcu 2028 roku sportowcy będą walczyć o rekordową liczbę 353 kompletów medali. Chiński robot pobiegł 100 metrów szybciej niż Usain Bolt. Humanoidalny Lightning pokonał dystans w 9 sekund i 32 setne, podczas gdy rekord świata Bolta wynosi 9 sekund i 58 setnych. Robot osiągnął prędkość maksymalną 14,5 metra na sekundę. Wcześniej Lightning wygrał także półmaraton w Pekinie, pokonując trasę w 50 minut i 26 sekund, szybciej od ówczesnego rekordu świata. Bolt, przypomnijmy, zakończył karierę lekkoatletyczną w 2017 roku. Obecnie próbuje swoich sił w piłce nożnej i dołączył do amatorskiego zespołu weteranów w Anglii.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: Północ na zegarach RMF FM oznacza kolejne wydanie Faktów. Przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na Krajowej 12 w Wielkopolskiem. Kierowcy są utrudnienia, za chwilę szczegóły. Niemcy przeznaczą kolejne 60 milionów euro na wsparcie Ukrainy. Poinformował o tym podczas wizyty w Kijowie minister spraw zagranicznych Niemiec. Iga Świątek wciąż walczy o finał tenisowego turnieju w Cincinnati. Utrudnienia na Krajowej 12 w Wielkopolskiem na odcinku Kalisz-Pleszew w kościelnej wsi osobówka potrąciła osobę poruszającą się na hulajnodze. Jedna osoba jest ranna, droga jest tam teraz zablokowana. Pozostajemy w województwie wielkopolskim, bo tam utrudnienia również na S5 między węzłami Mieleszyn i Gniezno-Północ na wysokości miejscowości Modliszewsko. Zderzyły się dwie osobówki. W tym wypadku również jedna osoba została ranna. W kierunku Poznania przejedziecie tylko lewą stroną.
2: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Niemcy przeznaczą kolejne 60 milionów euro na wsparcie Ukrainy. Poinformował o tym w Kijowie minister spraw zagranicznych Johann Wadepul. 50 milionów euro trafi na pomoc humanitarną, a 10 milionów euro na fundusz NATO wspierający Ukrainę. Pieniądze mają pomóc m.in. w dostawach energii, wyposażeniu szpitali wojskowych oraz zakupie systemów do zwalczania dronów. Wadepul zapewnił, że Niemcy pozostaną największym bilateralnym darczyńcą Ukrainy. Minister zapowiedział również rozmowę z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio na temat wojny i negocjacji pokojowych. Jak podkreślił, Berlin liczy na aktywniejsze zaangażowanie USA w proces pokojowy. Od wczoraj w Polsce obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Przepisy, które weszły w życie, dotyczą obywateli trzech krajów: Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. Co dokładnie się zmienia, to wyjaśni nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Obywatele tych trzech krajów do legalnej pracy w Polsce potrzebują wizy, a nie tylko jak dotąd zezwolenia na pracę. Chodzi o dużą grupę, bo według danych GUS-u w czasie tych wakacji w naszym kraju pracuje ponad 20 tysięcy obywateli Kolumbii, ponad 20 tysięcy obywateli Gruzji i ponad 1000 obywateli Wenezueli. Te nowe przepisy nie dotyczą osób, które już miały zezwolenie na pracę i na tej podstawie pracowały do tej pory. Cudzoziemcy właśnie z tej grupy, z Kolumbii czy z Wenezueli, jeszcze mogą dalej pracować na dotychczasowych zasadach, ale tylko do końca pobytu, który jest wpisany w ich zezwolenie. Potem, zgodnie z nowymi zasadami, niezbędna będzie już wiza.
1: Zaglądamy ponownie na twarde korty tenisowe w Cincinnati. Iga Świątek wciąż walczy o finał turnieju z Jessicą Pegulą. Pierwszego seta ostatecznie 7-5 wygrała Amerykanka. W drugim prowadzi Iga 5-4. Cały czas mocno trzymamy kciuki za naszą tenisistkę. Zmieniamy dyscyplinę. Dla Anglików przeklęta piłka, dla Argentyńczyków boska. Jeszcze tylko dziś trwa licytacja piłki z meczu Mistrzostw Świata w 1986 roku. Dlaczego wzbudzała na tyle emocji? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Cena wywoławcza tej kultowej piłki wynosi 2,5 miliona dolarów. To nią Diego Maradona najpierw strzelił bramkę ręką, korzystając, jak to sam ujął, z pomocy Boga, a kilka minut później zdobył kolejną okrzykniętą bramką stulecia, przekreślając szanse Anglików w ćwierćfinale meksykańskiego mundialu. Angielscy kibice najchętniej zapomnieliby o istnieniu tej piłki. Niemniej wśród kolekcjonerów rekwizytów związanych z historią futbolu, jej licytacja wzbudza olbrzymie emocje.
1: A jak się zakończy? O tym na pewno usłyszycie w Faktach. I na koniec wracamy do Polski. Panna młoda, pan młody, ale też pytace i kapela góralska, czyli muzyka, przejechali dzisiaj przez Zakopane. Tak od lat rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. A dlaczego właśnie od wesela? No to nasz reporter pytał kierowniczkę zespołu regionalnego imienia Bartusia Obrochoty, który przygotował tegoroczne wesele, Kingę Urbaniak i poprzedniego kierownika zespołu Jana Guta.
5: Wydaje mi się, że jest to właśnie taki moment, kiedy jest dużo obrzędów tradycyjnych, chcą to zawsze pokazać w jak najlepszy sposób, co roku robi to inny zespół, pokazujemy właśnie wtedy wszystkie obrzędy, tradycje związane z tym, jest kolorowo, wesoło, jest dużo śpiewu, tańca.
6: No bardzo ważne, bo to jest taka jedna okazja, żeby sobie potąć i pośpiewać, ale zastanowić się nad przyszłością swojego życia do młodzi, muszą to dobrze przemyśleć, nie?
1: A jeśli chcecie poznać inne góralskie zwyczaje, to macie ku temu okazję. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich potrwa do 27 sierpnia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. 6 osób jest rannych po wypadku na DK77 w Świętokrzyskiem. Na początek ważne fakty dla kierowców. Iga Świątek żegna się z turniejem WTA w Cincinnati. W półfinale lepsza była Jessica Pegula. 8 dni zostało do końca wakacji. W faktach pytanie, jak spędzacie te ostatnie dni wakacyjnej laby? Ostrzegamy kierowców jadących krajową 77 w Świętokrzyskiem. Na odcinku Sandomierz-Opatów zderzyły się dwie osobówki. 6 osób zostało rannych. Po tym wypadku ruchem w kierunku Opatowa kieruje policja. Iga Świątek przegrała w półfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati z Jessicą Pegulą. Amerykanka wygrała pierwszego seta 7-5 i trzeciego 6-4. Iga zdołała się jej postawić w drugim, którego wynik to 6-4. Mecz trwał 2 godziny i 51 minut. W finale Pegula zagra z wygraną meczu Coco Gauff kontra Sara Bejlek. Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych przekroczył rekordowe 40 bilionów dolarów. To ponad 2 razy więcej od pierwszej prezydentury Donalda Trumpa w 2017 roku. Około 1/3 wzrostu przypadło na okres pandemii, a reszta to efekt m.in. polityki fiskalnej kolejnych administracji i wieloletniej przewagi wydatków nad dochodami.
1: Ameryka jest takim krajem, który trwale ma deficyt 7%, taki jak my w tym momencie. Ma dług publiczny już przekraczający 120% w relacji do PKB, no idący taką ścieżką, żeby mieć go, nie wiem, powyżej 140 w najbliższych kilku latach.
0: Tłumaczył w radiu RMF24 główny ekonomista Velobanku Piotr Arek. Po gwałtownych burzach, wichurach i ulewach w ostatnich godzinach noc będzie znacznie spokojniejsza. Tak zapowiada Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i jedynie na północy pozostaną przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
0: I tam może wiać nawet do 60 km na godzinę. Przed nami zimna noc w rejonach podgórskich. Będzie zaledwie 6 do 8 stopni. Nad morzem najcieplej do 14 kresek nad zerem. Dziś bez opadów na południu kraju, a nad morzem możliwe są burze i intensywne opady. Tam też będzie najsilniej wiać. W faktach teraz województwo śląskie. Po ponad roku przerwy tramwaje wróciły na estakadę w Chorzowie. Obiekt został wyłączony z ruchu na początku czerwca ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. Ostatnia ekspertyza dopuszcza jednak ograniczony ruch. Ważne informacje dla pasażerów zebrała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
3: Przede wszystkim pasażerowie odzyskali bezpośrednie połączenie na linii Katowice-Chorzów-Bytom. Po estakadzie ponownie kursują tramwaje linii 6 i 11. Zmieniły się również trasy linii 9 i 7. Które jeżdżą pod obiektem. Tramwaje na estakadzie mogą kursować po jednym torze i może się tam znajdować tylko jeden skład tramwajowy. Takie ograniczenie wynika z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej. Ruch samochodowy nadal nie został wznowiony.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Trwa przedostatni wakacyjny weekend. Część uczniów jeszcze cieszy się latem, ale niektórzy przygotowują się już do nadchodzącego roku szkolnego. Jak wakacje mijają w Nowym Sączu w Małopolsce?
5: Ogólnie w porządku, dużo wypoczynku. Teraz trzeba się powoli nastawiać na szkołę, na wstawanie o wczesnych godzinach, tak to wiadomo, spanie do południa.
6: No udało się fajnie wypocząć. Szybko minęły te wakacje, jakoś tak...
7: Trochę nuda, trochę aktywności, więc w sumie tak pół na pół.
8: Myślę, że nabrałam energii na nowy rok.
0: Do nowego roku szkolnego zostało już tylko 8 dni. Turyści żałują, że przyjechali do Szczecina tylko na jeden dzień. To zdanie szczecińskiej przewodniczki miejskiej. Z Joanną Olszowską o najpiękniejszych miejscach w Szczecinie i o tym, dlaczego warto zobaczyć to miasto nocą, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Spotykamy się, żeby porozmawiać o nocnym Szczecinie, o nocnych, no może nie tyle atrakcjach, co nocnych widokach Szczecina. O Szczecinie z takiej trochę innej perspektywy.
10: Spacery miejskie organizowane w tym roku przez Żeglugę Szczecińską odbywają się między innymi właśnie i w piątek, w sobotę, w niedzielę, ale w sobotę możemy my, przewodnicy, zaproponować taki właśnie nietypowy spacer, czyli spacer nocny. Zaczyna się o godzinie 20, po to, żeby już zobaczyć te iluminacje Szczecina, już podświetlenia, ale też tak na spokojnie. to jest też skierowane też dla turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, żeby po takim już intensywnym jakimś bieganiu po mieście, po może obiedzie albo obiadokolacji, żeby móc jeszcze pójść na spacer z przewodnikiem i zobaczyć w zupełnie innej perspektywy właśnie miasto Szczecin i jego zabytki, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby pokazać tutaj to, co mamy najpiękniejszego właśnie przy Odrze, Stare Miasto i Wały Chrobrego i wszystkie te zabytki związane właśnie tutaj ze Starym Szczecinem, żeby opowiedzieć o tych miejscach, żeby wskazać je, a w takiej poświacie wieczornej zupełnie inaczej takie budynki czy historie wybrzmiewają. Budynki wyglądają inaczej.
9: Jak to miasto się zmienia po zmroku?
10: Przede wszystkim jest takie bardziej tajemnicze. Jest jeszcze dalej pełne życia, ale już można dostrzec pewne detale w na przykład budynkach, które są zupełnie inaczej widoczne, jak są podświetlone. Załamania ścian, jakieś fragmenty budynków. Także zupełnie inaczej się to odbiera, chodząc sobie po mieście, zwiedzając, oglądając, zwracając na coś innego uwagę. Po drugie, mamy takie perełeczki podświetlone przepięknie w Szczecinie, na które warto zwrócić uwagę, tak jak na przykład dźwigozaury albo filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza. Ona jest też ładna, ładnie podświetlana, więc na takie detale, takie budynki wtedy szczególnie warto zwrócić uwagę.
9: Rozmawiałam właśnie przy okazji tego cyklu z mieszkańcami, też z przechodniami, właśnie jakie miejsca polecają na taki wieczorny spacer, co warto by było zobaczyć, co im się szczególnie podoba w mieście właśnie wieczorem. No i mówili, że teraz zwłaszcza latem to miasto robi takie no niezwykłe wrażenie, też za sprawą Wyspy Grodzkiej, Łasztowni i tego, że tam wszystko się świeci, wszystko się mieni kolorami. No i też jest przepiękny widok na Odrę i to zarówno z tej jednej i z drugiej strony.
10: Dokładnie. To właśnie miejsce, gdzie są i Wały Chrobrego, a po drugiej stronie Wyspa Łasztownia z wszystkimi możliwymi atrakcjami i to pięknie podświetlanymi właśnie wieczorem i Wyspa Grodzka. To wszystko razem w tym miejscu, akurat przy rzece Odrze, stwarza taką bardzo miłą atmosferę i naprawdę obojętnie z jakiego brzegu, albo nawet od strony rzeki, bo przecież są też rejsy wieczorne statkami, jak popatrzymy sobie na nasz Szczecin od strony rzeki Odry, to tak pięknie właśnie wygląda, szczególnie właśnie Wały Chrobrego, które te majestatyczne budynki jeszcze zyskują przy tym właśnie podświetleniach wieczornych.
9: Ta trasa tego spaceru, ona się właśnie będzie skupiać tam w tym rejonie, w Śródmieściu, Wały, tak? I jak to wygląda?
10: Tak, trasa będzie na pewno tutaj na Lewobrzeżu. Nie przejdziemy sobie na Wyspę Łasztownię, ale skupimy się właśnie tutaj na Wałach Chrobrego, na Zamku Książąt Pomorskich, właśnie tutaj w okolicy też Rynku Siennego i Katedry Świętego Jakuba, w tych rejonach.
9: Czy miasto jest bardziej takie, no bo wiadomo, że zawsze nocą to tak jest bardziej tajemniczo, mrocznie. Mamy też parę szczecińskich legend tutaj. Czy opowiada może pani o nich? Jakieś mamy tutaj, nie wiem, ciekawostki na temat tego nocnego Szczecina?
10: Tak, jak najbardziej w czasie spaceru będzie można posłuchać o legendach, bo legendy przybliżają i mieszkańcom, ale i też turystom historię tego miejsca. Będziemy w tych miejscach, gdzie się rozgrywała dana historia, będę chciała o tym opowiedzieć. Łatwiej też sobie przyswoić historię tego miejsca, tego miasta przez pryzmat legend. Każde miasto ma legendy, Szczecin również.
9: A zdradzi pani jakąś jedną, chociaż taką legendę?
10: Mamy taką niesamowitą, troszkę straszną legendę związaną z kościołem świętego Piotra i Pawła, ponieważ i tak jak to legenda, jest oczywiście część faktów historycznych, ale też i wymyślona historia, ale jest to legenda związana z cmentarzykiem przykościelnym i z ręką wystającą z ziemi. Więc to będzie jedna z takich opowieści, gdzie no troszeczkę opowieści z dreszczykiem, że będę mogła przedstawić, powiedzieć tutaj zebranym i uczestnikom spaceru właśnie taką legendę.
9: A ludzie w ogóle chętnie dopytują podczas takich spacerów o różne właśnie ciekawostki, różne jakieś szczegóły miasta?
10: Oczywiście, że tak. I mieszkańców samych Szczecinian interesują ciekawostki związane z ich własnym miastem albo poznawaniem tego miasta, do którego na przykład się właśnie przeprowadzili. A z drugiej strony turyści no, zapamiętają więcej takich szczegółów przez pryzmat ciekawostek. Nie tylko daty historyczne, tylko po prostu jakieś historie, opowieści związane z ludźmi, którzy tutaj żyli, mieszkali i tworzyli ten Szczecin wielokulturowy, wielonarodowościowy. Także wydaje mi się, że tutaj zawsze są chłonni uczestnicy spacerów na takie ciekawostki związane z miastem.
9: A jest coś, nie wiem, co ich może zaskakuje jakoś, zwłaszcza jak przyjeżdżają może z daleka?
10: To, co zaskakuje turystów, którzy przyjeżdżają do Szczecina, to, że zauważają, że naprawdę warto było tutaj przyjechać. Niektórzy uważają, myślą, że o, gdzieś tam Szczecin, małe miasto na końcu świata, jak to się mówi, na końcu Polski. Nie, nie, nie, to nie tak. Jak tylko są tutaj, nawet w obszarze właśnie Wału Chrobrego, czy Zamku, czy Rynku Siennego Starego Miasta, to już dostrzegają, że to jest niesamowite miasto, gdzie naprawdę warto przyjechać, warto zobaczyć te wszystkie perełki, ciekawostki z tym związane. Jeżeli oczywiście na to wystarcza czasu, to zapraszamy też w inne rejony Szczecina, przejść się pięknymi ulicami, aż do Jasnych Błoni i dalej, bo każdy z rejonów, nie tylko tutaj właśnie przy Odrze, no skrywa dużo ciekawostek. To, co ich zaskakuje, to, że tak piękne mamy miasto i dużo mamy atrakcji, które można tutaj zwiedzić, zobaczyć.
9: No tak, bo wiele osób no też trochę przypadkiem się czasami tutaj pojawia w drodze nad morze na przykład, robi przystanek, więc to jest takie trochę niedoceniane miasto, można powiedzieć.
10: No właśnie, niedoceniane miasto Szczecin, ale ja uważam, że warte odwiedzenia, warte poświęcenia czasu, żeby nie przyjechać tutaj. Oczywiście cieszymy się, jak turyści przyjeżdżają chociaż na jeden dzień. Właśnie tak jak tutaj pani wspomniała, że przyjeżdżają nad morze albo są na przykład nad morzem i sobie tutaj organizują wycieczkę jednodniową do Szczecina. I wtedy się okazuje, że jeden dzień w Szczecinie to troszeczkę za mało, bo mamy tak dużo atrakcji i warto spędzić tutaj na przykład weekend albo jakiś dłuższy odcinek czasu. Niektórzy wracają po takim jednodniowym wyjeździe do Szczecina, kiedy przekonują się, jak piękne to jest miasto. Czasami planują sobie właśnie powroty i już dłuższe pobyty.
9: A ma pani jakieś swoje ulubione miejsce w Szczecinie?
10: Moje ulubione miejsce, jedno z ulubionych, to oczywiście cmentarz centralny. Może nie takie typowe, ale właśnie dla turystów okazuje się, że no, nie spodziewali się, że to miejsce, ten cmentarz może być tak piękny, jest zielony, jest dużym parkiem przede wszystkim, więc moim ulubionym miejscem to jest cmentarz centralny, a potem drugim ulubionym miejscem to są Jasne Błonia, bo to jest też takie miejsce wypoczynku. Jest zielone, jest pełne też atrakcji, można przejść od jakby takiego obszaru miejskiego, kamienicznego, poprzez właśnie urząd miejski, czyli taką bramę, aż na Jasne Błonia i dalej w zielone już zakamarki i rejony Szczecina, przechodząc, spacerując.
0: Z Joanną Olszowską, szczecińską przewodniczką miejską, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.